the boys are

gdy rysuję kota w butach. Kredki bardzo cieszą się, lubią wchodzić w świat fantazji, kolorami bawić mnie. Kiedy siadam z pustym

0: kalafior, taki maluszek krzywi się na to.
1: Marek, proszę, brokuj.

come. Groźnie na nas patrzy, kto ma ostre zęby w paszczy, kto po nocy w chaszczach wy.

0: każdy z was już słyszał o Kolumbie.
1: O Kolumbie każdy coś powiedzieć umie.
2: O Kolumbie wyrażamy się z zachwytem.
0: Kolumb Krzyś to ten, co odkrył Amerykę.
3: Amerykę?

0: nauczyć nowego szlaku. Więc popłynął nie na wschód, tylko na zachód.
1: Rozumował, skoro ziemia jest jak piłka, to do Indii musi dróg prowadzić kilka.
2: Szlaków kilka?

0: To, że odkrył Indię, tak był przekonany, że tubylców nazwał Kolumb Indianami.
1: Jest więc sporym nadużyciem i wybrykiem twierdzić, że to Kolumb odkrył Amerykę.
2: Amerykę?
1: Tak, Amerykę!

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Zaczynamy właśnie teraz. Jacek Zawada, Filip Górski. To jest trzeci dzień października, na zegarach godzina 8. Porankujemy, przeciągamy się, budzimy się z Polskim Radiem Dzieciom. Czas start.

Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać. I ja mam nadzieję, że jeśli ktoś z was ma czasami troszkę gorsze dni, bo takie dni przecież też bywają w życiu i to jest nic nadzwyczajnego. W każdym razie, jeśli ktoś z was czasem ma takie gorsze dni i włączy sobie jakąś audycję Polskiego Radia Dzieciom, na przykład dzisiaj, poranek, o poranku, tuż po godzinie 8, to troszkę lepszy ten dzień będzie u takich osób. Troszkę albo odrobinkę chociaż uśmiechniecie się i pomyślicie, że my jesteśmy z wami i trzymamy za was kciuki, żeby ten dzień był troszeczkę lepszy. A może z naszą muzyką, której mamy pod dostatkiem, będzie jeszcze lepszy? Tego wam wszystkim życzymy już teraz od samego rana do samego wieczora, ale nie od dzisiejszego, to znaczy tak, od dzisiejszego poranka do jutrzejszej wieczornej pory, czyli na cały weekend. Życzymy wam dobrej energii, dużo powodów do uśmiechu i fajnych ludzi wokół. To troszkę zabrzmiało jak jakieś takie życzenia imieninowe albo urodzinowe. No to skoro życzenia, skoro o imieninach wspomniałem, to za chwilkę opowiem wam również o tym, komu dziś 3 października możemy złożyć życzenia z okazji imienin. Ale najpierw po kolei. Ważne cyfry, ważne liczby. Obecnie mamy 40 tydzień 2026 roku, już 40 nam wybiła. Zbliżamy się powolutku do końca tego roku, ale jeszcze 3 miesiące. Więc słowo powolutku ma tu kluczowe znaczenie. Dzisiaj mamy 276 dzień roku, a skoro wspomniałem o końcówce roku, to do końca roku jeszcze 89 dni. Zatem dużo się jeszcze może wydarzyć. I u was, i u nas w tym 2026 roku. A komu dzisiaj warto złożyć życzenia imieninowe? Do kogo podążyć z kwiatami, albo z innym prezentem, albo z laurką, albo do kogo zadzwonić, jeśli ktoś, kogo bardzo lubimy, mieszka daleko od nas, a dziś właśnie obchodzi imieniny? Już wam mówię, już was informuję, że dziś imieniny obchodzą Gerard i Teresa oraz Augustyna, Cyprian, Dionizy i Dominik, a do tego jeszcze Eustachy, Faust, Maksymian, Maria, Paweł i Romana. Tak, takie są ciekawostki z dzisiejszej kartki z kalendarza. Tak jeszcze spoglądam, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Do Dnia Nauczyciela zostało nam 11 dni. Ciekaw jestem, co przygotowujecie z tej okazji. Na pewno możecie przygotować jakąś ciekawą, niebanalną dedykację muzyczną i zadzwonić do nas właśnie w Dzień Nauczyciela 14 października. Od godziny 17 do 19 zapraszamy was na rodzinny koncert życzeń. Ja was zapraszam i Daria Brzezińska. Będzie mnóstwo

piosenek dla nauczycieli. Będziecie mogli dzwonić do nas wy i zamawiać piosenki dla swojego polonisty, dla swojej matematyczki, dla pani od biologii, dla pana od geografii, dla WF-isty, dla pana od informatyki i dla wszystkich nauczycieli, którzy są dla was ważni, których cenicie i których będziecie chcieli uhonorować w Dzień Nauczyciela. Ale zanim Dzień Nauczyciela, to jeszcze dzisiaj jest sobota, spokojnie, październik się rozwija, a zanim odkryjemy temat dzisiejszej audycji, to o czym właśnie dziś porozmawiamy w poranku, to podam numer telefonu do studia 22 645 20 55. Podam wam też nasz redakcyjny adres mailowy, który brzmi tak: dzieci@polskieradio.pl. I telefonicznie i mailowo możecie do nas pisać, opowiadać o swoich planach na nadchodzący weekend i mówić po prostu, co u was słychać, co u was dobrego. A teraz, co dobrego w Polskim Radiu Dzieciom? Piosenka z filmu The Muppet Show. Everything is great.

Happy Song z Muppetów, czyli piosenka szczęśliwa, piosenka o szczęściu. Tak zarażamy was, optymistycznie zarażamy was, mam nadzieję, dobrą energią i uśmiechem już od rana. A czym pozytywnym zarazi nas?

0: teraz Asia. Dzień dobry, Asiu.
1: Dzień dobry.
0: Jak się masz?
1: Dobrze.
0: Bardzo mi miło, że do nas zadzwoniłaś i muszę ci powiedzieć, że jesteś pierwszą słuchaczką, która się dzisiaj do nas zadzwoniła. Zatem brawka, brawka dla ciebie. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Starego Bojanowa.
0: Mhm. W której części Polski jest to miasto?
1: W Wielkopolsce.
0: Aha, to już wszystko jasne. No i co dzisiaj będziesz robiła? Jakie masz plany na sobotę i w ogóle na cały weekend?
1: Dzisiaj będę jechała na turniej szachowy.
0: Oho, ho, czyli jesteś zapaloną szachistką?
1: Tak.
0: Mm-hmm. A powiedz proszę, który to będzie twój turniej? Pierwszy czy któryś z kolei?
1: Któryś z kolei.
0: I jak wygląda taki turniej? Ja nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem, nawet jako obserwator. Opowiesz nam?
1: Tak.
0: To słuchamy, proszę.
1: No tak to wygląda, że... Sprawdza się na takim stronie internetowej, z kim się gra i siada się na obok szachownicy i się zaczyna grać, a jak się na przykład wygra, to idzie się do sędziego i się mówi wynik.
0: Aha, i co? I potem przechodzi się na kolejny poziom? Nie wiem, są jakieś ćwierćfinały, półfinały? Jak to dalej wygląda?
1: No później się, jak się wygrywa, to wchodzi się na wyższe miejsce.
0: Aha. Na wyższe miejsce, czyli jest jakiś ranking szachistów i szachistek, tak? Dobrze rozumiem?
1: Tak.
0: Aha. A ty jesteś na którym miejscu w takim rankingu? Tak zupełnie z ciekawości zapytałem. Słucham?
1: Nie wiem.
0: Nie sprawdzasz po prostu tego?
1: Nie sprawdzam.
0: Pewnie, wyniki chyba nie są najważniejsze. Ale może dla niektórych są, no właśnie. Czy ty grasz bardziej dla wyników, dla rywalizacji, czy dla dobrej zabawy, czy jakieś jeszcze inne masz powody?
1: No ja chyba bardziej dla rywalizacji.
0: Aha, czyli masz taką żyłkę rywalizacyjną w sobie. No to fajnie. To trzymam kciuki za ciebie, Asiu, żeby ci dobrze poszło, żeby była fajna, uczciwa rywalizacja, fair play, czyli właśnie tak jak mówię, sprawiedliwa i uczciwa rywalizacja. No i dużo dobrej zabawy też, żeby w tym było. To dzisiaj szachy, a jutro co będziesz robiła w niedzielę?
1: Jutro chyba będziemy cały dzień w domu.
0: Po prostu wolna, leniwa niedziela? No dobrze. A teraz, zanim wybierzesz się i wyjedziesz na ten turniej szachowy, czy miałabyś ochotę zmierzyć się z zagadką? Oj, jakieś krzyki tam w tle słyszę.
1: Tak.
0: Bo wtedy ja ciebie nie słyszę, jak te krzyki są, ale teraz już jest w porządku. Czy masz ochotę zmierzyć się z zagadką?
1: Dobrze.
0: To uwaga, uwaga, pierwsza zagadka dziś w poranku brzmi: jestem brązowy i błyszczący, jesienią spadam z drzewa, dzieci chętnie mnie zbierają i robią ze mnie ludziki. Kim jestem? Jak myślisz?
1: Jest... Kasztanem?
0: Oczywiście, że tak. Chodzi o kasztany, bo dzisiaj jest Dzień Kasztana i dzisiaj o kasztanach sobie będziemy rozmawiać. Czy ty lubisz kasztany, czy są ci obojętne?
1: No, lubię.
0: A robiłaś kiedyś takie figurki z kasztanów? Ludziki z
1: kasztanów? Jak byłam mniejsza, to robiłam.
0: Aha. I jakie to były ludziki? Czy to były jakieś postaci z bajek, czy po prostu kasztanowe figurki?
1: Po prostu kasztanowe figurki.
0: I pamiętasz, czego się używało? Halo, co? Jak, cóż tam za harmider i hałas? Pamiętasz, czego używałaś oprócz kasztanów do zrobienia takich figurek?
1: Tak. Żołędzi.
0: Czyli żołędziowo-kasztanowe były to figurki, tak? Chyba jeszcze wykałacz.

0: dzieciaki są do tego potrzebne, prawda?
1: Tak.
0: No, dobrze. A co jeszcze można zrobić z kasztanów, takich uzbieranych na spacerze w parku?
1: Podobno, ale nigdy nie robiłam. Zupę można zrobić, jak się ugotuje, to można zrobić niby kasztanową zupę.
0: Naprawdę? To ja nigdy nie słyszałam o takiej zupie. To będziemy musieli to sprawdzić. Jeśli ktoś z osób, które nas słuchają, jadł kiedyś albo robił kiedyś kasztanową zupę, to poprosimy o przepis. A ja już ciebie nie zatrzymuję dłużej, Asiu. Miło się rozmawiało i czas na pozdrowienia. Kogo byś chciała pozdrowić?
1: Ja chciałabym pozdrowić całą klasę i całą moją szkołę.
0: Mhm. My z Filipem serdecznie pozdrawiamy ciebie i dobrego dnia ci życzymy. Trzymaj się, pa pa!
1: Pa pa!
0: Drodzy radiosłuchacze, tak jak wspomniałem, dzisiaj Dzień Kasztana, no bo już taki czas jesienny się zaczął. Kasztanów coraz więcej i ja, muszę przyznać, spotykam na drodze, no bo kiedy jesienią znajdujemy na chodniku takie błyszczące, brązowe kuleczki, to właśnie znak, że jesień się rozkręca, a kasztany są z nami. Ale tak naprawdę to są nasiona kasztanowca. Ich prawdziwe owoce, owoce kasztanowca, to zielone, kolczaste kulki, które otwierają się właśnie pyk jesienią. I w środku takiej kulki może znajdować się jeden, dwa, czasem nawet trzy kasztany. Kasztanowiec pospolity, czyli to drzewo, z którego kasztany spadają na dół, może osiągać nawet do, uwaga, 25 metrów wysokości. Jego wielkie liście przypominają rozłożoną dłoń z kilkoma palcami. Myślę, że to jest najlepsze porównanie. Jak sobie rozłożymy dłoń i spojrzymy na liść kasztanowca, to będą to bardzo podobne kształty. A tymczasem, o, już widzę, że kolejna osoba dodzwoniła się do nas. Któż to taki? Dzień dobry, dzień dobry.
2: Halo.
0: Dzień dobry. Tu Jacek, a z drugiej strony z kim mam przyjemność?
2: Zosia i Krzyś.
0: Zosia i Krzyś. Witajcie, kochani. Co słychać?
2: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonicie?
2: Dobrze.
0: Skąd do nas dzwonicie?
2: Z Łodzi.
0: Mhm. Co w Łodzi o poranku? Jaka pogoda? Chyba, że jeszcze nie wychodziliście na zewnątrz.
2: Nie, tak ładnie. No... Ładnie. Nie wiem, czy jest ciepło, ale no świeci słońce.
0: Świeci słońce i powiem wam, że będzie świeciło słońce w Łodzi i w całej Polsce. Dzisiaj będą temperatury od 17-18 stopni na północy do 23 na południu. Wracamy do Łodzi. Kochani, czy wy robicie jakieś prace plastyczne z kasztanów? A może znacie ten przepis na zupę kasztanową?
2: No, robimy czasami rodziki z kasztanów. Jeszcze na razie nie zaczęliśmy, ale planujemy.
0: Mhm. Co jest potrzebne do tego, żeby zrobić takiego ludzika, oprócz kasztanów, rzecz jasna?
2: No to wykałaczki.
0: Wykałaczki.
2: Wykałaczki i klineczki, żeby przebić jakby tego żołędzia, żeby zbić tą wykałaczkę.
0: Albo żołędzia, albo kasztana, prawda?
2: Tak. Mm-hmm. Jeszcze plastelina, żeby na przykład zrobić jakieś oczka,
0: o,
2: albo
0: fajnie. Tak.
2: Zakleić mm-hmm. ostre miejsca.
0: Bardzo, bardzo dobry pomysł, to tak nam Zosia podpowiada. A Krzyś, ty co lubisz robić z kasztanów?
3: Ja bardzo lubię robić porki.
0: Co takiego?
3: Porki.
0: Stworki kasztanowe, ale fajnie to nazywałeś. Czyli też takie ludziki po prostu, prawda?
3: Tak.
0: A powiedzcie mi, czy słucham?
3: Nie, bo składam właśnie moje nowe Lego.
0: O, no to miło mi, że towarzyszymy ci w naszej porankowej audycji przy tym składaniu klocków. A co z nich powstanie? Jakiś zamek? Jakiś kasztan? Jakiś pojazd? Czy coś innego?
3: Nie, po prostu mam takie Lego na przykład plaży z tramwajem i torami.

0: potem składam ten... plażę.
1: To jakaś taka duża konstrukcja chyba. Czy ty ją sam wykonujesz, czy ktoś ci pomaga, Krzysiu?
0: Mama mi pomaga.
1: Ale fajnie. A Zosia też pomaga, czy Zosia zajmuje się czymś innym?
0: Zosia właśnie wstała, ale miała odrabiać lekcje.
1: O, rozumiem, rozumiem. Kochani, ja bardzo wam dziękuję, że wy do nas dzisiaj zadzwoniliście, ale zanim się będziemy żegnać, to powiedzcie jeszcze, jakie plany macie na weekend? Może mama tutaj też zabierze głos. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Co będziecie dobrego robić? Dzisiaj, jutro?
0: Nie, dzisiaj mieliśmy, ja miałam jechać na trening tańca, ale no nie pojechaliśmy, bo byśmy musieli teraz wyjechać.
2: A jutro mamy dzień imprezowy, urodzinowy, ponieważ jesteśmy świeżo po urodzinach Zosieńki i wyprawiamy urodzinki.
1: Zosia, no to będzie imprezka u was w domu?
0: Nie, bo w czwartek miałam takie urodziny, a w niedzielę będę miała takie urodziny w warsztatkowie. Dla takich koleżanek.
1: Świetnie. I będzie torcik, będą koleżanki, będzie zabawa, tak?
0: Tak.
1: A czego najbardziej ci można życzyć z okazji urodzin?
0: Nie wiem.
1: To może my będziemy z Filipem życzyć ci po prostu spełnienia tych najskrytszych marzeń, które masz w sercu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. 100 lat, 100 lat niech nam Zosia żyje. Krzysiu?
0: Dziękuję.
1: Bardzo proszę, Zosiu. A ty masz jakiś prezencik dla siostry z okazji urodzin? Czy po prostu życzenia były twoim prezentem?
0: Różyczkę dałem Zosi.
1: Była piękna różyczka, jak to, ojej, jak to wspaniale brzmi. Zosia, no to masz prawdziwego brata dżentelmena. Skoro z różyczką podążył do ciebie z okazji urodzin. Kochani, trzymajcie się ciepło. Dzisiaj wam dobrej soboty życzę, a jutro wspaniałej imprezki urodzinowej z koleżankami dla Zosi. Zosia pozdrawia pierwsza, potem Krzyś, a potem mama. Zosiu, kogo chcesz pozdrowić?
0: Krasnoludki, moją panią, moją klasę i cały świat.
1: Dobrze, Krzysiu, a ty kogo pozdrawiasz?
0: Mojego pana od religii, panią od Dudo z przedszkola i mamę i krasnoludki.
1: Bardzo dziękuję. Przekażę te pozdrowienia krasnoludkom. Droga mamo, a mama kogo pozdrawia?
2: Ja pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy również mieli plany na sobotni poranek, że dłużej pośpią.
1: Ale jak będą, tylko proszę podkreślić, że żeby, okej, dobrze, dłużej pospali, ale żeby w międzyczasie w tle słuchali Polskiego Radia dzieciom.
2: My słuchamy od samego rana już.
1: Bardzo się cieszymy, bardzo was pozdrawiamy i dużo wszystkiego dobrego, dużo wszystkiego dobrego. Jakieś takie masło maślane mi wyszło. Po prostu dużo dobrej energii i niech ten weekend będzie piękny, spokojny, powolny, odpoczynkowy. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Hej, hej.
2: Dziękujemy.
1: Drodzy radiosłuchacze, kasztany, kasztany, albo nie, jak to śpiewa Edyta Górniak, kochany, kochany, lecą z drzewa, jak dawniej kasztany, przepiękny utwór w mistrzowskiej interpretacji pani Edyty Górniak, a my teraz posłuchamy kasztanowej piosenki z płyty Piw Paw, a potem porozmawiamy z kimś, kto o kasztanach wie bardzo, bardzo dużo. Będziecie mogli też oczywiście dzwonić i zadawać pytania naszej ekspertce, ale najpierw kasztany w muzycznej odsłonie.

0: A w studiu Polskiego Radia Dzieciom mamy gościa, z którym my już troszkę tutaj gadu. Już wam mówię, kto jest z nami. Jest z nami Ania Nowaczyk, przyrodniczka z Lasów Miejskich. I powitajmy ją wszyscy serdecznie. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Ale jest z nami również Janka telefonicznie. Dzień dobry, Janko.
2: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
2: Z Poznania.
0: Z Poznania. Jaka pogoda w Poznaniu?
2: Słonecznie i trochę mgła.
0: Jest. O, to tak filmowo.
1: No, taki krajobraz, poranku, bardzo ładny.
0: Tak. I słońce. To słonecznego dnia. W całości już tylko słonecznego, bez mgły ci życzymy i wszystkim tym, którzy dzisiaj są w Poznaniu lub mieszkają po prostu na co dzień w Poznaniu. Czy ty, droga Janko, lubisz kasztany, czy tak
2: lubię
0: nie za bardzo?
2: Chciałam tylko przypomnieć, że ja już zrobiłam
0: w zeszłym tygodniu.
2: I wysłałyśmy właśnie zdjęcie
0: z tego biegu.
2: Na żółte.
0: Tak, dziewczyny, a słuchałyście rodzinnego koncertu życzeń w środę?
3: Nie.
0: No, ja miałam nadzieję, że wy będziecie z nami, bo ja wspominałam o tych zdjęciach, bo ja odkryłem te zdjęcia w naszej skrzynce mailowej. To bardzo wam dziękuję teraz, skoro się słyszymy. Z serdecznymi pozdrowieniami Janka z mamą Magdą ze strefy żółtej Sucholeskiego biegu. Tak napisałyście, to wy?
3: Tak, to my. Tak.
0: Brawo.
3: Najlepsza strefa.
0: Najlepsza strefa, to jakiś, ale tu jakiś żółty, nie wiem, krasnal staje na rękach? Kto to był?
3: Tak.
0: Nie, co wy gadacie? Jaka ciocia, jak to jest jakiś krasnal?
2: Tak w przebraniu.
0: Macie ciocię krasnala?
2: Ona się przebrała tylko.
0: Rozumiem, pani Magdo, a pani ma piękny transparent. Go do mety.
3: Tak, był transparent go do mety i był transparent Rosu czeka w domu.
0: To ten drugi musicie nam podesłać, bo na razie tylko widzę go do mety. Ale
3: dobrze, to doślemy.
0: Jeżeli macie ochotę oczywiście na dzieci

0: Małpopolskieradio.pl. My z Filipem i z Anią, która jest naszym gościem, na pewno chętnie obejrzymy te transparenty. Dziewczyny, my mamy prawdziwą ekspertkę w studiu. Kogoś, kto się zna bardzo na kasztanach i o tych kasztanach wie dużo. Ania Nowaczyk, przyrodniczka z Lasów Miejskich. Czy wy macie jakieś pytania do pani Ani? Właśnie w temacie kasztanów.
1: Ja mam... Ja też kupiłam drzewo takiego kasztana. Ten kasztan... Nie wiem, czy ono wyrośnie.
2: Wsadziłyśmy kasztana do ziemi i pytanie Janki jest, czy wyrośnie z tego drzewo.
3: No i jest szansa, że wyrośnie z tego drzewo. Nie wiem, jak wyglądał ten kasztan, którego żeście sadziły.
0: Opowiedzcie, dziewczyny, jak wyglądał ten kasztan, jeśli pamiętacie.
1: Był okrągły,
3: dobra. A w jaki miał kolor?
1: Brązowy.
3: Okej. A był świeży, czy taki już wysuszony?
1: Świeży,
3: no to słuchaj, jest duża szansa, że ten kasztan wam tam wyrośnie jak najbardziej. Musicie obserwować, opiekować się miejscem. Zobaczymy.
0: A ile czasu, Aniu, może zająć, żeby taki kasztan wyrósł z takiego jednego...
3: żeby cokolwiek się pokazało?
0: Żeby cokolwiek się pokazało.
3: W sumie dobre pytanie. Wydaje mi się, że w przyszłym roku już powinno coś zacząć widać. Tak jak na wiosnę niejednokrotnie widzimy właśnie malutkie siewki, malutkie takie drzewka wyrastające często na trawnikach. No to są właśnie z tych nasionek, które powstały w wcześniejszym roku najczęściej. Więc w przypadku kasztana, chociaż na pewno byłabym pewniejsza, gdybyście zasadziły żołędzia. To bym wam tak w miarę na pewno powiedziała, że wyrośnie. Bo to taki nasz rodzime drzewko.
0: Czyli z kasztanem jest trudniej?
3: Z kasztanem jest trudniej, bo kasztany same generalnie się nie sieją za bardzo. Kasztanowce sadzimy. I nie są to takie nasze polskie, mówimy, rodzime gatunki. Czyli to jest drzewo, które żeśmy tutaj przywlekli, powiedzmy, tak jak...
0: Skąd?
3: Tak jak tu je. Ojejku, skąd? Nie wiem.
0: Z zagranicy.
3: Z zagranicy generalnie. Albo Ameryka, albo Azja, bo to najczęściej są te dwa kierunki, z których przynosiliśmy do Europy różnego rodzaju drzewa. Jakbym miała obstawiać... Nie wiem. W sumie nie wiem.
0: No, ale mamy
3: z zagranicy.
0: Mamy już te kasztany z zagranicy, one się tu do nas, do nas przyleciały, przyjechały, pojawiły. A Janeczko, czy ty jeszcze o coś chcesz Anię zapytać? Jeśli chodzi właśnie o kasztany.
1: Ja chciałam się zapytać, czy ten żołądź ma być suchy, czy świeży?
3: Ja myślę, że świeży. Taki jak teraz z drzew spadają, to właśnie taki.
0: A dlaczego to ma takie duże znaczenie? Później, w zależności od tego, czy jest świeży, czy nieświeży, od tego, czy coś z tego wyrośnie, czy nie?
3: Myślę, że to ma dosyć spore znaczenie. To trochę tak jak generalnie z tego, co jest świeże, to bardziej to chętnie jemy. Jest większa szansa, że właśnie coś się z tego rozwinie, aniżeli z takiego już wysuszonego, jakiejś wysuszonej małego nasionka.
0: No dobrze. To takie troszkę podchwytliwe pytanie było.
3: Trochę takie podchwytliwe.
0: Ciekaw. Po prostu chciałem sprawdzić, czy już się Ani obudziłaś, odpowiadając na nie. No dobrze. Droga Janeczko, a my jeszcze do ciebie wracamy i do twojej mamy, pani Magdy. Dziewczyny, co wy w ten weekend robicie? Gdzie wy znów biegniecie? Na pewno macie jakieś ciekawe plany.
1: Ja jadę do koleżanki.
2: Ale mamy też treningi, karate i pływania i jutro kibicujemy maratończykom w Poznaniu, bo jutro w Poznaniu jest maraton.
0: Aha.
2: Więc znowu kibicujemy. No i idziemy dzisiaj, za chwileczkę po śniadanku drugim pójdziemy poszukać żołędzi, żeby zasadzić.
3: O, no fajnie. Bardzo dobrze.
0: Fajnie.
2: I damy znać, przyszłości, co nam z tego wyrosło.
0: Dobrze, bardzo chętnie zobaczymy, co się, co stworzy urodzi. Się z tego i urodzi. O, to słowo z tych żołędzi. A czy, bo wracam jeszcze tak, ściągam cały czas tę rozmowę do kasztanów, bo dzisiaj Dzień Kasztana. Czy jakieś figurki, ludziki kasztanowe lub inne prace kasztanowe będą u was powstawały w domu, czy nie tej jesieni?
1: Zrobiłam dwa piece.

0: Dwa pieski, o!
1: Z kasztanów?
2: Tak.
1: No to fajnie. A możemy poprosić o jakieś zdjęcie, to opowiemy o nich chętnie. Przepraszam, bo ja

0: polskim biegu?
1: Nie. Tamte były specjalne na Sucholewską, tutaj coś innego przygotujemy.
2: U was zawsze twórczo w domu, prawda?
1: Proszę?
2: U was zawsze twórczo w domu, coś tak. tworzycie. Albo tak. transparenty, albo ludziki z kasztanów, albo tak sadzicie kasztany, tudzież żołędzie. Życzymy wam razem z Anią dobrego weekendu.
3: Dokładnie, tak słonecznego.
2: Pozdrawiamy.
1: Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Tak jest, pozdrawiamy również z Filipem. I trzymajcie się, dziewczyny. Pa, pa, do usłyszenia.
4: Ja tylko chciałam pozdrawić całą moją rodzinę i najbardziej dzieci Dorotę.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy, Janeczko. Pa, pa, hej, hej. Aniu, dlaczego jesienią kasztanowce obsypują się kasztanami? Takie pytanie.
3: A dlaczego późnym latem jabłonie obsypują się jabłkami?
2: Aha, czyli odpowiedź jest prosta, bo jabłka to owoce, które wyrastają na jabłoni, czyli co? Kasztany to owoce drzewa kasztanowego?
3: Do kasztanowca dokładnie. Drzewo tworzy, czy to jabłko, czy jakiekolwiek inne owoce, właśnie orzechy, po to, żeby powstały nowe drzewa, żeby po prostu się rozmnażać, żeby coraz więcej tych drzew w okolicy sobie rosło. Mhm. I dlatego właśnie te kasztany się pojawiają na kasztanowcach jesienią.
2: Mhm. A czy wiadomo, skąd kasztany, jak to się dzieje, że kasztany mają taką błyszczącą, brązową skórkę? Co sprawia, że właśnie tak wyglądają? Jakieś specjalne składniki, które w tym drzewie kasztanowym się rozwijają lub krążą?
3: Myślę, że najlepszą odpowiedzią będzie genetyka. Trudne słowo.
2: Ojej.
3: Czyli...
2: Ojoj. Ania, nie dość, że trudne słowo, to jeszcze 8.43. Kto o tej porze w ogóle...
3: Kto o tej porze myśli o jakichś genach, prawda? Tak. I jakiejś genetyce.
2: Ale co, to spróbujmy to na czynniki pierwsze
3: tak
2: rozłożyć.
3: Tak jest.
2: No bo wszyscy wiedzą, wiesz, że kasztan jest okrągły, brązowy,
3: tak,
2: błyszczący.
3: I jeszcze jest w takiej zielonej,
2: łupince.
3: Bardzo tak, tak, kłującej łupince.
2: Tak. No to, czyli co, genetyka, czyli geny, czyli...
3: Czyli to, że my na przykład mamy niebieskie oczy albo taki, a nie inny kolor włosów, jest zapisany w takiej naszej instrukcji powstawania człowieka. Nas po prostu. Czy to mnie jako Ani, czy to Filipa, czy to ciebie. Każdy ma swoją własną instrukcję przekazaną przez rodziców. No i taki kasztan też jest w jakiś sposób zaprogramowany, czyli tak utworzony. Też miał jakichś swoich rodziców, którzy przekazali mu te geny i sprawiły, że ten kasztan to wygląda jak kasztan, a nie jak na przykład jabłoń, albo nie jak na przykład orzech. Z pewnością są jakieś konkretne substancje, które sprawiają, że ten kasztan jest błyszczący i dlatego ma brązową tą skórkę. Na pewno jest błyszczący dlatego, że ma w sobie dosyć dużo wilgoci. To tak jak wyłupiemy właśnie takiego świeżego kasztana z zielonej skorupki, to on jest taki wręcz jędrny, taki napęczniały tą wodą. A jak chwilę na przykład poleży w naszej kieszeni czy na biurku, to zaczyna wysychać, po prostu ta woda z tego kasztana nam odparowuje i on się tak marszczy.
2: A jak długo mogą leżeć kasztany, które już spadną na ziemię, zanim się zepsują? Od czego to zależy?
3: One przeważnie leżą jesień, zimę. I to tak jak wszystkie nasiona, tak samo jak żołędzie na przykład. One sobie leżą przez jesień, potem je wymraża przez zimę i jak je wymrozi, to one następnej wiosny potrafią, oczywiście nie wszystkie, ale część z nich potrafi wykiełkować, czyli zaczynają się pojawiać malutkie listki wyrastające z nasionka i korzonek. I generalnie raczej dłużej nie będą takie nasionka leżały. Czasem się zdarza, że owszem tak, ale to są już tematy skomplikowane, bo wchodzimy w takie podziemne jakby skarbce nasion.
2: Ale to ja bym chciała na chwilkę zajrzeć do skarbczyka kasztanów, czyli do środka, do tego, co kasztan ma pod tą błyszczącą skórką. Co tam się znajduje?
3: Tam się znajduje przede wszystkim takie jedzonko dla całkiem nowej roślinki. Dlatego, że taka roślinka w tym nasionku magazynuje właśnie substancje odżywcze.

0: spożywcze, tak? Jak myjemy sobie jakieś tam śniadanie, obiad, kolację. Tak samo powiedzmy, że takie śniadanie, obiad, kolację, taka pierwsza porcja jedzenia dla nowej roślinki jest zawarta w nasionku kasztana. No i oprócz tego jest zawarte taki zarodek malutki, czyli to, z czego powstanie właśnie nowe drzewo.
1: Mhm. A kasztany, jak sobie spadną z drzewa kasztanowca, to sobie leżą. Ktoś, kto wyjdzie na spacer, na przykład po parku, to kilka tych kasztanów, kilkanaście kasztanów zbierze, zrobi z nich fajne figurki. Robiłaś, Aniu, figurki kasztanowe, jak byłaś dzieckiem? A może teraz jeszcze je robisz?
0: Teraz już długo, długo nie robiłam. Jak byłam dzieckiem, to robiłam jak najbardziej. To się łączyło wtedy właśnie kasztany i żołędzie za pomocą wykałaczek.
1: Tak.
0: Jeszcze były te urocze czapeczki, natomiast teraz wciąż mam słabość do kasztanów i jak przechodzę pod kasztanowcem, to zawsze tam łapię 2-3 takie ładne właśnie świeże kasztany, żeby mieć w kieszeni w tym sezonie i żeby móc tam sobie je w razie czego siedząc w metrze i czekając na kolejny przystanek sobie je poobracać. To po prostu jest takie przyjemne.
1: Tak, to prawda. Szczególnie takie świeżutkie, takie błyszczące, takie, które dopiero spadły z drzewa, prawda?
0: Dokładnie.
1: No ale dobrze, to robimy z nich figurki. Górki, zbieramy je, no ale nie wszystkie kasztany, rzecz jasna, uda nam się zebrać. Co się dzieje z kasztanami, które sobie tak leżą, leżą, leżą? Czy one mogą komuś, oprócz nas, ludzi, w przyrodzie się przydać?
0: Jak najbardziej. Mogą się przydać, bo mogą być jedzeniem.
1: O właśnie, dla kogo?
0: Dla takich malutkich różnych organizmów tak naprawdę, dlatego że wydaje mi się, że raczej zwierzęta typu wiewiórki to nie za bardzo będą jadły kasztany, bo kasztany zawierają takie trochę substancje jak mydło. Mówi się na to saponiny. I raczej zwierzęta takie, powiedzmy, typu wiewiórka właśnie, nie za bardzo będą chciały to zjadać. Natomiast, no właśnie, coś tak jak wspominałeś wcześniej, coś się dzieje z tymi kasztanami. One tak się psują, gniją. No właśnie, nam się wydaje, psują, gniją, czyli brudne, czyli coś niefajnego, ale tak naprawdę psują i gniją, bo są zjadane przez bakterie, przez grzyby również. Mówimy w biologii, że one się rozkładają.
1: Czyli użyźniają nam glebę.
0: Dokładnie tak. Użyźniają nam glebę, takie właśnie grzyby, małe organizmy, być może jeszcze jakieś owady na przykład, zjadają, rozdrabniają takiego kasztana na coraz mniejsze części, aż do takich maleńkich, niewidocznych naszym gołym okiem, które są znowu zabierane przez rośliny z gleby.
1: Czyli kasztany mogą glebę użyźniać, to my teraz użyźnimy naszą rozmowę, Aniu, piosenką pod tytułem Jesień, po piosence zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą czegoś więcej jeszcze dowiedzieć się o kasztanach od naszej dzisiejszej ekspertki. Jak słyszycie, Ania ma ogromną wiedzę na temat kasztanów, chętnie odpowiada tak jak Jance, zatem zapraszam, dzwońcie do nas 22 645 2055, a teraz śpiewamy taki zespół i piosenka Jesień.

0: Dzisiaj Dzień Kasztana, rozmawiamy z ekspertką od kasztanów i w ogóle od przyrody. Ania Nowaczyk, przyrodniczka z Lasów Miejskich, jest z nami jeszcze przez kilkanaście minut. Zatem skorzystajcie z tego i zadzwońcie do nas, jeśli macie ochotę, żeby Anię zapytać o kasztany, o ciekawostki związane z kasztanami, albo o ciekawostki związane z grzybami lub z bobrami, bo to są też takie koniki, czyli takie ulubione tematy Ani, prawda?
1: Prawda, musisz Aniu? Mnie włączyć, bo inaczej się nie da. Tak, jak najbardziej. Możemy i porozmawiać o bobrach, i o grzybach, i o jesieni, co tam wam w duszy gra w kontekście tej przyrodniczej. Nie obiecuję, że na wszystko będę potrafiła odpowiedzieć, bo to jednak tematy przyrodnicze przecież są od sasa do lasa. Ale postaramy się coś tutaj wymyśleć.
0: Zapraszamy was do rozmowy, a teraz ja zapytam ciebie, Aniu, o to, co się dzieje z kasztanowcami, z drzewami kasztanowymi właśnie jesienią, bo wiosną one kwitną, wyglądają przepięknie, a potem im dalej w las, im bardziej zbliżamy się do końca roku, to te liście są jakieś takie, nie wiem, jakby pogryzione przez kogoś,
1: takie
0: jakby
1: powyginane, wysuszone. Wiem, o co ci chodzi. To jest tak, że właśnie tak jak zacząłeś nakreślać, na wiosnę kwitną, wszystko ładnie, wszystko fajnie, a potem gdzieś tak późnym latem zaczynają się tak wyginać, suszyć, jakoś tak marszczyć, tracą ten swój zielony kolor. Moglibyśmy pomyśleć, że one po prostu przedwcześnie już tutaj do jesieni się przygotowują.
0: Tak.
1: Natomiast
0: no właśnie.
1: W Polsce akurat jest to wina takiego owada, który ma dość skomplikowaną nazwę, jak to już wcześniej żeśmy sobie wspomnieli. Nazywa się bodajże szrotówek kasztanowcowiaczek, bodajże, można to jeszcze zweryfikować.
0: Owad?
1: Tak, to
0: szrotówek
1: jest...
0: Szrotówek
1: od kasztanowców.
0: Kasztanowcowiaczek. Drodzy radiosłuchacze, kolejne, przepraszam, Aniu, zadanie dla was. Kto zadzwoni i powtórzy bezbłędnie to określenie jeszcze raz tego owada?
1: Szrotówek kasztanowcowiaczek.
0: Jak ty to potrafisz wypowiedzieć? Ile razy to ćwiczyłaś?
1: Lata praktyki.
0: No dobrze, to taka zagadka dla was. I co z tym owadem?
1: No i z tym owadem to jest tak, że on właśnie, kolokwialnie mówiąc, zjada nam trochę te kasztany. Natomiast jako, że on to właśnie robi już po okresie kwitnienia, czyli kiedy te kasztany nam się zawiążą, kiedy już mamy owoce, to nie grozi to samemu drzewu jako takiemu. Ono już sobie tyle składników odżywczych, ile mogło nabrać.

0: brać to nabrało i po prostu dosłownie przedwcześnie ma taką swoją jesień. No nie wygląda to zbyt estetycznie i wiem, że w niektórych miastach były różne programy, które trochę zwalczały działalność tego owada. Na przykład można było zobaczyć, że wokół pni kasztanowców są przyczepione jakieś folie, jakieś lepy, żeby jak te...
1: Żeby go odstraszać.
0: Dosłownie, żeby nie pozwolić mu wejść do korony, bo to jest tak, że on na zimę sobie, powiedzmy, mieszka, zimuje w ściółce pod drzewem, czyli w tych liściach, które nam opadły, i na wiosnę zaczyna nam wyłazić z tej ściółki i wędruje po pniu coraz wyżej, coraz wyżej. No i wlazi znowu w koronę i znowu nam tam przy tych kasztanowcach robi trochę bałaganu.
1: Czyli kasztanowce nie lubią zdecydowanie tego owada.
0: Nie przepadają za nim.
1: Nie przepadają za nim. A my przepadamy za naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Właśnie teraz dodzwoniła się do nas Basia. Dzień dobry, Basiu. Halo, halo. Basiu, Basiu.
2: Dzień dobry.
1: O, jest Basia. Jesteś. Cześć, Basiu. Jak się masz?
2: Dobrze.
1: A skąd do nas dzwonisz?
2: Tata, skąd?
1: Z Elbląga. No, no, no. Wiem, że chcesz o coś zapytać panią Anię. Proszę bardzo, o co chcesz zapytać w temacie kasztanów?
2: Kasztany można jeść, a niektóre nie można jeść.
0: Mhm. Tak, to znaczy my trochę mylimy te kasztany i kasztanowce, bo tak mamy...
1: To rozróżnijmy to
0: tak,
1: od razu.
0: Tak, tak, mamy te kasztanowce, to są te, które my znamy z naszych parków, to są właśnie te, o których dzisiaj rozmawiamy, brązowa, błyszcząca skórka i tak dalej, i mamy jeszcze coś takiego jak kasztan jadalny. I faktycznie możemy się z tym spotkać, na przykład w sklepach, na półce, tam gdzie owoce i warzywa.
1: W Polsce też znajdziemy kasztany jadalne w sklepach spożywczych?
0: Tak, tak, znajdziemy. I to jest z innej rośliny. To jest z kasztana. Bo jest kasztan i kasztanowiec. Kasztan jadalny, kasztanowiec. Ten od naszej rozmowy.
1: Kasztanowiec to to drzewo, które ma liście jak dłoń?
0: Jak tak, tak, tak, tak.
1: A kasztan jadalny?
0: A kasztan jadalny jest trochę podobny do kasztanowca, ale...
1: Czyli to też drzewo?
0: Też drzewo. Też drzewo, też ma podobnie takie trochę dłoniaste liście, ale za to ma niesamowicie kłującą tą zieloną skórkę. Tak jakbyśmy złapali jeża do ręki.
1: Aha. I z tych kasztanów jadalnych można zrobić zupę kasztanową.
0: Można.
1: Można.
0: A można też upiec te kasztany i zjeść sobie pieczone kasztany.
1: Piekłaś i jadłaś?
0: Jadłam, ale nie piekłam. Kupowałam już pieczone przy okazji wizyty w ogrodzie botanicznym UW. Oni tam mają kasztan jadalny. I tak, i czasem organizują takie eventy.
1: A nasza wspaniała radiosłuchaczka jadła kiedyś kasztany, czy nie?
2: Nie.
0: Nie, to jeszcze wszystko przed tobą.
1: Wszystko przed tobą, tak jak mówi Ania, a my potem w drugiej godzinie poranka będziemy podawać przepis na zupę kasztanową. To słuchaj nas uważnie, zgoda?
2: Dobra.
1: Kogo chcesz pozdrowić?
2: Ja bym chciała
1: Tak, tatę, kogo jeszcze?
2: Brata, koty.
0: Kogoś jeszcze?
1: I wszystkie kasztany na świecie, słuchajcie, może pozdrówmy razem i kasztanowce, i kasztany jadalne. Trzymaj się cieplutko, dobrego dnia, pa, pa!
2: Do widzenia.
1: Do usłyszenia. A my słyszymy się tuż po 9:00.
3: Autopromocja.
4: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
5: Alfabet Orkiestry!
6: M jak mistrz!
4: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości.

0: gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

Na zegarach 9:05, to jest poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Jacek Zawada, Filip Górski i Ania Nowaczyk, przyrodniczka z Lasów Miejskich, z którą rozmawiamy o kasztanach, ale za chwilę jeszcze bardziej porozmawiamy o jesieni, której symbolem są

0: między innymi kasztany. A jak to z tymi kasztanami jest i z drzewami kasztanowca, że te liście ulegają przebarwieniu? Jak to się dzieje? Co na to wpływa?
1: Ale pytasz teraz o wszystkie liście, czy o tegoż rotówka, o którym żeśmy rozmawiali wcześniej?
0: O tegoż rotówka właśnie.
1: O tegoż rotówka. Wiesz co, generalnie za to, że liście są zielone, to odpowiada taki barwnik w liściach. Być może część...
0: Chlorofil. Tak?
1: Chlorofil. Chociaż chlorofil podoba mi się bardzo, zabieram to ze sobą do edukacji. Chlorofil.
0: Proszę, Aniu, kontynuuj.
1: Chlorofil właśnie w tych liściach sobie jest. Natomiast, gdy przychodzi jesień, albo gdy przychodzi jakaś susza, albo pewnie gdy przychodzi taki szrotówek, to ten chlorofil zaczyna się rozpadać, czyli powiedzmy kolokwialnie znikać.
0: Znikać.
1: I jak już taki chlorofil sobie zniknie, no to pokazuje się to, co pod chlorofilem było ukryte, bo chlorofil można powiedzieć, że jest taką kołderką dla innych kolorów w liściu.
0: Ale
1: i
0: ładnie
1: w ogóle,
0: to nazwałaś.
1: To jest to, dlaczego się liście jesienią generalnie przebarwiają właśnie na żółty, czerwony czy pomarańczowy. Te kolory tam najczęściej są cały rok albo są tworzone tak w lecie przez roślinę. No i jak ten chlorofil już tam odpuści i pójdzie sobie het, to wtedy pokazują się właśnie te barwy, które my z jesienią kojarzymy. No i podobnie w przypadku tego szrotówka.
0: My kasztanowce i kasztany spotkamy przede wszystkim w parkach, prawda? W miastach.
1: Tak,
0: czy
1: tak,
0: czy te drzewa dobrze się czują w mieście?
1: W mieście się czują całkiem dobrze, poza tym, że właśnie ten szrotówek czasem je tam męczy, natomiast same w sobie rosną i raczej nie mają większych problemów, jeśli chodzi o parki, z tym, że no właśnie, żeby mieć kasztanowca, musimy go posadzić. Uh-huh. One same się w naszym klimacie, w naszej strefie nie rozsiewają. Uh-huh. No bo tak jak tutaj żeśmy sprawdzili właśnie...
0: Tak, właśnie to o tym samym pomyślałem
1: tak,
0: teraz.
1: Tak, sprawdziliśmy, że kasztany do nas zawędrowały z Bałkanów, czyli z takich cieplejszych rejonów Europy Eurazji. Tak. Z południa po prostu, więc możemy tutaj pomyśleć, że skoro tam było cały czas ciepło, nie było tych zim, no to prawdopodobnie te kasztany właśnie, o których żeśmy mówili, nie są w stanie znieść naszych mrozów.
0: No tak, zgadza się.
1: No, dlatego nie potrafią nam wykiełkować po zimie z powrotem.
0: To teraz jeszcze jedno takie pytanie wykraczające poza sferę lasów miejskich. Uwaga, ale nie będzie o genetyce.
1: Aniu. Może następnym razem.
0: Aniu, gdyby kasztany potrafiły mówić, to co mogłyby powiedzieć dzieciom z okazji Dnia Kasztana? Jak myślisz? Po prostu uruchamiamy naszą wyobraźnię i to jest pytanie nie tylko do ciebie, ale też do naszych radiosłuchaczy. Gdyby kasztany potrafiły mówić, to co by powiedziały z okazji Dnia Kasztana? 22 645 20 55. Dzwońcie do nas, a pierwsza na to pytanie odpowie Ania. Bardzo proszę cię.
1: Ja myślę, żeby powiedziały, że są całkiem szczęśliwe, gdy zabieramy je ze sobą do domu. No bo właśnie, jak je zostawimy pod drzewem, to tak jak już tutaj doszliśmy naszą dedukcją, nic z nich później nie będzie. A w domu to chociaż ktoś się nimi zaopiekuje, ucieszy, a poza tym będą właśnie takie chciane. A przecież kto by nie chciał być chciany? Więc ja myślę, że z okazji Dnia Kasztana, kasztany mogą powiedzieć, zabierajcie nas ze sobą do domu i bawcie się nami.
0: Fajnie, pięknie odpowiedziałaś na to pytanie. Kończymy z kasztanami, bo ja chcę jeszcze skorzystać z tego, że jesteś z nami i wyciągnąć informacje na temat innych bieżących tematów jesiennych, czyli z tematu kasztanów przechodzimy płynnie na temat grzybów, grzybobrania. Czy to dobry czas na chodzenie na grzyby?
1: Tak, to myślę, że w roku czas najlepszy, czyli właśnie jesień. Teraz akurat mieliśmy tydzień z piękną pogodą, więc te grzybobrania myślę, że były bardzo przyjemne, komu udało się wybrać właśnie i wyrwać w tym tygodniu na grzybobranie. Natomiast z kolei dla grzybów był lepszy tutaj tydzień poprzedni,
0: kiedy było więcej
1: padało,
0: opadów, prawda?
1: Tak, padało, była taka trochę plucha, ale właśnie tak fajnie padało, tak mżyło cały czas, a a nie takie były ulewy. Nie wiem, czy zwróciłeś na to
0: oczywiście.
1: Uwagę. To jest właśnie...
0: A dlaczego grzyby, to zatrzymajmy się przy tym, wolą takie...

0: mrzawki niż potężne ulewy, skoro czy tak czy siak potrzebują nawilżenia, potrzebują wody.
1: Tak, ale jeżeli mamy mrzawkę, wyobraźmy sobie kwiatka. Zdarzyło ci się kiedyś przesuszyć kwiatka? Roślinkę, także ta ziemia była na kość.
0: Wiele
1: A no
0: razy
1: właśnie. I pomyśl...
0: Dlatego już nie mam kwiatów w domu.
1: To polecam kaktusy.
0: Miałem, ale no dobrze.
1: Też
0: już.
1: Przesłyszałeś?
0: Tak. Uwierz mi, da się.
1: To jesteś zdolny.
0: Bardzo.
1: Dobra, w każdym razie, jak mamy takiego przesuszonego kwiatka i wlejemy bardzo dużo wody, bo chcemy go bardzo szybko podlać, no to ta woda nam wyleci pod stawkiem. Przeleje się przez tą wodę i
0: dokładnie
1: popłynie
0: tak.
1: gdzieś tam dalej nam
0: podłogę.
1: Na kaloryfer, na podłogę. Natomiast takie systematyczne nawadnianie, czyli takie podlewanie naszego kwiatka sprawi, że ta woda zostanie w ziemi, w podłożu. No i to samo się dzieje w lesie. Jeżeli mamy i w ogóle w przyrodzie, jeżeli mamy bardzo suchą glebę i ulewę, to ta woda nam spływa czy po tej glebie, czy nam spływa w głąb tej gleby, ale właściwie do takich powiedzmy podziemnych trochę rzek, które później spływają do rzeki, gromadzi nam się w różnych kanałach odwadniających i tak dalej. A jeżeli mamy właśnie taką mrzawkę, która trochę pomrzy, przestanie, trochę pomrzy, no to właśnie ta woda głębiej paradoksalnie dociera do gleby i ta gleba jest lepiej nawilżona, lepiej namoczona.
0: I wtedy wyrastają grzyby
1: po deszczu,
0: prawda? I jakie głównie grzyby po deszczu teraz wyrastają na początku października w naszych polskich lasach?
1: Jakie głównie? Wydaje mi się, że to dużo zależy od tego, o którym miejscu w naszym kraju mówimy. Chociażby w Karkonoszach, w których byłam niedawno, było pełno borowików na przykład, czyli tych, co wszyscy chcemy, król grzybów, prawda? Z kolei tutaj w Warszawie jest całkiem sporo czubajek kani w lasach. Są też jakieś zajączki. Jeśli chodzi o takie jadalne grzyby. Są też grzyby dosyć nietypowe, zwłaszcza jak teraz zacznie się robić trochę chłodniej, mianowicie uszaki bzowe. Polecam sobie wpisać w internet, jak to wygląda. Aha. To są takie polskie grzyby mun.
0: Smaczne są. O.
1: Do chińszczyzny tak zwanej polecam, do dań azjatyckich. Są
0: polskie
1: śmieszne.
0: Polskie grzyby mun, bardzo mi się
1: tak,
0: to podoba.
1: Tak, jak najbardziej. Tak są określane, a wyglądają dosłownie jak takie uszy na drzewach.
0: Aha.
1: Bardzo malownicze.
0: Uszy na drzewach, uszy na talerzu potem.
1: Tak.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Grzybowe uszy. A jak rozpoznać te grzyby, które są na pewno jadalne od tych, które mogą nam zaszkodzić?
1: To jest bardzo skomplikowany
0: i bardzo
1: ważny temat. Przede wszystkim, jeżeli wybieracie się na grzyby, to musicie zbierać grzyby tylko co do których jesteście pewni na 125%. Nawet nie na 100. Po prostu 125 albo 130 tych procent. Mamy takie stwierdzenie, że jeżeli grzyb, to na pewno dużo z was słyszało, jeżeli grzyb ma rurki od spodu, taką gąbeczkę, no to nie będzie trujący. Nie zawsze będzie bardzo smaczny, ale nas nie otruje. Natomiast z grzybami, które mają blaszki, czyli takie jakby paseczki od spodu kapeluszy, robi się już trochę bardziej skomplikowanie, bo tutaj trzeba wiedzieć faktycznie, jak, po czym odróżnić, że jeden grzyb jest inny od drugiego grzyba. Do tego nam się przydają atlasy grzybowe, do tego nam się przydają różne filmiki faktycznie osób, które tymi grzybami się zajmują, a czasami również organizowane są takie konsultacje mykologiczne, gdzie można przynieść swoje zbiory, tak? I wtedy mykolog, który się na tym zna, powie nam, co to jest. To w Warszawie na przykład, w wymienianym wcześniej zresztą ogrodzie botanicznym.
0: A w lasach miejskich takie konsultacje są?
1: Nie, my akurat nie prowadzimy tych konsultacji,
0: no wiesz co,
1: bo my nie jesteśmy aż takimi mykologami, to trzeba mieć po prostu
0: już taką
1: łeb jak
0: specjalistyczną
1: sklep.
0: Wiedzę,
1: tak
0: prawda?
1: Trzeba być niesamowicie obeznanym.
0: No dobrze, jaka jest twoja ulubiona potrawa z grzybów?
1: Zupa grzybowa wigilijna.
0: O, moja też. Do świąt jeszcze troszkę, ale to już można powoli wysyłać listy do Świętego Mikołaja z zamówieniami na zupę grzybową.
1: A ja powiem tak, można zupę grzybową wigilijną zjeść, jak nie ma Wigilii. To legalne.
0: Tak, tak. To Filip pyta, nikt tego nie sprawdza?
1: Nikt tego nie sprawdza, jak nie jesteś studentem, możesz jeść mieszankę studencką.
0: O, no dobrze. To jeszcze, żeby już domknąć temat grzybów, a

0: Co dzieje się z grzybami, których nikt nie zbierze, które zostaną niezauważone przez ludzi? Czy one będą pożywieniem dla leśnych zwierząt?
1: Tak, jak najbardziej. Leśne zwierzęta często z grzybów korzystają. Mogą z nich korzystać wiewiórki, mogą korzystać z nich dziki. Też takie mniejsze organizmy, jak na przykład ślimaki, to z pewnością niejednokrotnie widzieliśmy, gdy tam grzyb był właśnie tak podjedzony trochę przez ślimaka.
0: Tak.
1: Są też różnego rodzaju małe owady, które te grzyby sobie zjadają. Poza tym jedne grzyby mogą zjadać inne grzyby. Na przykład znamy coś takiego jak pleśnie. Pleśnie również mogą być na grzybie w lesie. No a w ostatnim, powiedzmy, etapie, no to mamy dżdżownice, bakterie, które takiego grzyba już całkiem sobie zjadają do końca. No i dzieje się to samo, co żeśmy mówili przy kasztanach, czyli wzbogaca nam ten grzyb glebę dla innych organizmów, dla innych roślin.
0: Po prostu. No dobrze, kasztany, grzyby, żołędzie, tych tematów jesiennych jest wiele. Co jest twoim numerem jeden, jeśli chodzi o właśnie o te wszystkie dary jesieni? Co cię najbardziej interesuje w całej tej pięknej porze roku?
1: Trudne pytanie.
0: Mówię o przyrodzie oczywiście.
1: Domyślam się. Mhm. Myślę, że dla mnie zawsze najwspanialsze są kolorowe liście.
0: Jednak wygrywa te
1: piękne właśnie ostatnie podrygi kolorów przed zimą, która jednak się kojarzy z małą liczbą tych różnych kolorów, gdzie mamy tutaj bardziej ten brązowy, ewentualnie biały, jak mamy szczęście.
0: Tak.
1: Natomiast jesień to właśnie jest jeszcze tak, jak słońce przyświeci, żółty, czerwony, pomarańczowy, to myślę, że liście.
0: Ale tak sobie, Aniu, teraz pomyślałam, że to jest nieźle wymyślone, bo tak jak powiedziałaś, zima to kolor szary, jeśli mamy szczęście, to biały i tyle, koniec, kropka. Mhm. I zanim te neutralne i dosyć nudne kolory się pojawią w przyrodzie, to mamy takie szczęście, że jest żółty, czerwony, zielony, brązowy, prawda?
1: Tak, pomarańczowy jeszcze.
0: Tak, brodzić.
1: I się, dokładnie. O, i jeszcze z liśćmi jest tak, że jak właśnie się przez nie brodzi, to tak wspaniale szeleszczą.
0: Takie dywany jesienne, liściaste.
1: Tak.
0: No to wielu wspaniałych, kolorowych i niezapomnianych spacerów jesiennych pośród kolorowych liści ci życzę, Aniu. Gościem Polskiego Radia Dzieciom była Ania Nowaczyk, przyrodniczka z Lasów Miejskich. Dzięki za spotkanie.
1: Dziękuję tobie również.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia na pewno.

0: Kundel bury fajnie jest. Kto ma psa, ten wie, że mieć psiaka to odpowiedzialność, ale też dużo radości, dużo pozytywnych emocji, które można czerpać z kontaktu z takim zwierzakiem jak nasz ukochany psiak. Skoro mowa o psiakach, to jesienią jest coraz więcej liści, tak jak opowiedzieliśmy z Anią, kasztany również spadają, zatem i nasz psiak może podziwiać tę piękną jesienną aurę i brodzić wśród kasztanów, żołędzi i liści. A gdzie dokładnie znajdziemy kasztany i co z nich zrobić? O tym już troszkę dzisiaj sobie opowiedzieliśmy, będziemy opowiadać jeszcze więcej, ale posłuchajmy teraz, jak na tak zadane pytanie Julce Rozbieckiej odpowiedzieli jej młodzi goście.
1: Kasztany są potrzebne na świecie?
2: Są potrzebne. No bo można z nich robić ludziki i różne rzeczy.
3: Ja zbierałam do przedszkola, jak było taki dzień, żeby zbierać dary jesieni w parku.
1: Trzeba było się wdrapywać na drzewo, żeby je zerwać?
3: Nie, leżały na ziemi.
1: Dlaczego kasztany spadają?
4: Bo są coraz cięższe.
5: Albo wiatr je zrywa.
6: Też czasami jest tak, że drzewo po prostu decyduje, że koniec, trzeba zrobić miejsce dla nowych kasztanów. I wtedy te starsze spadają, żeby zrobić miejsce dla młodszych.
7: Gdy wieje wiatr, to wtedy kasztany, liście się

0: o siebie ocierają, no i kasztany spadają, a skórkę o siebie rozbijają i wypada kasztan.
1: Też są kasztany do jedzenia. Jadłem, ale mi nie smakował. Był gorzki trochę.
2: Z kasztanów też można robić ludziki. Z wykałaczek zrobiłem kształt widelca. To był mój ludzik kasztanowy.
3: Jeden kasztan na głowę, jeden kasztan na tłum, dwa patyczki na nogi i dwa patyczki na ręce. I jest ludzik kasztanowy.
4: Niektóre kasztany mogą mieć takie kujące kolce. Ja zbierałam dzisiaj z mamą i jeden upa ze skrupy ze drzewa i się rozbił.
5: A ja znalazłam u babci, bo babcia zebrała do koszyczka kasztany i ja otworzyłam jeden, a tam były dwa w jednym.
6: Kasztanami można też grać w piłkę. Może się kopie i się strzela.
7: Z kasztanów można zrobić coś podobnego do człowieka i szafki. Ułożysz patyczek, dwa kasztanki i tutaj patyczek, kasztan i patyczek i taka jakby szafka ci wychodzi.

0: ten mały.
1: Kasztanowy poranek, bo dzisiaj dzień kasztana. Jesteśmy z wami, drodzy radiosłuchacze, jeszcze przez pół godziny, a teraz zagadka. Zagadka, w której jako prezent przygotowaliśmy dla was z Filipem przepięknie wydaną książkę Szkicek, czyli Chłopiec niedokończony, zupełnie niepodobny do innych. W mieście idealnym, uporządkowanym do najdrobniejszych szczegółów, wyróżnia się właśnie ten chłopiec, główny bohater tej pięknie ilustrowanej książki, nie tylko swoim niezwykłym i nieoczywistym kształtem, ale też tym, że jest kimś zupełnie, zupełnie wyjątkowym. Jeśli chcecie poznać historię Szkic,

Jacka i jego wspaniałych przyjaciół i chcecie otrzymać od nas jeden egzemplarz tej książki, to wystarczy, że odpowiecie na pytanie, jakie inne zwierzątka oprócz jeża, pająka i myszki można zrobić z kasztanów, czyli takie ludzikowe zwierzątka. Potrzebujemy przynajmniej trzech pomysłów. Mamy już jeżyka, mamy pająka, mamy myszkę. Co jeszcze innego możemy zrobić? Jakie inne zwierzątkowe ludziki z kasztanów? 22 645 2055. Czekamy na wasze telefony.

0: szczęściu trzeba pomagać. Jeśli ktoś chce od nas otrzymać szkicek, Chłopiec niedokończony, przepięknie ilustrowaną książkę Jacquesa Goldsteina, musi do nas zadzwonić i odpowiedzieć na zagadkę. I w ten sposób pomoże szczęściu i może już za kilka dni otrzyma właśnie od nas taką książkę. Szczęściu próbuje teraz pomóc Hela, która właśnie do nas zadzwoniła. Dzień dobry, Helu.
1: Dzień dobry.
0: Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Oleśnicy.
0: Jaka pogoda w Oleśnicy tuż przed 10?
1: Świeci słońce,
0: to słonecznej soboty w Oleśnicy ci życzymy. Co dobrego, jakie jeszcze ludziki oprócz jeżyka, pająka, myszki możemy wykonać z kasztanów? Przynajmniej trzy takie ludziki nam proszę zaproponuj.
1: Rzeźnica, konik i świnka.
0: Brawo! A czy ty te wszystkie zwierzątka, które teraz wymieniłaś, wykonywałaś kiedyś z kasztanów?
1: Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Ale pomysły masz jak najlepsze. Szkicek, Chłopiec niedokończony, przepięknie ilustrowana książeczka trafia w twoje ręce już za kilka dni. Cieszysz się?
1: Tak, bardzo.
0: My z Filipem też się cieszymy i bardzo lubimy wchodzić w rolę takich świętych Mikołajów. Przez chwilę takimi Mikołajami tutaj byliśmy, sprawiając ci, mam nadzieję, radość.

0: Ale to ty też o to się postarałaś, bo dobrze odpowiedziałaś na zagadkę. Co zaplanowałaś dzisiaj na sobotę? Czy masz jakieś plany, czy na razie zupełnie nic i błogie lenistwo?
1: Będę szła biegać, później będę jechała na ognisko.
0: To konkretne, piękne plany. Z kim będziesz biegać?
1: Mam tatą i z bratem.
0: Czyli macie takie rodzinne biegi, tak?
1: Tak, co tydzień.
0: Ależ świetny pomysł. No to co tydzień, czyli w każdą sobotę sobie biegacie?
1: Tak.
0: I ile czasu taki bieg trwa? Pół godziny, godzinkę, dłużej, krócej?
1: 40 minut.
0: Mhm. A jak się, powiedz droga Helu, do takiego biegu przygotować?
1: Najpierw się rozciągamy, później robimy skoki różne.
0: Mhm. Rozciąganie, tak. Rozciąganie i rozgrzewka są bardzo ważne, prawda?
1: Tak.
0: Tak jest, też to potwierdzam. A po biegu rozciąganie też się przyda?
1: Tak.
0: Też, pewnie, że tak. Droga Helu, gratuluję ci. Otrzymujesz od nas szkicek, jeszcze raz o tym przypominam. Dobrych biegów ci życzymy. A na tym ognisku będzie twoja cała rodzinka najbliższa?
1: Tak.
0: No to bawcie się dobrze. Kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, brata, mojego kota, babcię i koleżanki z klasy. I całe Polskie Radio Dzieciom i Krasnoludom.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. My z Filipem serdecznie ciebie pozdrawiamy, a krasnoludki na pewno pozdrowię od Heli. Trzymaj się cieplutko, dobrego weekendu. Pa, pa!
1: Do widzenia!
0: Kto z was, drodzy radiosłuchacze, zna może przepis na zupę kasztanową? Szukam tego przepisu, nie mogę znaleźć. Może ktoś z was jadł, przygotowywał, gotował taką zupę? 226452055. Poprosimy o przepis. A teraz jesienna piosenka. Ho, ho!

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Na rodzinny koncert życzeń zapraszam Was ja, Jacek Zawada, razem z Darią Brzezińską. W każdą środę od 17 do 19 możecie wtedy dzwonić do nas, zamawiać piosenki, które Wam w duszy grają, składać życzenia, pozdrawiać kogo tylko chcecie i dedykować te utwory, których chcecie posłuchać razem z Waszymi bliskimi na antenie Polskiego Radia Dzieciom.

ale możecie do nas również wysyłać wiadomości drogą mailową na adres dzieci@polskieradio.pl. Przez cały tydzień, 24 godziny,

0: Dobry, Stefciu.
1: Dzień dobry.
0: To powiedz nam proszę, jak zrobić taką zupę kasztanową?
1: Trzeba mieć dużo kasztanów, włożyć do miski, wymieszać łyżką, dać cały malutkie pudełeczko z koepek, wykałaczek i 5 żołędzi znowu wymieszać i gotowa zupa kasztanowa.
0: Ta-ram! Proszę bardzo, jak szybciutko. Tylko pamiętajmy o tym, że te kasztany to muszą być te kasztany jadalne, prawda?
1: No, jeśli chcesz mieć taką... No, a jeszcze trzeba ugotować, to chyba, że chcesz mieć taką na niby.
0: A ten przepis, który ty podawałaś, to była zupa na niby kasztanowa, czy prawdziwa na świecie? Najprawdziwsza na świecie.
1: Na niby, ale też jest na niby. Ale bez żołędzi i wykałaczek.
0: No to
1: tylko z jadalnymi kasztanami, z wodą i z grzybami, i żeby ugotować i gotowa.
0: Czyli można wymyślać taką zupę kasztanową na niby, tak jak powiedziałaś, a można też poszukać prawdziwego, najprawdziwszego przepisu na zupę kasztanową i wtedy pamiętajmy, żeby to były kasztany jadalne, te, które znajdą się w tej zupie. Bardzo, bardzo ci dziękuję, droga Stefciu, że do nas zadzwoniłaś, podzieliłaś się swoją piękną wyobraźnią, wymyśliłaś tę kasztanową zupę na niby, fajna nazwa swoją drogą, i kogo chciałabyś pozdrowić, powiedz tam jeszcze.
1: Mamę, tatę, babcię, dziadka,
0: tak?
1: Ale i ciocię Halinkę i może... Krasnoludki, całe Polskie Radio Dzieciom i cały świat.
0: A my z Filipem serdecznie pozdrawiamy ciebie. Krasnoludkom na pewno przekażę twoje pozdrowienia. I co? Trzymaj się cieplutko. Dobrego weekendu. Pa, pa.
1: Możemy jeszcze piosenkę?
0: A jaką chcecie piosenkę?
1: Do góry pazury.
0: To zaraz poszukamy i sprawdzimy, czy nam się uda ją odnaleźć. Zgoda?
1: Tak.
0: Pa, pa, do usłyszenia. Drodzy radiosłuchacze, Stefcia trochę mnie tutaj rozśmieszyła, ale w taki pozytywny jak najbardziej sposób. Rozbawiła, o tak bym powiedział, bo ta zupa na niby kasztanowa miała naprawdę taki przepis, że ja przez kilka chwil myślałem, że to jest taka zupa naprawdę kasztanowa. A to była zupa kasztanowa, po prostu wymyślona przez Stefcię. Piękna, piękna wyobraźnia, która podpowiada nam takie śmieszne, zabawne rozwiązania, ale teraz odrobina powagi. Opowiem wam i przekażę wam przepis na najprawdziwszą zupę kasztanową. Uwaga, uwaga. Przydadzą nam się warzywka takie jak marchewki, ziemniaki, cebula. I oczywiście przygotowujmy tę zupę kasztanową z pomocą osoby dorosłej. Cebulę na pewno dorosły musi obrać, pokroić na mniejsze kawałeczki, a nasi młodzi radiosłuchacze mogą pomagać na przykład w odmierzaniu składników i wrzucaniu ich do garnka. Potem dorosły podsmaża cebulkę, rozpuszcza masło w garnku, delikatnie podsmaża cebulkę przez około 2-3 minuty, a potem wrzucamy marchewkę, ziemniaki i kasztany jadalne, to podkreślam, jadalne, a następnie zalewamy wszystko bulionem. I gotujemy naszą zupę kasztanową przez mniej więcej 20 minut, aż warzywa będą miękkie. Potem można tę zupkę jeszcze zmiksować czy zblendować na gładki krem i niech to robi też osoba dorosła, bo zupa jest gorąca, może

może pryskać trochę na różne strony, więc też trzeba uważać. Po zmiksowaniu dodajemy śmietankę albo odrobinę mleka, doprawiamy odrobiną soli, pieprzu i voilà, zupa gotowa. Normalnie czuję się w tym momencie jak nasz radiowy, jak radiowy kucharz, niczym Pascal Brodnicki, który zaśpiewa i nam, i wam właśnie tak.

No dobrze. Na początku mieszam. Mieszam. Teraz kroję. Kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà. Bon appétit.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Ojejku, drodzy radiosłuchacze, śmieję się, bo właśnie odczytałem wiadomość mailową od Janeczki i jej mamy Magdy. Dziewczyny w ubiegłym tygodniu dopingowały biegaczy i przysłały nam zdjęcia z tego biegu. No ale dobrze, po kolei. Bieg będzie na końcu. Najpierw kasztany, bo dzisiaj dzień kasztana.

Janka razem z mamą, panią Magdą, wysłały dwa kasztanki, dwie figurki kasztanowe o imionach kasztanowe pieski. O, Dinuś i Clifford. Fajnie wyglądają. Dinuś ma pyszczek pieska, Clifford też, ale Dinuś ma jeszcze czerwone uszy, a Clifford żółtą czapeczkę, albo odwrotnie, bo ja nie wiem, który z nich to Dinuś, a który to Clifford. Takie fajne kasztanowe zdjęcie od dziewczyn, ale ciekawsze zdjęcie jest z tego biegu, który był w ubiegłym tygodniu. Na zdjęciu jest ciocia z takim napisem Rosół czeka w domu i tam jest jeszcze jedno słówko, ale tego słowa w ogóle nie powtórzę, bo po prostu nie. I ta ciocia Janki ma na głowie żółty ołówek, taki wielki, w postaci czapki. Bardzo śmiesznie to wygląda. Tak jak mówiłem wcześniej, kolor żółty króluje na tych zdjęciach i raz jeszcze Jankę i jej mamę Magdę pozdrawiamy. Dziewczyny, dzwońcie do mnie w środę. Od 17 do 19 rodzinny koncert życzeń. Możemy wtedy znowu się pośmiać, porozmawiać i możecie zamówić dla swojej cioci jakąś ulubioną piosenkę. Ja powolutku, drodzy radiosłuchacze, już kończę dzisiejszy poranek, zapraszając was już jutro punktualnie na godzinę 8, co będzie jutro w poranku i kto poprowadzi tę poranną, niedzielną audycję, dowiecie się jutro o godzinie 8, a za dzisiejszy kasztanowy poranek w Dzień Kasztana dziękuję wam Jacek Zawada, Filip Górski, wspaniałych kasztanowych spacerów jesiennych życzymy wam. Hej, hej, do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Rodzinny tor przeszłości.

Tu Polskie Radio Dzieciom. 5 minut temu minęła godzina 10. Joanna Ficińska, witam was bardzo serdecznie w rodzinnym torze przeszkód. Dzisiaj ten tor przeszkód będzie wyjątkowy, a to wszystko dlatego, że jutro, 4 października, na całym świecie obchodzony jest Dzień Zwierząt. Dzień zwierząt, które są dookoła nas, które lubimy, kochamy, z którymi się przyjaźnimy. No właśnie, bo to jest niezwykła przyjaźń, przyjaźń międzygatunkowa, między ludźmi a zwierzętami, które mieszkają na przykład z nami w domach, między kotami, psami, różnego rodzaju na przykład gryzoniami, ptakami, tymi zwierzętami także, które mieszkają dookoła nas w lasach, w parkach, na osiedlach i które spotykamy każdego dnia i dzisiaj o nich właśnie będziemy mówić po godzinie 11 o wyjątkowych gatunkach, takich, które trochę są niebezpieczne, trochę nas czasem przerażają, ale też intrygują, bo zbyt wiele o nich nie wiemy. A na razie przed nami quiz, także związany z

ze zwierzętami. Rodzinny Tor Przeszkód to jest spotkanie familijne, więc do zabawy zapraszam, tak jak zwykle, dwupokoleniowe i dwuosobowe drużyny. Teraz jest najlepszy moment, żeby te drużyny tworzyć. 22 645 20 55 to jest, przypominam, nasz numer telefonu. Już za kilka minut rozpoczniemy familijne potyczki.

Jeżeli ktoś z was ma ochotę zadzwonić do rodzinnego toru przeszkód i wziąć udział w naszym quizie, to właśnie dzisiaj być może jego marzenie się spełni. 22 645 20 55 to jest ten numer, który jest nie

niezbędny do tego, żeby to marzenie się spełniło. Przypomnę, że na każdą z drużyn czekają dzisiaj dwa pytania. Jedno dla młodszego zawodnika w drużynie i jedno dla starszego. No a na tych, którzy dobrze odpowiedzą na obydwa te pytania, czekają oczywiście nagrody niespodzianki Polskiego Radia Dzieciom. Powiedziałam już kilka minut temu o tym, że dzisiejsze nasze spotkanie związane będzie ze zwierzętami. Pytania quizowe także. No to teraz już czas zacząć i powiedzieć. To pierwsze pytanie wam przedstawić. Pytanie jest takie, i to jest pytanie do młodszego zawodnika w drużynie. Co oznacza, jeśli pies merda ogonem? 22 645 2055. Czekamy wspólnie z Filipem Górskim na wasze telefony już od tego momentu.

0: Kto jeszcze trochę był zaspany dzisiaj od rana, ten mam nadzieję przy tych rytmach, które przed chwilą były u nas słyszalne w Polskim Radiu Dzieciom. Mam nadzieję, że się już obudził i że już wie, że trwa rodzinny tor przeszkód w Polskim Radiu Dzieciom i że można do nas dzwonić, żeby wziąć udział w quizie o zwierzętach, bo jutro, 4 października, Światowy Dzień Zwierząt, więc właśnie dlatego o zwierzętach dzisiaj mówimy. Mam nadzieję, że zaspany nie jest Adam, który do nas dzwoni. Dzień dobry, Adasiu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w Polskim Radiu Dzieciom. Adasiu, mówiłam o tym już na początku naszego spotkania, że jutro jest właśnie wyjątkowy dzień dla wszystkich zwierząt.

0: zwierząt, bo to ich święto na całym świecie obchodzone, ale ja wiem, że ten jutrzejszy dzień jest też wyjątkowy dla ciebie, prawda? A dlaczego?
1: Bo jutro mam urodziny.
0: No właśnie, bo masz jutro urodziny, a zdradzisz nam które?
1: Ósme.
0: Ósme. No to już poważny wiek. Adasiu, bardzo się cieszę i od razu życzę ci wszystkiego dobrego z okazji tych urodzin i przede wszystkim tego, żeby spełniały się twoje marzenia, o czym dzisiaj już mogliśmy usłyszeć w rodzinnym torze przeszkód, w pewnej piosence. Przed chwilą odezwał się też twój tata, który jest drugim zawodnikiem w drużynie i za chwilę z tatą też będziemy rozmawiać, ale najpierw to pytanie, które zadałam przed piosenką, pytanie związane z psami. Co oznacza, jeżeli pies merda ogonem? Czy ty wiesz?
1: To znaczy, że chce się bawić albo się cieszy.
0: Właśnie, że jest w dobrym humorze, dokładnie tak. A czy ty, i to już pierwszy punkt zdobyty, od razu powiem, pierwszy punkt w drodze do Nagrody Polskiego Radia Dzieciom, a powiedz, czy ty może masz w domu psa?
1: Nie, ale mój dziadek ma.
0: A opowiedz o tym psie dziadka.
1: Jest biały i jest w ogóle chyba staruszką albo dziadkiem.
0: A czy on merda często ogonem?
1: Czasem merda, gdy idzie na spacer.
0: A jak ma na imię ten pies?
1: Ayla.
0: A to jest taki pies, którego ty bardzo lubisz?
1: Mhm.
0: I spędzasz
1: jest
0: z nim...
1: Jest duży, złoty i merda ogonkiem.
0: A tobie też zdarza się wychodzić na spacer z tym psem?
1: Czasem tak.
0: Pewnie razem z dziadkiem, prawda?
1: Tak.
0: Pewnie tak. Adasiu, a czy chciałbyś mieć kiedyś psa u siebie w domu?
1: Chyba tak.
0: No to może trzeba popracować nad rodzicami i poprosić ich o to, żeby pies się u was w domu pojawił. Jak myślisz?
1: Aha.
0: No właśnie, to może zrób to. Rozmawiaj z rodzicami, a na razie ja gratuluję ci zdobycia pierwszego punktu. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Urodzinowo przypominam. No i teraz zapraszam do telefonu twojego tatę, żeby odpowiedział na drugie pytanie w naszym dzisiejszym quizie w rodzinnym torze przeszkód. Dziękuję bardzo, Adasiu, i do usłyszenia. I dzień dobry teraz już oficjalnie. A czy pan się interesuje przyrodą i zna trochę gatunków zwierząt?
2: Myślę, że tak, może nie jestem ornitologiem, ani jakimś tam specjalistą, ale zawsze lubiłem przyrodę, chodzić po lasach. Ogólnie pochodzę z Mazur, z takich terenów trochę, może nie tyle co dokąd dzikich, ale mam dużą styczność, zawsze miałem z przyrodą i ze zwierzętami.
1: Ja też lubię.
0: Chodzić po lasach?
1: Tak.
0: I spotykać...
1: I znalazłem grzybki.
0: No. O, proszę bardzo. Ale skąd wiesz, że jadalne? Rozumiem, że to dziadek się zna na grzybach.
1: Tata.
2: Byliśmy razem zbierać tak na lekcje, dary jesieni, przy okazji zebraliśmy trochę grzybów w lesie.
1: Dziadek się losał. Dziadek się niestety losał z babcią i wcale nikt tego nie widziałem.
2: Ale ten, co ma pieska, to widzi go regularnie, więc.
0: A te
1: no
0: grzyby...
1: Tylko...
0: Aha.
2: No.
0: Co, Adasiu, zaczęłaś mówić?
1: Dlatego zdalne, bo mają piankę.
0: Bo co mają?
1: Bo są mięciutkie.
2: Mają piankę od spodu, taka podstawa taka.
0: Jasne.
2: Na początek.
0: Oczywiście, że tak, ale zdradzicie mi jeszcze te gatunki grzybów, które się udało znaleźć? Co to było?
2: Podgrzybki.
0: O, to moje ulubione, pyszne grzyby. No to tak, to oczywiście do tych leśnych spacerów namawiamy też w Polskim Radiu Dzieciom, ale... Przejdźmy już teraz do pytania. To nie będzie pytanie związane ze zwierzętami, które występują na Mazurach, tylko dużo, dużo dalej od Polski. Ale mam nadzieję, że uda się panu odpowiedzieć. A pytanie jest takie. Panda wielka, no to wiadomo, ogromne zwierzę w biało-czarnych kolorach. A czy jest też panda o innym umaszczeniu?
2: Oczywiście.
0: Mhm. A jak się ta panda nazywa?
2: Ojej.
0: No nie.
2: Na pewno jest to rudawa.
0: Tak,
2: rudawo-biała.
0: Nie, ona nazywa się pantka mała po prostu.
2: Pantka mała.
0: Ale tak, rzeczywiście jest w rudym kolorze. Tak dokładnie jak wygląda?
2: Ogólnie większość ciała ma rudego. Taki biały pyszczek z czarnymi elementami. I taki rudy ogonek,
0: tak,
2: bardzo puchaty,
0: nawet
2: długi.
0: Powiedziałabym, że nie ogonek, to jest wielki ogon.

0: Wielki, puszysty ogon, który pewnie pomaga jej wspinać się na drzewa. Ona zresztą często mieszka na przykład w dziuplach, jakichś takich dużych, wydrążonych w drzewie, więc pewnie musi się umieć wspinać. Ma też wysuwane pazury, trochę tak jak kot, co też ułatwia jej właśnie tę wspinaczkę. Piękne zwierzę, a wie pan może, gdzie ono występuje? To już tak poza pytaniem quizowym.
1: Mam strzelać, czy nie?
0: Proszę strzelać.
1: To znaczy, według mnie to jest Azja.
0: Tak. Dobry strzał.
1: Tak. Tylko teraz pytanie, które rejony Azji? To ja bym dał Wietnam, te kto okolice. Wietnam, Kambodża.
0: Ja słyszałam i czytałam, że bardziej Nepal, ale no pewnie może się tak zdarzyć, że gdzieś się też przemieszcza ta panda, pantka właściwie mała. No i pewnie też niektóre osoby mają szansę ją gdzieś zobaczyć, przemykającą właśnie w tym pięknym, rudym kolorze. Drugi punkt zdobyty. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję dzisiaj wygranej w rodzinnym torze przeszkód i miłej soboty życzę.
1: Dziękujemy bardzo i nawzajem.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 22 645 20 55. To jest nasz numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom i do rodzinnego toru przeszkód. Teraz. No i teraz właśnie pytanie dla kolejnego zawodnika, młodszego zawodnika w następnej drużynie. Pytanie jest takie. Uwaga, uwaga. Zebra, osa, pantera, tygrys. Jedno z tych zwierząt nie pasuje do pozostałych. No i trzeba oczywiście odgadnąć, które. Jeszcze raz te zwierzęta wymienię. Zebra, osa, pantera i tygrys.

0: Kolejna drużyna w dzisiejszym rodzinnym torze przeszkód czeka już na linii startu. W tej drużynie jest Nina ze swoją mamą. Dzień dobry, Ninko.
1: Dzień dobry.
0: O, musisz mówić chyba dużo głośniej, żeby cię słyszeli.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, nasi wszyscy słuchacze. I dzień dobry też mówię twojej mamie, która jest drugą zawodniczką w drużynie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nino, czy ty lubisz zwierzęta?
1: Tak, bardzo.
0: A na przykład masz takie swoje ukochane zwierzę?
1: Psy.
0: Psy. O psach właśnie przed chwilą słyszeliśmy też w piosence Majki Jeżowskiej. Czy psy są gdzieś obecne w twoim domu, w twoim otoczeniu? Może ty masz psa albo...
1: Jednego w domu.
0: Jeszcze raz?
1: Mam jednego w domu.
0: Jednego w domu. No to teraz na pewno wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi, jak ten pies wygląda, jak się zachowuje i jak się nazywa. Opowiesz?
1: Nazywa się Mela. Jest taka czerwona. No, nie czerwona, brązowa. To jest rasa hawajczy. I ten jeszcze jest trochę nieogarnięta. Szczeka sobie na wszystko, jak wychodzi na spacery.
0: A czy to...
1: Jest miluska, ale czasami lubi mi buty podrywać.
0: A, no to jest chyba słabość wielu psów. One często właśnie albo buty, albo rękawiczki lubią gryźć, lubią miętosić trochę w pyszczkach. No, trzeba po prostu uważać, trzeba chować i buty, i rękawiczki, i różne drobne przedmioty, które są w domu, żeby no, nie dawać im tych przedmiotów do zabawy. A czy ty opiekujesz się Nelą tak, że na przykład masz jakieś swoje obowiązki, nie wiem, zmieniasz jej wodę, wychodzisz z nią na spacer, albo czeszesz ją?
1: Czasami to nie, bo Mela czasami bardzo się wielka, mama ją czesze, ale na przykład czasami daje jej jeść.
0: Rozumiem. No to myślę, że to jest świetny pomysł, żeby zajmować się tak psem, a mogłabyś nazwać ją swoją przyjaciółką?
1: Mogłabym, ze spokojnie.
0: Bo to jest pewnie też taki pies, który na przykład jak jesteś smutna, to przychodzi do ciebie, czy nie? Bo z psami jest tak, że one potrafią rozpoznawać nasze nastroje, trochę wyczuwają to, kiedy jesteśmy weseli albo kiedy jesteśmy smutni i umieją też zwracać uwagę i zwracają uwagę na to, jakie robimy miny, na mimikę twarzy człowieka. I one wiedzą doskonale, czy jesteśmy w dobrym humorze, czy może nie do końca w dobrym humorze. To tyle o psach na razie i o twoim psie. Przechodzimy do pytania, które zadałam kilka minut temu. Pytanie jest takie, przypomnę je jeszcze. Zebra, osa, pantera i tygrys. Jedno z tych zwierząt nie pasuje do pozostałych. A które i dlaczego?
1: Osa, dlatego że osa nie jest zwierzęciem, tylko owady.
0: Owady to też zwierzęta. To niestety nie jest dobry strzał, ale... Jeszcze raz przeczytam te cztery gatunki zwierząt. Pomyśl dokładnie, jak one wyglądają. Czy mają coś charakterystycznego w swoim wyglądzie? Może to cię naprowadzi na dobrą odpowiedź. Zebra.
1: Pantera nie pasuje.
0: Jeszcze raz?
1: Pantera nie pasuje.
0: No, pantera nie pasuje. Tak, to prawda. Pantera nie pasuje do zebry, do osy i do tygrysa. A dlaczego?
1: Dlatego, że pantera nie ma pas.
0: No właśnie.

0: Nie dlatego, że pantera nie ma pasków, a te wszystkie pozostałe zwierzęta mają. Oczywiście te paski są różne i paski osy różnią się bardzo od pasków zebry albo tygrysa, ale tak, to właśnie pantera nie pasuje do tych zwierząt ze względu na to, że pasków nie ma. Pierwszy punkt zdobyty, cieszę się bardzo, ale pamiętaj, że owady to też zwierzęta. Nie mają czterech łap, tak jak psy, nie mają sierści, tak jak psy, albo ogona, tak jak pantka mała, o której opowiadaliśmy kilka minut temu, ale to też zwierzęta. No dobrze, to teraz pytanie dla mamy. Myślisz, że mama sobie poradzi z odpowiedzią? Dobrze. Ninko, bądź tam w razie czego w pogotowiu, żeby mamie podpowiedzieć. Ja tobie już bardzo dziękuję i pozdrawiam cię serdecznie. I mamę zapraszam do zabawy. Czy mama gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze. A pani lubi zwierzęta?
1: Bardzo.
0: I waszego psa też?
1: Też.
0: A co on jeszcze, jak się zachowuje jeszcze? Tutaj Nina opowiedziała o psotach związanych z butami, ale co jeszcze pies robi u was w domu?
1: Ma bardzo ciekawą właściwość, że kiedy coś psoci, to my z Niną wołamy, że na przykład Mela nie rób czegoś, a ona patrzy tylko, czy w pobliżu jest mój mąż, czyli tata Niny, bo jeśli jest, to ona na przykład odpuszcza tego kapcia, a jak nie, to ucieka.
0: O, czyli tata jest groźny.
1: Tak, tatę słucha, męża słucha, a nas ma w poważaniu.
0: Podobno to zawsze jest tak, że pies sobie wybiera takiego członka rodziny, takiego człowieka, który no właśnie ma u niego wielki autorytet i w związku z tym, nie chcę powiedzieć, że się boi, bo to przecież nie chodzi o strach, tylko o to, że no ten człowiek jest takim przewodnikiem, w związku z tym należy się go słuchać, a pozostałe osoby w rodzinie to są trochę tacy członkowie stada, więc może nie do końca trzeba być posłusznym, prawda?
1: Tak, tak.
2: Że Mela robi tak, na przykład jak gdy jest mojego klapka, to gdy jest ważna, gdy jest zła, ale jak usłyszałam, że tata się posłuszy, to co się dzieje?
0: No tak, tak. Trzeba być ostrożnym i uważnym i słuchać dobrze. Psy doskonale obserwują to, co się dzieje w mieszkaniu i doskonale słyszą, bo mają przecież fantastyczny słuch. W związku z tym no, też zwracają uwagę na to właśnie, jak się zachowują domownicy. To mi się przypomniało, jak powiedziałaś, Ninko, o tych butach zjadanych przez Melę, że jak kiedyś w dzieciństwie, pewnie kiedy miałam tyle lat, co ty teraz, miałam też psa, który nazywał się Wawik. I miałam w którymś tam momencie latem takie buty, które były wiązane na rzemyki. One się właściwie składały tylko z podeszwy i z tych rzemyków, które się oplatało wokół nogi i zawiązywało. I któregoś dnia w nocy te buty stały po prostu gdzieś tam razem z innymi butami i ten rzemyk musiał być wyjątkowo smaczny, bo pamiętam, że Wawik zjadł właściwie w całości ten rzemek. Została tylko podeszwa w tym bucie. Już no nic się z tymi butami niestety nie dało zrobić. To takie moje wspomnienie, jeżeli chodzi o gryzienie butów. A tymczasem przechodzę już do pytania dla drugiej zawodniczki w drużynie. Pytanie dla pani jest takie. Dwa największe ssaki żyjące w Polsce to...
1: Żubr.
0: Tak. No i takie zwierzę, którego się czasami obawiamy, mieszka na południu Polski.
1: Stawiłabym na łosia.
0: A.
1: Albo niedźwiedzia.
0: No właśnie, ja szczerze powiedziawszy myślałam o niedźwiedziu, ale łoś, no rzeczywiście to jest bardzo wysokie zwierzę. To zależy, co bierzemy pod uwagę, czy masę ciała, czy właśnie jego wzrost. Niedźwiedzie też są wysokie, potrafią wtedy, kiedy się wyprostują, mieć pewnie około 2 metrów wzrostu. No ale łoś też jest bardzo wysoki przez te wysokie nogi, które ma. No dobrze, no to w takim razie możemy się umówić, że są 3 takie bardzo duże gatunki zwierząt, gatunki ssaków w Polsce, czyli żubr, łoś i niedźwiedź. Tym bardziej cieszę się z tej odpowiedzi. Drugi punkt przyznaję i gratuluję nagrody. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 22 645 20 55 to jest nasz numer telefonu. I teraz kolejne pytanie. Pytanie jest takie. Krokodyl, wróbel, świstak, bocian. Które z tych zwierząt nie wykluwa się z jaj?

0: Polskim Radiu Dzieciom trwa Rodzinny Tor Przeszkód. Dzisiaj związany ze zwierzętami, bo jutro Światowy Dzień Zwierząt. Teraz już jest z nami kolejna żeńska drużyna, a w tej drużynie Ola ze swoją mamą. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
2: Dzień dobry.
0: O, i od razu się odezwała mama. Fantastycznie, dwie zawodniczki gotowe do rozgrywki?
2: Tak jest.
0: Tak jest. Dobrze, Olu, to zaczynamy od ciebie. Pytanie zadałam przed piosenką, to jest pytanie znowu związane z gatunkami zwierząt. Które z tych zwierząt, które zaraz wymienię, nie wykluwa się z jaj? Krokodyl, wróbel, świstak czy bocian?
1: Świstak.
0: Świstak, oczywiście, że tak, bo to ssak, to prawda. A krokodyl, wróbel i bocian... To są zwierzęta, które się wykluwają z jaj. Co dziwne, bo zwykle kojarzymy te zwierzęta, które się wykluwają właśnie, że to są ptaki, a tymczasem krokodyl też. A o krokodylach dzisiaj dużo, dużo więcej mówić będziemy po godzinie 11. Wtedy pojawi się w naszym studiu gość, który, uwaga, uwaga, spotkał kiedyś krokodyla i naprawdę... Stał, a właściwie czołgał się całkiem niedaleko tego krokodyla. Jak się zakończyło to spotkanie, o tym opowiemy za kilkadziesiąt minut, ale też o innych ciekawostkach związanych z krokodylami. A tymczasem, Olu, oczywiście pierwszy punkt przyznany, ale muszę cię teraz zapytać o to, jakie zwierzę jest takim twoim ulubionym? Gdybyś teraz na przykład miała namalować jakieś zwierzę, to byłoby jakie zwierzę?
1: Chomik!
0: Chomik! A czy to dlatego, że chomik mieszkał u ciebie w domu?
1: Mieszkał, ale umarł.
0: O, chomiki niestety nie żyją zbyt długo, to prawda. A czy chomiki można też spotkać w naturze?

0: Tak.
1: Tak, to prawda. One żyją w Polsce chyba gdzieś w okolicach Lubelszczyzny. Wydaje mi się, że chomiki właśnie można spotkać buszujące gdzieś w zbożu, na polach. One chyba niestety nie są zbyt lubiane przez osoby, które właśnie uprawiają różne rośliny, ale tak, rzeczywiście chomiki tam są, a te

0: Czyli budzą domowników?
1: Mojego tatę najbardziej, tak, jak spał na kanapie.
0: Tak sobie wyobrażam, że one pewnie w tych kołowrotkach biegają, prawda? I to musi robić hałas.
1: Tak, ale on tak naprawdę, on sobie bierze jedzenie do buzi i wypluwa do kołowrotka i tak grzechocze w kołowrotku.
0: To jakiś muzykalny chomik, ale właśnie tak pytałam o tę charakterystyczną kwestię związaną z chomikami, bo właśnie niesamowite jest to, jak chomiki jedzą, jak sobie wypełniają policzki tym jedzeniem, prawda? Nie przełykają od razu, tylko chowają sobie to.
1: Zakopują w procinach i później tego szukają.
2: Chomikują.
0: Chomikują, właśnie, tak można byłoby powiedzieć. Olo, bardzo ci dziękuję za tę opowieść o chomiku i też za odpowiedź.
1: Widziałam chomika na wolności, jak z ciocią wracałam.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: A to było właśnie gdzieś w takich terenach polnych?
1: Nie.
0: A gdzie?
1: Obok graffiti.
2: Przy murze, ale to w Warszawie. Pewnie komuś uciekł.
0: A, ojej, no to biedny. Mam nadzieję, że znalazł właściciela albo nowego. Albo że wrócił do swojego właściciela.
1: Nie, bo on się przecisnął przez dziurkę w graffiti. Mhm.
0: No ale może tak było, że ktoś go znalazł i ktoś go uratował. Mam nadzieję, że tak było. Olu, bardzo...
2: Ale u nas mamy przygodę taty, któremu uciekł chomik i po roku został odnaleziony pod domem.
0: Naprawdę?
2: Także przeżył, nawet zimę.
1: To jest
0: zupełnie niesamowite.
2: Tak, przeżył na wolności.
0: Niesamowite.
1: Wykopał dziurę w fotelu.
0: Olu, bardzo ci dziękuję. Teraz oddajemy głos mamie. I to tak nawet bardzo dokładnie, bo będę chciała, żeby mama... A, zresztą to za chwilę. Uwaga, uwaga, pytanie jest takie. Odgłos wydawany przez wrony albo lód na rzece to...
2: Właśnie,
0: kra. I tak marzyłam o tym, żeby ta odpowiedź zabrzmiała tak, jak rzeczywiście ten odgłos wydawany przez wrony. Drugi punkt zdobyty tym samym. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. A tymczasem u nas, przypomnę, trwa rodzinny tor przeszkód. Jeszcze przynajmniej jedna drużyna dzisiaj będzie mogła zagrać w naszym quizie. 22 645 20 55. To jest numer telefonu właśnie dla tej drużyny, która się zaraz do nas odezwie. Pytanie pierwsze, pytanie dla młodszego zawodnika w tej drużynie brzmi tak. Wymień dwa gatunki zwierząt z pędzelkami na uszach z polskich lasów i parków. Trochę podpowiedzi zawarłam w tym pytaniu, ale mam nadzieję, że dzięki temu szybko na nie odpowiecie.

0: A teraz w rodzinnym torze przeszkód drużyna trzyosobowa, a w tej drużynie mama oraz córki Apolonia i Marianna. Dzień dobry, drużyno.
1: Dzień dobry.
0: O, jaki piękny chór głosów, bardzo się cieszę. No to teraz zwracam się do Apolonii i Marianny. Ile wy macie lat, dziewczyny?
2: Ja mam 10,
0: a
2: ja mam 7.
0: Dobrze, a młodsza jest Apolonia czy Marianna?
2: Mania.
0: Mania jest młodsza, ma 7 lat. Dobrze, a Apolonia 10. Mamy o wiek pytać nie będę, proszę się nie niepokoić. No to teraz już przechodzimy do pytania z naszego quizu. Pytanie było związane z pewnymi zwierzętami. A która z was odpowie na to pytanie? Apolonia czy Marianna?
2: Obie.
0: A ja mam inny pomysł. A ja mam taki pomysł, żeby teraz odpowiedziała Apolonia, a ja dla Marianny będę miała pytanie specjalne, takie ekstra. Za chwilę, dobrze? Dobrze.
3: Czy możemy tylko poprosić o przypomnienie tego pytania?
0: Ale oczywiście.
3: Kiedy dzwoniłyśmy, wyłączyło nam się radio w samochodzie, więc byłyśmy wdzięczne o przypomnienie.
0: Oczywiście. Pytania. Przypominam już to pytanie i wam, i wszystkim naszym słuchaczom. Proszę, żeby Apolonia wymieniła dwa gatunki zwierząt z pędzelkami na uszach z polskich lasów i parków. Które zwierzęta?
2: Ryś i
0: wiewiórka. Oczywiście, że tak. Fantastyczna, błyskawiczna odpowiedź. Apolonio, pierwszy punkt zdobyty, bardzo się cieszę. No to teraz jeszcze Mania. Maniu, dla ciebie pytanie mam takie. Posłuchaj, proszę, uważnie. Jaki odgłos wydaje osioł? Dobrze, a jeszcze głośniej, jeszcze raz? Tak jest, to jest właśnie głos bardzo podobny do tego, który wydają z siebie osły. Wtedy, kiedy chcą się z nami porozumieć, kiedy chcą nam coś powiedzieć, ale być może czasem nie do końca wiemy co. Drugi punkt zdobyty, bardzo się cieszę. No to właściwie już macie nagrodę, no ale mama odpowie jeszcze pewnie na pytanie kolejne i wtedy się uda być może zdobyć trzeci punkt. Czy pani jest gotowa?
3: Tak.
0: Dobrze. A czy pani dobrze się czuje, jeżeli chodzi o morskie zwierzęta?
3: No mam nadzieję, że tak. Bardzo lubię zwierzęta, więc mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć.
0: To jest takie pytanie, które czasami zadaję moim znajomym, przyznam. I niestety dorośli często udzielają błędnej odpowiedzi. Młodsze pokolenie zna tę odpowiedź i błyskawicznie też odpowiada. No a z dorosłymi bywa różnie. Ale dobra, próbujemy. Czy morświn to ssak czy ryba? Proszę uważać.
3: Ssak.
0: Ssak, dobrze. Bardzo się cieszę, że pani nie jest w tej grupie osób, które udzielają błędnej odpowiedzi. Oczywiście, że to jest

0: ssak. Czy morświnę można spotkać w Bałtyku?
1: Można.
0: Tak, to prawda. Myślę, że to jest tak, że niełatwo jest je zauważyć, że one pewnie nie chcą być specjalnie przez ludzkie oczy widziane, ale tak, rzeczywiście występują w Bałtyku. 3 punkty zdobyte. No nierzadko się trafia, a właściwie rzadko się trafia taka drużyna, która zdobyłaby 3 punkty, bo zwykle te punkty są 2 i 2 pytania. No z wami było ekstra, więc tym bardziej się cieszę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I dziękuję.
1: Pozdrawiamy. I słuchacze, do widzenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Kolejny quiz w rodzinnym torze przeszkód za tydzień w sobotę, ale tak jak opowiadałam kilka minut temu, po godzinie 11 w naszym studiu pojawi się gość. Wtedy mówić będziemy o krokodylach, wyjątkowych naprawdę zwierzętach, o zwierzętach, których czasami właściwie zbyt wiele nie wiemy, ale mam nadzieję, że po naszym dzisiejszym spotkaniu z gościem wiedzieć będziemy dużo więcej. Gość także będzie miał dla was oczywiście pytania i zagadki. No to za chwilę słyszymy się z Łukaszem Bożyckim i wtedy o krokodylach będziemy opowiadać.

0: Autopromocja.
1: Gdzie najlepiej rozbić namiot?
2: O czym warto pamiętać, pakując plecak na wyprawę?
3: W jaki sposób zabezpieczyć się przed atakiem kleszczy, mrówek czy komarów?
2: Wszystkie te informacje znajdziecie
1: w poradniku młodego odkrywcy.
3: Bo zanim wyruszymy w drogę, należy wszystko dobrze zaplanować.
1: Razem z nami wędrujcie dzikimi szlakami.
3: Wszystkie odcinki poradnika znajdziecie na stronie podcasty.polskieradio.pl.
2: Do zobaczenia w polskich parkach narodowych. Pa, pa!
4: Niezapomniana przygoda trwa!
0: Autopromocja.
5: Rodzinny tor przeszkód.

0: O, i my właśnie będziemy grać w zielone teraz przez najbliższą godzinę, prawie do 12. W zielone dlatego, że będziemy mówić o krokodylach. No i zanim przedstawię naszego gościa, to muszę powiedzieć, że jest taka książka, Kuchnia pełna cudów. Fantastyczna książka kulinarna dla osób w waszym wieku i nie tylko. I w tej książce z długiego wężowego ogórka można zrobić fantastycznego krokodyla. Trzeba go tam odpowiednio pokroić, dołożyć jeszcze z boku łapki, coś tam włożyć w pyszczek, żeby sugerowało, że to język, i krokodyl może wylądować na naszym półmisku. Wegetariański, fantastyczny krokodyl. A my dzisiaj o prawdziwych krokodylach mówić będziemy. Łukasz Bożycki, przyrodnik, jest już z nami. Dzień dobry, Łukaszu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: To ja zacznę od tego. Czy to prawda, bo tak mówiłam już naszym słuchaczom, zanim się pojawiłeś u nas, czy to prawda, że ty kiedyś stanąłeś oko w oko z krokodylem?
1: Tak, to prawda.

0: drobną poprawką, leżałem na ziemi, się czołgałem do niego, więc nie stałem obok niego, a on też leżał. I tak sobie leżeliśmy, tylko że ja do niego podchodziłem coraz bliżej i bliżej, żeby zrobić mu zdjęcie. I pamiętam to doskonale, że miałem taką myśl w głowie, no już jestem tak blisko, że nie zdążę ucieknąć. I jak przekroczyłem tę granicę, to potem miałem inną myśl. No teraz jestem w jego paszczy, jeśli tylko on tak zdecyduje. A ta historia zaczęła się bardzo niewinnie, dlatego że byłem na Sri Lance, fotografowałem sobie ptaki, stojąc na środku ulicy w jakiejś małej miejscowości i przyszedł do mnie lokalny mieszkaniec. Ja nie znałem jego języków, on nie znał tych języków, którymi ja się posługiwałem, ale złapał mnie za rękę, to był starszy człowiek, 60, może nawet 65 lat, i zaprowadził mnie do siebie do domu, do ogrodu. Tam miał małą sadzawkę, w której mieszkał krokodyl, ale krokodyl chciał się wygrzewać, więc tymczasowo był poza sadzawką, leżał sobie na trawie i pokazał mi go palcem. I pokazał na mój aparat. Więc czułem, że jest duża presja. Wyszli wszyscy mieszkańcy tego domu na zewnątrz. To są duże rodziny, tak się mieszka na Sri Lance. I wszyscy patrzyli, jak to fotograf z Europy będzie fotografował krokodyla. Więc musiałem być po pierwsze dzielny. Po drugie, oni to odbierali jak fotografowanie ich pieska albo kotka, bo to był krokodyl, który mieszkał u nich na terenie w ogrodzie, tak jak u nas.
1: Członek rodziny.
0: Członek rodziny, pewnie nawet miał swoje imię. No więc podczołgiwałem się do tego krokodyla coraz bliżej i bliżej. W pewnym momencie zamarzyłem o tym, pomyślałem sobie, żeby zrobić mu zdjęcie oka i tak też zrobiłem. No i koniec końców, szczęśliwie dla mnie, krokodyl okazał się większym tchórzem i uciekł pierwszy do wody, ale był super szybki i zupełnie mnie tym zaskoczył. Więc jeżeli ktokolwiek ze słuchaczy myśli o tym, że byłby w stanie uciec przed takim krokodylem, to on mógłby go zaskoczyć.
1: O tym, jak krokodyle się poruszają, w jaki sposób także, opowiemy jeszcze dzisiaj, ale muszę powiedzieć, że wiesz co, kiedy słucham, jak opowiadasz o tym spotkaniu z krokodylem, to pomyślałam sobie, że może ten krokodyl naprawdę się przestraszył człowieka, bo pewnie na jego widok raczej ludzie uciekają. Prawda? A tutaj nagle zupełnie inna reakcja. Ktoś podchodzi do niego, wchodzi na jego terytorium.
0: Tak jest, rzeczywiście dokładnie jest tak, jak mówisz, tak myślę. Dlatego, że jak popatrzymy, no nie mamy krokodyli w Polsce, które byśmy mogli tak swobodnie oglądać, ale wystarczy wybrać się na spacer, na przykład z rodzicami do parku i karmić kaczki, albo gołębie, albo inne zwierzaki w tym parku. I jeżeli zachowujemy się jak typowy człowiek zwiedzający park, czyli jesteśmy wyprostowani, wyciągamy coś z ręki, wykonujemy ruch ręką wyglądający jak rzucanie jedzenia, wszystko jest w porządku. Ale jeżeli się położysz na ziemi, to natychmiast zwierzęta zwiększają dystans, odsuwają się od ciebie, bo to jest bardzo nietypowe zachowanie. Ja wiem, większość ludzi się nie kładzie w parku, ale ja to robię notorycznie, no bo fotografuję zwierzęta, filmuję je, więc często chcę być z aparatem albo kamerą na wysokości oczu tych zwierząt, więc muszę się położyć. I wtedy kaczki natychmiast ode mnie uciekają, bo jest jakieś nietypowe zachowanie. Tak pewnie było też z tym krokodylem. No ci mieszkańcy na Sri Lance raczej się do niego nie czołgają, bo i po co?
1: Tak jest. Właśnie, powiedziałeś o tym, że to było na Sri Lance, a w takim razie opowiedzmy o tych terenach, na których występują krokodyle, bo one raczej, a nawet chyba zupełnie na północnej półkuli się nie pojawiają.
0: One lubią miejsca ciepłe, czyli okolice równika, zarówno na północ, jak i na południe. Są też bardzo daleko na południe, ale raczej muszą być to miejsca ciepłe. Dlaczego? Dlatego, że krokodyle to zwierzęta zmiennocieplne. W związku z tym mają temperaturę bardzo zbliżoną do otoczenia. I jeżeli w tym otoczeniu ta temperatura jest bardzo niska, no to krokodyle mają bardzo, bardzo, bardzo niską aktywność. Dlatego ogólnie rzecz ujmując, zasada jest taka, że im dalej będziemy się na północ przemieszczać, na przykład w Europie, tym mniej spotkamy gatunków płazów i gadów, bo to zwierzęta zmiennocieplne, więc trudniej im tam się żyje.
1: A krokodyle to oczywiście gady.
0: To oczywiście gady, to prawda. I były też takie opisy, gdzie krokodyle zamarzały i to pokazuje ich ogromną siłę i chęć przetrwania. Były takie obrazki, gdzie jezioro już było zamarznięte, bo na przykład pojawiły się jakieś mrozy w Ameryce i wystawały tylko nozdrza krokodyla nad ten zamarznięty lód. Ale to mu wystarczyło, bo metabolizm zwolnił, temperatura ciała spadła, on raz na jakiś czas sobie oddychał i potem jak lody puściły, ten krokodyl wrócił do żywych.
1: Czy krokodyle można określić, jak dawno pojawiły się na Ziemi?
0: Ich przodkowie to pewnie jakieś 200-250 milionów lat, ale w takiej dość prostej linii to wywodzą się od zwierząt, które żyły

0: 66 milionów lat temu, więc całkiem blisko im do dinozaurów i całkiem dobrze się tam z nimi miały. Oczywiście dinozaury wyginęły, chyba że mówimy o tych maskotkach, które są tu w studiu, to cały czas są z nami. Jest tu jeden zielony, który ma zęby tuż obok mojej ręki i otwarty pysk, ale ogólnie rzecz ujmując, dinozaury wyginęły, a krokodyle przetrwały. Dlaczego przetrwały? Wydaje się, że doskonale sobie radzą. Po pierwsze, mogą bardzo długo być głodne, mogą rzadko jeść. Po drugie, żyły w wodzie i nadal żyją w wodzie, w związku z tym te wahania temperatury, na przykład bardzo gorąco uderzyła kometa i tego typu rzeczy, albo potem ochłodzenie, które w konsekwencji tego wybuchu się pojawiło na Ziemi, krokodyle sobie lepiej radziły. No i to spowodowało, że były w stanie przetrwać, no a potem się rozwinąć, trochę pozmieniać. Teraz mamy te gatunki, które możemy obserwować.
1: Dinozaur w naszym studiu, tak jak powiedziałeś, jest w zielonym kolorze. A czy
0: czy on ma imię jakieś?
1: Nie, ale...
0: Dla mnie to wygląda jak dinozaur Łukasz.
1: A ja wiesz co, a ja nie wiem, czy to jest dinozaur tak do końca. Nie wiem, czy to nie jest jednak smok.
0: Tego też nie wiem. Rzeczywiście, to dobre pytanie. Ja bym powiedział, że to jest jednak dinozaur Łukasz.
1: Dobrze, niech od dzisiaj to będzie dinozaur Łukasz. A ja przypomnę, że Łukasz Bożycki, przyrodnik, fotograf i edukator, jest naszym gościem. Dinozaur Łukasz jest w zielonym kolorze. A czy krokodyle też występują tylko w zielonych kolorach?
0: Tak, ale ich ubarwienie nie jest jednolite, czyli tam mamy brązy, mamy trochę czerni i ta zieleń to nie jest jeden odcień zieleni, on się zmienia. No i mamy też osobniki, które są zdecydowanie jaśniejsze i ciemniejsze i raz na jakiś czas w środowisku pojawiają się pewnego rodzaju mutanty, czyli osobniki, które mają jakąś wadę genetyczną, która wpływa na ich barwę, czyli te barwniki, które powstają w skórze, nie działają zbyt dobrze. W związku z tym one mogą być bardzo jasne, niemal zupełnie białe, albo lekko żółte, albo bardziej wyblakłe, albo z jakimiś innymi zabarwieniami. Ale ogólnie rzecz ujmując, są to brązy, czernie, no i oczywiście wszystkie odcienie zieleni.
1: Krokodyle możemy oglądać w ogrodach zoologicznych. To jest najbezpieczniejsze środowisko, w którym możemy przyjrzeć się krokodylowi, ale oczywiście przecież go nie pogłaszczemy. To nie pies, nie kot.
0: Oj, absolutnie bym tego nie polecał.
1: Ale pytanie jest takie, jak wygląda ta krokodyla skóra? Bo ona jest dosyć specyficzna.
0: Jest dość sucha. Nie jest gładka, w sensie to nie jest idealnie gładkie zwierzę jak jaszczurka, tylko ma takie wyrostki, czasem kostne, czasem tylko takie skórne. Cała jego skóra jest pokryta takimi małymi tarczkami. I one są różnej wielkości, ale one są i na brzuchu, i na grzbiecie, i na ogonie. Ogólnie rzecz ujmując, ogon jest spłaszczony i ma takie wyrostki jeszcze na górze. To dlatego, że krokodyl jak pływa, to no, trochę jak wąż macha tym ogonem na boki i to jest jego silnik napędowy. Tymi takimi kostnymi wyrostkami pokryte są także jego nogi. Ma dość silne pazury. Tutaj trzeba też uważać, gdyby kiedykolwiek, ktokolwiek miał jakiś kontakt z krokodylem, to nie tylko zęby, ale też pazury mają duże znaczenie. No i ogromne oczy. I to, jak wygląda krokodyl, to widać jak na dłoni jego przystosowanie do środowiska, w którym on się znajduje, czyli w wodzie. Więc to jest ważne dla takiego krokodyla. Po pierwsze oddychać, więc nozdrza są wysoko, a po drugie widzieć okolice, w związku z tym mieć oczy wysoko. I jak zobaczymy krokodyla w wodzie, to bardzo często jest tak, że widzimy wystające oczy i wystające nozdrza, a wszystko inne jest ukryte w wodzie. Dlatego, że krokodyl poszukuje swoich ofiar w ten sposób, że ukrywa się przed nimi w wodzie. I jeżeli zwierzęta podchodzą do jakiegoś miejsca, w którym jest woda, jeziora, rzeki, sadzawki, czegokolwiek, co ma dużo wody, to krokodyl jest tam na dnie, czeka na te ofiary i z zaskoczenia je atakuje. A jak chce się rozejrzeć, to wtedy tylko wystawia oczy
1: jak
0: i nos.
1: Jak peryskop trochę te oczy wyglądają,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, tak, dokładnie tak.
1: No to teraz powiedzmy jeszcze o...
0: Jeszcze krokodyl ma takie małe dziurki na powierzchni całego ciała i one są super ważne, bo one pozwalają, czyli jak będziemy dotykać ewentualnie jego skórę, no to te wypustki, ale też zauważymy różne dziurki, bo tam jest ujście receptorów odpowiadających za czucie. I to jest dziwne. Po co krokodylowi takie receptory? Mhm. Dlatego, że on odbiera fale, wibracje, które są w wodzie. I on doskonale wie, pomimo że nie widzi danego zwierzaka, bo leży na dnie jakiegoś zbiornika, to czuje wibracje ziemi, czuje to,

0: że to zwierzę dotyka wody, czuje pojawiające się fale na wodzie i potrafi bardzo dobrze zlokalizować źródło. Więc one są bardzo wrażliwe na taki dotyk. Jeżeli ktoś dotyka wody, to ten dotyk przenosi się poprzez wodę i dociera do krokodyla. I dzięki temu on bardzo dobrze orientuje się, co się dzieje dookoła.
1: To właśnie dlatego pewnie krokodyle są takie niebezpieczne, prawda? Że są tak wyposażone przez naturę.
0: Dlaczego są niebezpieczne? Bo są ogromne. Ważą
1: właśnie, ogromne,
0: bardzo
1: czyli...
0: dużo. Oj, to są setki kilogramów. Jeszcze jest ogromne zróżnicowanie, bo zależy o jakich gatunkach mówimy. Krokodyl różańcowy jest największym gatunkiem żyjącym na Ziemi, ale mamy jeszcze inne. Mamy jeszcze
1: Milowego.
0: Na przykład... Tak, mamy jeszcze kajmany, mamy jeszcze aligatory, więc mamy kilka różnych gatunków. To jakby wszystko wrzucamy do jednego worka krokodyle. I w obrębie już poszczególnych rodzin też są różnice pod względem wielkości. Czy samiec, czy samica, to też ma znaczenie. Z wiekiem one się robią coraz większe, ale ogólnie rzecz ujmując, to są ogromne zwierzęta. Dużo, dużo, dużo większe od człowieka i mają niesamowity nacisk swoich szczęk. I to jest ogromny nacisk. Można porównać coś takiego, że krokodyl naciska zęby tak mocno, jakbyśmy na szczycie jego pyska postawili samochód. To jest ten nacisk. To jest ponad 1 tona. A człowiek mniej więcej zaciska swoje zęby z takim, powiedzmy, naciskiem 80 kg. Czyli to jest tak, jakbyśmy na człowieka zębach postawili innego człowieka. Ale różnica jest kolosalna. Krokodyl jest w stanie łamać i rozgryzać kości. I co jest super ciekawego, to to, że jego mięśnie są ekstra silne, niesamowicie silne i zaciskają szczęki bardzo, ale te mięśnie, które otwierają paszczę, są bardzo słabe. Czyli z jednej strony krokodyl jest w stanie miażdżyć kości, a z drugiej strony wystarczy ręką złapać go za pysk i on nie będzie w stanie go otworzyć, bo nie ma tak silnych mięśni otwierających pysk. Dlatego, jeżeli oglądamy filmy przyrodnicze, to możemy zauważyć, że przyrodnicy taśmą, tak, jakąkolwiek sznurkiem, jakimkolwiek związują pysk krokodyla i on już nie jest w stanie go otworzyć.
1: O krokodylach dzisiaj w rodzinnym torze przeszkód opowiada Łukasz Bożycki, który jest przyrodnikiem. To teraz chyba czas na zagadkę.
0: Czas na zagadkę. To zagadka dość prosta. Czy krokodyl jest bliżej spokrewniony z ptakami czy z jaszczurkami, które obecnie żyją?
1: 22 645 2055 to jest nasz numer telefonu. Czekamy na wasze odpowiedzi.

0: jadł.
1: O tym, co jedzą krokodyle, a właściwie jak jedzą krokodyle bardziej, o tym opowiemy za chwilę, ale na razie zadzwonił się do nas Antek. Dzień dobry, Antku.
2: Dzień dobry.
1: To teraz uwaga, nasz gość Łukasz Bożycki przypomni pytanie, które zadał przed chwilą.
3: Czy krokodyle bliżej spokrewnione są z ptakami, czy z obecnie żyjącymi jaszczurkami?
1: Antku, jak myślisz?
2: Krokodyle są bliżej spokrewnione z ptakami.
3: Dlaczego tak myślisz?
1: A to jest dobra odpowiedź.
2: Bo ptaki żyły w czasach ptaki są spokrewnione też z dinozaurami.
3: Tak, to prawda. Są rzeczywiście, ptaki są żywymi potomkami dinozaurów, w związku z tym krokodyle wywodzą też się z tamtego rejonu czasowego i dlatego są blisko ze sobą spokrewnione. I jak popatrzymy na takie krokodyle, to możemy znaleźć elementy wspólne. Oczywiście wygląd, wiadomo, krokodyl jest bardziej podobny do jaszczurki niż do ptaka, ale gdybyśmy popatrzyli na macierzyństwo, to się okazuje, że doskonale o tym wiemy. Ptaki opiekują się swoim potomstwem. Gniazda, jaja, wychowywanie młodych. Krokodyle też się opiekują swoimi młodymi. Też budują gniazda, do których składają jaja. Samica pilnuje tych gniazd. Młode się wykluwają, więc te potężne szczęki, o których mówiliśmy, ten potężny pysk jest w stanie być bardzo, bardzo delikatny dla młodych. Przenosi je do wody. Potem te młode robią z taką matką, co chcą. Wchodzą jej na plecy, na głowę, wpływają do pyska, a ona jest dla nich bardzo delikatna, taka wrażliwa. Jak popatrzymy na anatomię tych zwierzaków, to tam też zauważymy pewne podobieństwa. Ogólnie rzecz ujmując, krokodyle mają czterodzielne serce. Tak samo jak ptaki i ssaki. A gady mają trójdzielne serce. Co oznacza, że tam taka krew, która ma tlen i która nie ma tlenu, się miesza i to jest taki mniej wydajny układ. Czyli krokodyle są bardziej rozwinięte ewolucyjnie. O tak moglibyśmy powiedzieć i to też powoduje, że są bliżej ptaków.
1: Antku, czy ty chciałbyś zobaczyć kiedyś na własne oczy krokodyla?
2: No, może tak, ale pewnie nie takiego żywego. W sensie mógłby być żywy, ale na pewno nie.
1: Ale oddzielony fosą na przykład.
2: No, jakieś zoo. No właśnie.
1: No dobrze, no to w takim razie mam nadzieję, że twoja ciekawość zostanie zaspokojona i że kiedyś krokodyla rzeczywiście zobaczysz. Wyobrażasz sobie, jaki on jest duży?
2: No, bardzo duży. Babcia widziała, jak była kiedyś w Brazylii krokodyla.
1: No proszę, to na pewno musiało być niesamowite przeżycie. Czy babcia ma zdjęcia tego krokodyla?
4: No mam, gdzie go są.
2: Ma babcia.
3: No właśnie, a ja jeszcze słyszałem, że tam w tle babcia powiedziała, że aligatora. I to jest ciekawa rzecz, jak rozpoznać, jak odróżnić aligatora i krokodyla. Czy ty to wiesz?
2: Nie wiem.
3: A, no właśnie. Ogólnie rzecz ujmując, aligator ma dużo szerszy pysk. I z racji tego, że ma szerszy pysk, to dolna część tego pyska zachodzi na górną. I nie widać tak zębów, które widać bardzo dobrze u krokodyla. Więc można śmiało powiedzieć, że krokodyl szczerzy swoje zęby, a aligator ma je ukryte. To jest między innymi jedna z kilku różnic.
1: Antku, bardzo ci dziękujemy za odpowiedź. Pozdrawiamy i ciebie, i babcię oczywiście też.
3: Myślę, i gratulujemy prawidłowej odpowiedzi.
1: Gratulujemy dobrej odpowiedzi, a ja myślę, że skoro babcia

0: Babcia ma zdjęcie tego krokodyla, którego widziała, to może poproś babcię, żeby odnalazła to zdjęcie. Zobaczysz je wtedy. No właśnie, zobaczysz tą przygodę niesamowitą, o której babcia do dzisiaj pamięta. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i do usłyszenia.
1: No, a tym...
0: Dziękuję bardzo. A tymczasem wracamy właśnie do opowieści o krokodylach. Powiedzieliśmy o tym, że krokodyle w dziwny sposób jedzą, prawda? A co to oznacza?
2: Gdybyśmy sobie wyobrazili, puścili wodze fantazji, gdybyśmy my byli krokodylami, to nasze rodzinne obiady byłyby super dziwne, bardzo dziwne. Po pierwsze, krokodyl nie jest w stanie pokiwać głową na nie. Czyli nie jest w stanie zrobić takiego przeczącego ruchu, bo jego głowa nie rusza się na boki. Więc jedyne, co może zrobić, to może tylko całym ciałem ruszać góra-dół. I teraz, krokodyl nie odgryza kęsów pokarmu, tylko łapie za pokarm i zaczyna się obracać bardzo szybko wokół własnej osi. Czyli nie jest w stanie zrobić czegoś takiego, co my robimy z jabłkiem albo z chlebem, że odgryzamy kawałek i sobie gryziemy. I gdyby każdy z nas jadł tak, jak jedzą krokodyle, to wyobraźmy to sobie, że łapiemy bochenek chleba, albo musiałby być do czegoś przymocowany, i zaczynamy się obracać wokół własnej osi, tak jakbyśmy robili piruety. I w ten sposób odrywamy kawałek pokarmu i połykamy go w całości. Nie możemy go pogryźć na mniejsze części, tylko połykamy go w całości.
0: Dziwne, prawda? Skoro ma tyle zębów.
2: Tak, to prawda. To jest dość dziwne zachowanie, ale tak krokodyle robią i przez to też, że nie mogą sobie wybierać tego do końca, co zjedzą, a co nie, tylko co uda im się wyrwać, ukręcić z tego pokarmu, to trawią kości, trawią skórę, trawią sierść i ich żołądek produkuje bardzo dużo kwasu solnego, który pozwala im to wszystko między innymi rozkładać. I ten pokarm, który jedzą czasem krokodyle, jest też trochę popsuty, ale mają tak dużo kwasu w żołądku, że to, że tam popsuty, to tam krokodyl sobie doskonale z tym radzi.
0: Powiedzieliśmy o zębach krokodylich. Te zęby rosną całe życie?
2: One rosną, wypadają, wyrastają nowe i pod spodem, w tych miejscach, gdzie się znajdują te zęby, są komórki macierzyste, które czekają tylko na to, żeby zacząć produkować nowe zęby. Jeżeli ten ząb na górze wypadnie, pod spodem jest kolejny, już w rezerwie gotowy na to, żeby wyrosnąć, a poniżej są komórki macierzyste, więc...
0: To fantastyczne z kolei.
2: Krokodyl nie musi się tym przejmować, że jakiś ząb mu się psuje, po prostu niech wypadnie, wyrośnie nowy, nie ma co się
0: jest
2: tym przejmować.
0: Jest taka piosenka krokodyla, ząb rozbolał czy zabolał. Ciekawe, czy Filip Górski znajdzie nam tę piosenkę, żebyśmy o tym krokodylu mogli posłuchać za chwilę, ale to jest niesamowite, bo krokodyl w takim razie, no, rodzaj dentysty nigdy nie będzie mu potrzebny.
2: No tak, bo to jest tak jak zęby mleczne u dzieci. Wiemy, że one wypadną i wyrosną stałe, ale jak już wyrosną te stałe, no to już trzeba je leczyć, bo inaczej będą po prostu dziurawy uśmiech będzie. A to bardzo
0: odróżnia.
2: Słabo wygląda, więc trzeba myć zęby. Niestety nie jesteśmy krokodylami. Jak już mamy stałe zęby, to rada dla dzieciaków, to musimy o nie bardzo dbać, bo muszą nam wystarczyć na kolejne 50-70 lat. I nie będzie trzeciej pary zębów.
0: A wracając do krokodyli, powiedziałeś kilka minut temu o tym, jakimi troskliwymi matkami są krokodylice i że one w bardzo delikatny sposób przenoszą swoje dzieci w tych pyskach uzbrojonych w mnóstwo zębów. A jak te dzieci wyglądają wtedy, kiedy wykluwają się z jajek? Albo może nawet jak te jajka wyglądają? Czy one są duże, tak jak strusie na przykład jajko? Czy takie jak jajka ptaków, które znamy, kurze, kacze?
2: One są skórzaste. To jest jedna rzecz, która je odróżnia od ptasich jaj, które mają twardą, wapniową łupinkę, więc te są miękkie i skórzaste w dotyku. Po drugie są wydłużone nieco, czyli nie są takie stożkowate jak u ptaków. I chyba to są podstawowe różnice, które odróżniają. Małe krokodyle przebijają tę skórzastą osłonkę i wychodzą i od razu wyglądają jak rodzice.
0: Serio?
2: Czyli to nie jest tak jak u ptaków, że albo rodzi się nieopierzone, nagie, ślepe, młode, bezradne. Te małe krokodyle od razu wyglądają jak mama, tylko są bardzo, bardzo małe. Ta różnica jest ogromna. No to jest jak Dawid i Goliat. To jest jakby ogromny różnica wielkości i masy. Ale to już są małe krokodyle.
0: Ale one tak się poruszają sprawnie jak ci rodzice, czy są takie nieporadne?
2: Są szybsze bo mają więcej zagrożeń. Trzeba też o tym

0: pamiętać na takiego małego krokodyla czyha bardzo dużo zagrożeń w środowisku naturalnym, więc on musi dość szybko uciekać. Jest dość sprawny. Z czasem nabiera masy, więc to, o czym wspominaliśmy na początku, że ten krokodyl tak się ciężko podnosi, ma tak dziwnie ustawione łapy, to rzeczywiście nie jest wydajny sposób chodzenia. Ale młode krokodyle są dużo lżejsze, więc ten układ lepiej się sprawdza i są w stanie naprawdę szybko uciec przed jakimś zagrożeniem. I tu jest super ciekawa rzecz, skoro jesteśmy jeszcze przy maluchach, bo u krokodyli o płci nie decydują geny. U ludzi oczywiście tak. U ptaków oczywiście tak. Ale u części gadów decyduje o płci temperatura. Czyli w zależności od tego, w jakiej temperaturze będą inkubowane jaja, to mogą się urodzić same samice, same samce, a jeżeli ta temperatura będzie na pośredniej wartości, no to będzie część samców i część samic. I to jest w ogóle fascynująca i niezwykła rzecz, że temperatura może decydować o płci danego zwierzaka. To samo działa u wielu gatunków żółwi.
1: Tak, to jest rzeczywiście przedziwne zupełnie, ale przypomniało mi się teraz, jak opowiadałeś o tym, jak te małe krokodyle są takie zwinne i szybkie, że no właśnie, dorosłe krokodyle też są bardzo szybkie, one potrafią nie tylko pływać, ale też chodzić i nawet galopować.
0: Tak, ale one są szybkie na takim krótkim dystansie, w sensie to nie jest maratończyk, to jest taki króciutki, bardzo króciutki sprint. I w wodzie krokodyle też są bardzo szybkie, ale na krótkim dystansie. To jest ułamek chwili, to jest atak i już jest jakby pozamiatane. Chociaż pływają dość szybko. Mają bardzo dobre przystosowanie do pływania. Wtedy składają nóżki wzdłuż ciała i ten ogon jest tym motorem napędowym. I teraz, czy to jest bieg, czy to jest chodzenie, czy to jest galop, to wszystko zależy od tego, ile nóg ma kontakt z podłożem. W przypadku odróżnienia, czy coś jest chodzeniem, czy jest bieganiem, to chodzenie oznacza, że przynajmniej, jeśli się nie mylę, to jest dyscyplina olimpijska, więc to jest na pewno jasno określone, ale wtedy przynajmniej jedna kończyna dotyka podłoża. A bieg to jest taka faza tego biegu, że jesteśmy oderwani całkowicie od podłoża, jesteśmy w powietrzu. I to jest bieganie. Chodzenie przynajmniej jedna jest tu. A galop, no to ci, którzy mają konie, jeżdżą konno, to pewnie dużo lepiej wiedzą ode mnie, ile kończyn i które mają kontakt, żeby konkretną rzecz nazwać galopem albo cwałem.
1: Chociaż koński galop chyba nie przypomina tego galopu w wykonaniu krokodyla, jak myślisz?
0: Nie. Konie są stworzone do biegania. One uwielbiają biegać. One bardzo dobrze czują się na stojąco. One śpią nawet na stojąco. Mają specjalne zastawki w nogach, żeby się nie przewrócić, jak śpią. A krokodyl, jak tylko idzie, się na chwilę zatrzymuje, klap i natychmiast leży. Natychmiast kładzie brzuch na ziemi, żeby się nie męczyć.
1: I właśnie. I do tego wszystkiego uwielbia się wylegiwać na słońcu, wygrzewać na słońcu. A dlaczego to słońce mu jest potrzebne? O tym powiemy za chwilę.

0: O krokodylach opowiadamy dzisiaj w Polskim Radiu Dzieciom. Łukasz Bożycki, przyrodnik, jest naszym gościem. No to o co chodzi z tym słońcem? Dlaczego krokodyle lubią się tak wylegiwać na słońcu?
1: Bo lubią ciepełko, dlatego że wtedy mają zwiększoną aktywność. One same z siebie nie są w stanie podnieść temperatury swojego ciała poprzez te procesy metaboliczne, które zachodzą w środku. I ich temperatura ciała jest uzależniona od otoczenia. A im wyższa temperatura, tym większa aktywność takiego krokodyla może być. Więc krokodyl, który jest w cieniu, będzie mniej aktywny niż ten, który właśnie wygrzewa się na słońcu. One szczególnie często korzystają z tego wygrzewania rano, kiedy są zmarznięte i takie trochę odrętwiałe, być może nawet po nocy, zwłaszcza chłodnej nocy, więc pierwsze promienie słońca są na wagę złota, bo one je rozgrzewają. No my tak mamy tak samo, gdybyśmy wstali latem na wschód słońca i na zewnątrz 10 stopni, no to aż to słoneczko, które na nas pada, aż nas rozgrzewa, uśmiecha nas i daje nam mnóstwo energii do całego życia. Więc tak samo chyba można powiedzieć o krokodylach. To po prostu daje im energię do działania.
0: A jak to jest z tymi krokodylimi łzami? Bo jest takie powiedzenie, że ktoś płacze krokodylimi łzami, prawda?
1: Tak, mówimy tak o osobach, które udają żal. Tak naprawdę wcale niczego nie żałują, nie jest im przykro i te łzy są tylko takie na pokaz. I to jest dość trafne, takie chyba powiedzonko, tak można powiedzieć, ponieważ krokodyle potrafią płakać, to się dzieje, najczęściej płaczą podczas jedzenia, ale nie dlatego, że jest im przykro, że im żal, tylko dlatego, że zwiększa się tam ciśnienie powietrza podczas odrywania, połykania i wydawania różnych dźwięków i to zwiększone ciśnienie powietrza dostaje się do zatok, do tych różnych otworów, miejsc, w których doprowadza do wyciskania wody z gruczołów łzowych, które nawilżają oko. I ja czasem sam czuję się jak taki krokodyl, a już mówię dlaczego. Wtedy, gdy ziewam, mam taką przypadłość, być może ktoś też ma podobną przypadłość, że jak bardzo intensywnie ziewam, tak otwierając szeroko usta, jeszcze się przeciągając rano.
0: O, teraz już ziewają wszyscy nasi słuchacze, bo to jest zaraźliwe.
1: Tak, to jest zaraźliwe. Neurony lustrzane za to odpowiadają. To wtedy pojawiają mi się łzy w oczach. I jak przeciągnę to ziewanie, to ta łza jest w stanie nawet mi ściekać po policzku. Dokładnie to jest ten sam mechanizm, który jest u krokodyli, czyli to są krokodyle łzy. I ja to wykorzystuję też w małżeństwie, bo jak żona na mnie bardzo krzyczy, ja się z nią nie zgadzam, ale nie chcę tego powiedzieć, to tak trochę tak ziewam, tak zwiększam to ciśnienie i wtedy lecą mi łzy po policzku i moja żona myśli, że jest mi przykro i że to jest żal. Ale to są krokodyle łzy.
0: Słuchają nas też prawdopodobnie rodzice naszych młodszych słuchaczy. Być może ten pomysł też kupią od siebie.
1: Tak, tak. Można to dobrze opanować i rozwinąć, że niemal na zawołanie. Ja nawet podejrzewam, że niektórzy aktorzy w ten sposób są w stanie wycisnąć łzy i zacząć płakać na wizji.
0: Może tak być. O krokodylach można powiedzieć dużo, ale z pewnością nie to, że grzeszą urodą. Znaczy przynajmniej nam się tak wydaje, prawda?
1: Bo być może wśród... To jest kwestia gustów, ale tak.
0: Ale być może wśród krokodyli jest całkiem inaczej. Ale zwykle jest

tak, że kiedy przychodzi taki sezon godowy, sezon zalotów, to różne gatunki zwierząt wymyślają fantastyczne sposoby, żeby zwrócić na

0: z którą ma nadzieję, że zostanie jego żoną, no to to jest zupełnie niezwykłe. A jak jest z krokodylami?
1: Krokodyle, nie wiem, czy to nazwać tańcem, czy śpiewem, ale na pewno zachowaniem godowym. Bardzo często znajdują się blisko powierzchni wody i w okresie godowym, próbują zwrócić uwagę samicy, wydając bardzo niskie dźwięki i to doprowadza między innymi do tego, też ich cały grzbiet zaczyna drżeć, że woda, która jest między grzbietem krokodyla a powierzchnią, a lustrem wody, wygląda jakby zaczęła się gotować. Jest tam bardzo dużo pęcherzyków powietrza, jest tam bardzo dużo takiego wzburzenia, krople wody podskakują do góry. Krokodyl wtedy podnosi jeszcze pysk nad wodę, otwiera go szeroko, unosi ogon do góry, a jego grzbiet się gotuje. I to jest niesamowity widok i słyszymy też niskie dźwięki, takie bardzo niskie dźwięki.
0: Takie,
1: które nie tyle nawet słyszymy, co czujemy w klatce, czujemy w brzuchu. Czasem jak słyszymy jakąś taką cichą muzykę, która ma bardzo rozbudowaną, bardzo rozbudowane basy, to czujemy je całym ciałem.
0: A tak, to prawda.
1: I tak samo jest w przypadku właśnie krokodyli, bo mają te otworki w ciałach, które odpowiadają za odczuwanie dotyku i odczuwanie fal. W związku z tym w ten sposób krokodyl samiec chce przyciągnąć uwagę samicy. To jest niesamowity spektakl. To jest coś pięknego, niesamowitego.
0: Mówimy dzisiaj cały czas o tym, że krokodyle spędzają wiele czasu w wodzie. No właśnie, ale w jakiej wodzie? W słonej, w słodkiej? Czy to nie ma znaczenia?
1: Ogólnie rzecz ujmując, w wodzie słodkiej i to ma ogromne znaczenie. Dlaczego to ma ogromne znaczenie? Bo jest takie zjawisko bardzo dobrze opisane, zjawisko osmozy. Czyli jeżeli są dwa różne ośrodki, to prawa fizyczne, jeśli można tak powiedzieć, doprowadzają do wyrównania stężenia jonów. Ja wiem, że to trudne
0: i skomplikowanie.
1: Tak, ale to doprowadza do tego, że jeżeli weźmiemy jakiś organizm i włożymy go do słonej wody, to stężenie jonów jest bardzo duża różnica, bo słona woda ma bardzo dużo jonów. W związku z tym woda zaczyna migrować, zaczyna uciekać z tego organizmu na zewnątrz po to, żeby zmniejszyć stężenie tych jonów. W związku z tym organizm się odwadnia. A jeżeli włożymy jakiś organizm do wody słodkiej, który ma bardzo wewnątrz, w środku nasze płyny ustrojowe mają duże stężenie jonów, na zewnątrz jest małe, to wtedy woda ze środowiska wnika do wnętrza tego organizmu i ten organizm po prostu by był napompowanym balonem. I to by był ogromny problem.
0: To była lekcja fizyki.
1: Tak. Próbowałem to najprościej, jak tego potrafiłem. Nie wiem, czy mi się to udało. Ale konsekwencje dla zwierząt żyjących w wodzie słodkiej i słonej są różne. Te, które żyją w wodzie słonej, muszą zadbać o wodę, bo woda im ucieka. A te, które żyją w wodzie słodkiej, mają za dużo wody i muszą ją usuwać na zewnątrz. I teraz krokodyl, który chciałby żyć w jednej i w drugiej wodzie, musi mieć zupełnie inne fizjologiczne mechanizmy radzenia sobie z wodą. Ale krokodyle to potrafią, bo mają specjalny narząd na języku, który pozwala im odsalać wodę. A aligatory tego nie potrafią. Dlatego aligatory są w wodzie wyłącznie słodkiej, a krokodyle głównie w wodzie słodkiej, ale potrafią też żyć w wodzie słonej. I to je odróżnia od siebie. Między innymi to jest ta druga cecha, czyli wystające zęby. Krokodyl się szczerzy swoimi zębami i widać je z dużej odległości nawet. Aligator ma ukryte. Aligator tylko woda słodka, krokodyl słona i słodka, ale przede wszystkim słodka.
0: Mówiliśmy dzisiaj o tych ogromnych krokodylach, które ważą wiele kilogramów.
1: I są tak, też to są setki kilogramów.
0: Bardzo
1: tak.
0: Długie.
1: Tak, tak, tak, kilka
0: ale
1: metrów.
0: Czy są też takie małe krokodylki?
1: Są oczywiście. Niektóre kajmany są małe. Tych kajmanów jest kilka gatunków. Okularowy, kajman czarny. Więc są gadwale, chyba tak się to zwierzę dokładnie nazywa, jeśli nie przekręciłem nazwy. Są to takie zwierzaki, które żyją w Nepalu i w Indiach i mają bardzo wąski pysk. No super wąski. Ten pysk jest aż dziwnie i tak...
0: Gawiale podkreślam.
1: Gawiale, o tak, właśnie, tak, tak, gawiale. Mm. One mają bardzo, bardzo wąski pysk. Nigdy ich nie widziałem. Na własne oczy trzeba się wybrać do Indii albo do Nepalu, żeby je zobaczyć.
0: To na koniec powiedzmy jeszcze o tych fotografiach. No bo tak, fotografowałeś na Sri Lance krokodyla.
1: Ale to wiele razy, bo nawet mieszkałem w takim hotelu, w którym...
0: Właśnie.

0: Obok był krokodyl i podczas posiłków on się cały czas na mnie patrzył. Ja sobie jadłem obiad,
1: ciekawe,
0: śniadanie.
1: Myślał.
0: Tak, a ten krokodyl podpływał i patrzył się na mnie. No, myślę, że on nie patrzył tak jak pies albo kot na mój talerz, tylko
1: tak
0: na mnie tak patrzył.
1: Ale dużo zdjęć krokodyli jest w twojej kolekcji?
0: Niedużo, myślę, że kilkadziesiąt. Myślę, że nie jest to bardzo dużo, bo jednak moje serce bije do pierza i głównie się skupiam na ptakach, ale tak, kilkadziesiąt krokodyli. Wiele razy tak miałem, że gdzieś fotografowałem ptaki na krawędzi wody i błota i lądu i czułem, że ktoś mnie obserwuje, odwracam się, a tam gapi się na mnie krokodyl. Albo jak byłem w Afryce, to też widziałem dość dużo krokodyli, kilkanaście, na przykład w jakimś jednym pojedynczym bajorku, to też robiło wrażenie. Czy w Azji południowo-wschodniej też je widziałem. Więc ogólnie, jeżeli jesteśmy blisko równika, jesteśmy w miejscu, gdzie jest woda, to musimy się liczyć z tym, że są tam krokodyle. Nawet jeśli ich nie widzimy, to one potrafią spokojnie, kilkadziesiąt minut nie wynurzać się, leżeć sobie spokojnie na dnie.
1: I obserwować.
0: Każde podejście do wody z ogromną ostrożnością, bo może być tam krokodyl.
1: Powiedziałeś o tym, że twoje serce bije dla ptaków, jeżeli chodzi o fotografowanie, a ja myślałam, że dla niedźwiedzi. Bo wiem, że ty fotografujesz też niedźwiedzie i że czasami jesteś bardzo blisko tych obiektów, którym robisz zdjęcia.
0: Tak, dwa albo trzy tygodnie temu wróciłem z Finlandii, gdzie byłem kolejny rok z rzędu i fotografowałem niedźwiedzie. Była też zorza w nocy, to jest przekleństwem fotografa dzikiej przyrody, bo nie może spać, tylko fotografuje zorzę, a potem w ciągu dnia fotografuje niedźwiedzie. To, co mnie w tym roku uderzyło bardzo, to powiem to. O tej porze roku odchody niedźwiedzi są różowe. Ale są takie różowo-malinowe, bo one jedzą bardzo dużo jagód.
1: Ojejku.
0: Ogromnej ilości borówki, brusznicy, jagód, tych ciemnych także. I to jest naprawdę niesamowity widok. Wiem, że to słaby temat do rozmowy w radiu.
1: Nie, dlaczego?
0: Ale
1: no,
0: nigdy nie widziałem
1: zwierząt, to też
0: tak
1: jest taki
0: różowy.
1: Naukowy temat. Ale muszę powiedzieć, że ja zawsze, jeżeli jestem w lesie i mam ochotę na jagody, to zawsze gdzieś z tyłu głowy mam taką myśl, a może lepiej ich nie zrywać, bo one są dla niedźwiedzi i innych zwierząt. Nie, naprawdę. Tak samo są jak grzyby. Ale
0: no tak, to prawda. Jest nawet głosowanie, mam nadzieję, że jeszcze trwa. Chyba to głosowanie dotyczy zwierząt, które żyją w Alasce albo w parku Yellowstone. W każdym razie Stany Zjednoczone i tam internauci mogą głosować na najgrubszego
1: tak,
0: niedźwiedzia.
1: Tak, został wybrany ten niedźwiedź.
0: Już został wybrany.
1: Filmik, tak. Nazywa się Plecak. Takie ma imię, bo jako niedźwiadek mały na grzbiecie mamy podróżował często. Nie pamiętam, ile waży, ale widziałam, jak polował na łososie. I to jest też zupełnie naprawdę niesamowita historia. Ale o tym może kiedy
0: i one jedzą indziej. bardzo dużo o tej porze roku, właśnie żeby przybrać na masie.
1: Bo ciężka zima przed nimi, prawda? I długa, więc muszą to zrobić. Łukasz Bożycki, przyrodnik, edukator, fotograf, dzisiaj był naszym gościem. O krokodylach opowiadaliśmy, ale jak się okazuje, nie tylko o krokodylach. Wszystkie zwierzęta to fascynujący temat, a jutro przypominam Światowy Dzień Zwierząt, o zwierzakach tych waszych, domowych. Warto pamiętać oczywiście nie tylko 4 października, ale każdego dnia w roku i mam nadzieję, że tak właśnie jest i że tak właśnie robicie. Jeżeli jesteście opiekunami zwierząt, to one rzeczywiście mają z was pociechę. Łukaszu, a ty masz jakieś zwierzę?
0: Nie, nie mam, bo bardzo dużo podróżuję i wiem, że to zwierzę by cierpiało, było samo i nie byłoby zaopiekowane.
1: Może kiedyś będziesz miał.
0: Ale wszystkie dzikie zwierzęta czuję, jakby były moimi przyjaciółmi.
1: Bardzo ci dziękuję za wizytę dzisiaj u nas w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
1: Dziękuję wam także. Życzymy miłej soboty. Kolejny rodzinny tor przeszkód za tydzień o godzinie 10:00, a dzisiaj mówimy już do usłyszenia.

żeby lepiej zapamiętać, jakimi językami mówią różne zwierzęta. Jak robi piesek?

0: Słucham, kochanie. Jakie pytanie? Chciałbym je znać.
1: Kogo najtrudniej jest grać?
0: Wiesz, nie myślałem dotychczas o tym. Trudno grać króla na tronie złotym, trudno rycerza, podróżnika. Trudno grać także czarnoksiężnika. Lecz coś ci powiem, czego nikt nie wie. Najtrudniej zagrać jest siebie. Ja odpowiadam, a pytasz ty. Natalka, daj mi popielniczkę.
1: A gdzie jest?
0: Nie wiem, dziecinko. Poszukaj.
1: A, tu jest.

0: poznać jest siebie.
1: To prawda, wujku, co mówisz mi?
0: Ja odpowiadam, a pytasz ty.

0: Słucham, kochanie.
1: Ale się wstydzę.
0: Wstydzi się, masz.
1: Czy naszą piosenkę znasz?
0: Naszą piosenkę? Co za pytanie.
1: Zaśpiewasz ze mną?
0: Dobrze, kochanie.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
3: Alfabet Orkiestry.

No, pobawimy się odgłosami dzisiaj na pewno. Dzień dobry. 4 minuty po godzinie 12 rozpoczynamy Alfabet Orkiestry, czyli naszą południową, sobotnią propozycję dla wszystkich tych, którzy lubią bawić się dźwiękami, lubią słuchać dźwięków, a nawet je tworzyć. Także jeżeli jest wśród Was ktoś, kto ma jakieś nowe umiejętności, może teraz od września właśnie rozpoczął szkołę muzyczną albo jakieś kursy gry na gitarze, na fortepianie albo na innym instrumencie, no to mam nadzieję, że zgłosicie się dzisiaj i opowiecie o swoich nowych odkryciach, dokonaniach, czego się nauczyliście w ciągu ostatniego miesiąca. 3 października dzisiaj na zegarach 4 minuty po godzinie 12 i mam nadzieję, że wspólnie do godziny 14 będziemy się razem świetnie bawić z naszym alfabetem orkiestry. Marta Kawalec, Magda Żelazowska, zapraszamy na dzisiejszą audycję, a będzie się działo.

0: pięknie nam zabrzmiało pianino w tej piosence. No i oczywiście mam nadzieję, że dołączyliście się do tego stukania, bo było to takie bardzo przyjemne, żeby stukanie połączyć razem ze śpiewaniem. A my dzisiaj połączymy wiele różnych innych możliwości. Dzisiaj, drodzy słuchacze, mam dla Was taką propozycję, no bo zrobiło się już trochę chłodniej. Co prawda słońce nam grzeje dzisiaj pięknie, nawet można na krótki rękawek jeszcze próbować gdzieś tam pójść na spacer, ale jak wiecie, już popołudniami robi się coraz chłodniej, nocą to już w ogóle jest zimno. No i właśnie tak pomyślałam sobie, że skoro my też musimy się trochę wystroić, wychodząc na zewnątrz, kurtka, bluza, czasem nawet czapka albo szalik, no to może sprawdźmy, czy instrumenty, które wychodzą na przykład podczas koncertu, na scenę, razem z muzykami, albo kiedy grają gdzieś, na przykład w waszym przedszkolu, albo w szkole, no też muszą się jakoś przygotować i podobno one się też muszą wystroić. To skoro instrumenty się stroją i my się stroimy, no to sprawdźmy, jak to wygląda. I takie mam pytanie dla Was. Co to znaczy stroić instrument? Czy to znaczy, że czapkę trzeba założyć na trąbkę, a sweter potrzebują na przykład skrzypce, swetra potrzebują skrzypce, czy na przykład na fortepian narzucamy jakąś pelerynkę i wtedy jest już wystrojony ten fortepian? No właśnie, jakie macie pomysły w tym temacie? Jak stroją się instrumenty? Czego potrzebują do tego, aby się nastroić? Jak to wygląda? No i właśnie teraz potrzebuję kogoś, kto właśnie na przykład chodzi do szkoły muzycznej albo gra na jakimś instrumencie, albo chociaż przynajmniej podpatrywał, jak robią to profesjonalni muzycy. Co oni robią, żeby te instrumenty się nastroiły, wystroiły i tak ubrały, żeby były gotowe do wyjścia na scenę. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia, a ja czekam na Wasze odpowiedzi, na Wasze pomysły. Co zrobić, żeby nastroić i wystroić instrument? Czego on potrzebuje? Jak to zrobić? No właśnie, no to mam nadzieję, że już za chwilę rozwikłamy tę zagadkę na sam początek.
1: Jak wygląda wiatr, bardzo chciała.

0: Ania Broda za nami. No, my wiemy może, jak wygląda wiatr. Jest raczej przeźroczysty, a jak wygląda wystrojony i nastrojony instrument, to już teraz się będziemy nad tym zastanawiać. A jest z nami Blanka i jej brat Max. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. O, mamy już tutaj duecik. Witam, drogie rodzeństwo. Gdzieś jedziecie pewnie, tak?
2: Tak.
0: Dokąd się wybieracie w takim razie?
1: Do domu.
0: Do domu, o. To gdzie byliście, zanim wybieraliście się do domu?
2: Coś troszeczkę przerwało. Czy mogłaby pani powtórzyć?
0: Oczywiście. Chciałam zapytać, dokąd się wybraliście, że teraz wracacie do domu? Jakieś zakupy?
2: Wracamy od lekarza.
0: O, ale wszystko w porządku?
2: Wszystko w porządku, tak.
0: Tak, no to dobrze. To w takim razie, drogie rodzeństwo, czy wy wiecie może, jak wygląda taki wystrojony na jesień instrument? Co trzeba zrobić, żeby go nastroić? Co to trzeba zrobić? Na przykład z takim fortepianem, to jest pewnie trudna sprawa, ale skrzypce na przykład. Widzieliście kiedyś, jak stroi się skrzypce?
1: Tak.
0: Tak, co trzeba zrobić, żeby je nastroić?
1: Takimi specjalnymi koreczkami, przekręcać, żeby były dobre dźwięki.
0: O właśnie, właśnie. I tak trzeba bardzo delikatnie to robić, żeby naciągnąć tę strunę, nie urwać, a jednocześnie, żeby ten dźwięk był czysty. A ty, Blanko, potrafisz takie rzeczy robić? Czy może jesteś w szkole muzycznej, grasz na jakimś instrumencie?
1: Nie, ale grałam kiedyś na skrzypcach.
0: Kiedyś grałaś na skrzypcach, a teraz już nie grasz?
1: Tak.
0: No to w takim razie trafiłam z tym przykładem. A dlaczego już nie grasz?
1: Bo już nie. Nie. Ale teraz będę się uczyła grać na pianinie.
0: O, no to pięknie. Czyli skrzypce już za tobą, a długo grałaś na skrzypcach?
1: Niezbyt.
0: Niezbyt, ale wiesz, jak to się robi, bo przecież to jest chyba podstawa. Kiedy chce się zacząć grać na skrzypcach, to trzeba je nastroić, prawda?
1: Mhm.
0: A ty umiałabyś teraz nastroić te skrzypce, czy już pewnie byłoby to trochę trudniejsze, co? No właśnie, czyli jednak trzeba trochę być na bieżąco, żeby takie skrzypce nastroić. A ciekawe, jak to z pianinem jest, z tym strojeniem pianina?
1: No to jeszcze nie wiem.
0: No właśnie, czyli wkrótce się może dowiesz. A długo schodzi się z takim strojeniem skrzypiec? Może opowiesz nam trochę, jak to wyglądało w twoim przypadku. Czy to było takie 30 sekund, czy raczej 4 minuty?
1: Długie, bo pani to mi robiła i ona ma taki specjalny coś w telefonie i on sprawdza, czy są ładne dźwięki.
0: O właśnie, tak. I tam pewnie była taka wskazówka, która wskazywała, czy jest dobrze, czy jeszcze troszeczkę, tak? No właśnie, tak myślałam. Blanko, no to w takim razie trzymam kciuki, żebyś teraz na pianinie spróbowała swoich sił. Może okaże się to właśnie twoją drogą. Trochę jakbyś mogła ściszyć radio, bo słyszę, że są jakieś pogłosy. Byłoby trochę wygodniej właśnie, gdybyś mogła mówić do telefonu. No dobrze, a powiedz, Blanko, w takim razie, czy ty lubisz śpiewać? Czy w ogóle muzyka jest twoją pasją?
1: Nie, ale lubię.
0: Lubisz.
1: Lubię różne muzyki.
0: A Max też?
1: Tak.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że będziecie razem z nami do końca, bo będziemy dzisiaj dużo jeszcze mówić o tym strojeniu i wystrajaniu całej orkiestry i różnych instrumentów. A czy teraz chcielibyście kogoś pozdrowić?
1: Kolegów. A ja koleżanek i mamę.
0: Pięknie, no to w takim razie pozdrawiamy. I może tatę jeszcze pozdrowimy.
1: Tak.
0: Pozdrawiamy tatę w takim razie.
2: Dzięki.
0: Bardzo wam dziękuję za wspaniałą opowieść o strojeniu instrumentów. Jednak to dobrze jest porozmawiać z fachowcem, bo ja nigdy na skrzypcach nie grałam, a

0: Blanka ma swoje doświadczenia, także bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniliście. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dzięki, do usłyszenia.
2: Do widzenia. Pa.
0: Do widzenia. No właśnie. I teraz, skoro już wiemy, na czym to polega, to teraz wysłuchajmy jeszcze naszych drugich słuchaczy, którzy też chcieliby coś na ten temat powiedzieć. Halo, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Jak masz na imię?
3: Lila.
0: Lila, witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, czy ty może masz jakieś doświadczenia też muzyczne?
3: Właśnie też gram na skrzypcach.
0: Też grasz na skrzypcach. A jak długo?
3: Trzeci rok.
0: Trzeci rok, no to już poważna sprawa. Czyli pewnie już potrafiłabyś nastroić skrzypce?
3: Tak, też stroję.
0: Mhm. A czy mogłabyś nam tak trochę opowiedzieć, jak to wygląda, to strojenie? Bo tutaj nasi słuchacze poprzedni mówili nam właśnie o tym, że trzeba takimi kołeczkami kręcić. A czy ty byś miała coś jeszcze do dodania, żeby tak trochę opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda?
3: Można to zrobić dwa skrzypce i fortepian, trzeba zagrać strunę A albo po prostu dźwięk A i się dostosować. I na początku na przykład E, potem A, E, potem E, D i potem D, G i tak trzeba. I właśnie też te pokrętła, to nie za dużo, tak trzeba posłuchać, żeby dobrze to było.
0: Mm-hmm. No ale ten słuch też musi być dobrze wyćwiczony, żeby on wychwycił takie bardzo drobne, odmienne dźwięki. Czy ten słuch też trzeba jakoś ćwiczyć, żeby on wychwytywał, żeby nasze uszy wychwytywały te takie drobne różnice pomiędzy strojeniem?
3: A właśnie mieliśmy w szkole muzycznej taki, na początku w pierwszej klasie każdy przychodził tam i oni sprawdzali, jak mamy słuch i wtedy można było się dostać albo nie dostać.
0: A, czyli to od razu trzeba mieć ten dar takiego słuchu, który jest w stanie to wychwycić, tak? No to pewnie ja bym tego nie potrafiła zrobić, żeby tak wychwycić dokładnie, czy to jest już właśnie nastrojony instrument, czy nie. A co sprawia, że te instrumenty się rozstrajają?
3: Na przykład jak się mocno gra, albo po prostu długo.
0: Długo jak się gra. Mhm. A na przykład teraz, kiedy jest taka ładna, ciepła pogoda, no to pewnie jest jeszcze bardzo dobrze, ale kiedy będzie zima, to te skrzypce też będą się musiały trochę inaczej nastroić?
3: Tak, myślę właśnie, jak nie w tym roku, to mieliśmy trochę gorzej i zostawiliśmy w samochodzie, to właśnie nam się ciągle rozstrajały.
0: A właśnie, czyli one są bardzo wrażliwe na chłodek, czyli przydałyby może im się jednak te czapki i szaliki tym skrzypcom? No właśnie, żeby je tak opatulić, żeby im się tam ten strój nie zmieniał, albo może nastrój, żeby im się nie zmieniał.
3: No.
0: Bo takie trochę kapryśne pewnie są te skrzypce, skoro wystarczy je na chwilę zostawić i one już z tej rozpaczy i samotności mogą się rozstroić.
3: No.
0: No właśnie, czyli jednak z tym strojeniem to jest trochę zabawy. Kiedy u nas rozpoczyna się koncert Alfabet Orkiestry, to tuż przed tym koncertem wszystkie instrumenty, które są już na scenie, też muszą się wystroić i nastroić. I czasami to przypomina taką kakofonię dźwięków. Jest tyle różnych dźwięków, że trudno się połapać, o co chodzi w tej muzyce. Ale kiedy już są nastrojone, to brzmi dobrze. U was też tak pewnie w szkole muzycznej jest. Kiedy wszyscy muszą się właśnie nastroić na ten sam dźwięk. No fantastycznie, w takim razie już teraz wiemy, na czym polega to strojenie instrumentów. Najpierw Blanka i Max, a później Lila opowiedzieli nam o tym, że to strojenie jest bardzo ważne i trzeba się tego nauczyć. Lilu, bardzo ci dziękujemy za twój telefon i opowieść o tym strojeniu skrzypiec. Czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
3: No to pozdrawiam pana Piotra, który wyszedł z naszej szkoły, panią Iwonę, panią Inną, moją całą rodzinę, Malinę, czyli moją koleżankę, która jest tutaj teraz ze mną i moje wszystkie zwierzęta, wszystkich słuchaczy, całe polskie radio dzieciom i mojego królika.
0: Królika. Jeszcze jakie zwierzęta masz?
3: Konie, kozy, psy.
0: Ojej, to wesoło tam u ciebie.
3: Modlitwę i komik.

0: Ależ pięknie. A na koniach jeździsz?
1: Tak.
0: Ach, no to w takim razie zazdroszczę bardzo, bo to pewnie bardzo fajna odmiana dla gry na instrumentach, żeby teraz sobie pojeździć konno. Wspaniale. No to w takim razie dobrej zabawy życzę ci, Lilo, bo pewnie z koleżanką Malinką chciałybyście się teraz już pobawić, tak?
1: A bardzo dziękujemy ci, że jak kiedyś taki koncert, to dostaliśmy bilet do Wrocławia na teatr.
0: O, no to w takim razie mam nadzieję, że masz z tego dobre wspomnienia.
1: Tak.
0: No to bardzo dziękuję w takim razie, że nam o tym też powiedziałaś. To bardzo miłe, kiedy nasi słuchacze mówią nam takie właśnie miłe rzeczy. Także bardzo ci dziękuję jeszcze raz za rozmowę i dobrego dnia. Mam nadzieję, że zostaniesz z nami do końca audycji.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. No właśnie, skoro już wiemy, na czym polega to wystrojenie, nastrojenie, ubranie tego instrumentu, no to przechodzimy dalej. A już teraz piosenka na naszej antenie.

0: No i taki broadwayowy przerywnik muzyczny za nami. Tam było również dużo instrumentów, a wszystkie były z pewnością idealnie nastrojone. A już teraz dodzwonił się do nas kolejny słuchacz, Teodor. Witam cię bardzo, Teodorze.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Co słychać u ciebie dzisiaj w sobotni popołudnie?
1: Chodziłem do szkoły muzycznej w wakacje na tydzień i teraz zapisałem się na cały rok.
0: Na cały rok, tak ci się spodobało po tym jednym tygodniu?
1: No i gram na pianinie.
0: Pianino, dobrze. A to był twój wybór, czy ktoś powiedział, że będziesz idealnie pasował do pianina?
1: Mogłem sobie wybrać, chcę czy nie chcę. No i powiedziałam, że tak.
0: No bo pewnie miałeś do wyboru jeszcze inne instrumenty.

0: piano, tylko było pianino.
1: A, tylko było pianino, rozumiem, czyli albo pianino, albo nic. No i jak te pianino, podoba ci się? Czy dobrze jest grać na pianinie? To jest trudne zajęcie?
0: Właśnie fajne.
1: Fajne. A od czego trzeba zacząć grę na pianinie?
0: Od włączenia w ogóle pianina i dołączenia go do prądu.
1: A, czyli to jest takie elektryczne pianino.
0: No.
1: Elektroniczne,
0: tak.
1: Dobrze. Czyli już teraz wiemy, jak to wygląda. Takie pianino pewnie jest trochę mniejsze, no i pewnie nie wymaga strojenia, tak jak fortepian albo skrzypce, prawda?
0: Nie.
1: No właśnie, czyli mamy już instrument, który właściwie tuż po włączeniu do prądu jest gotowy do gry. A czy ty jesteś od razu gotowy do gry?
0: Jeszcze najpierw muszę usiąść i przyzwyczaić. Nie.
1: A do czego się musisz przyzwyczaić? Do krzesła?
0: Nie, muszę się przyzwyczaić do wzrostu krzesła, bo czasami jest mniejsze, większe.
1: Aha, czyli musisz je sobie ustawić, wysokość jego pewnie, tak?
0: No.
1: I odległość. No a czy na przykład twoje palce są od razu gotowe do gry, czy trzeba czasami trochę je rozruszać, tak żeby były...
0: Czasami trzeba, a czasami... muszę zobaczyć gwizdo lub inne dźwięki, żebym wiedział potem, jak grać. Muszę sobie ustawić ręce na klawiszach.
1: Aha, no właśnie, bo tych klawiszy jest bardzo dużo. Nie mylą ci się?
0: Czasami mi się mylą. Czasami włączam inny klawisz lub czasami włączam mi się inny dźwięk i na innym dźwięku gram czasami.
1: No właśnie, czyli tutaj też trzeba być bardzo uważnym, bo ja na przykład nigdy nie grałam na żadnym instrumencie, ale tak sobie wyobrażam, że gdybym miała zagrać na takim pianinie, to chyba byłoby wygodniej, gdyby każdy z tych drobnych tutaj klawiszy był innego koloru. Może byłoby łatwiej zapamiętać. Dlaczego one są wszystkie białe?
0: Pewnie ciekawe dlaczego, ale czasami sobie na przykład naklejam różne rzeczy i dzięki temu wiem, który to który klawisz.
1: Aha, rozumiem. No i pewnie też twoje palce zapamiętują te odległości i ułożenie na klawiaturze i jest już z czasem pewnie trochę łatwiej.
0: No, czyli ty dopiero, może być łatwiej.
1: Czyli ty dopiero zaczynasz swoją przygodę z pianinem, ale jak sądzisz, tak, będziesz ją kontynuował?
0: Tak.
1: Mhm. A ćwiczysz codziennie?
0: Nie codziennie. To jest raz w tygodniu, na samym początku.
1: Rozumiem, czyli na początku tygodnia masz lekcje, a później pani zadaje jakieś prace domowe na przykład?
0: Nie, później po prostu mogę sobie ćwiczyć w domu lub po prostu.
1: Rozumiem, czyli masz możliwość później poćwiczyć sobie te dźwięki, które nauczyłeś się grać na lekcji.
0: Tak.
1: Mhm. No to pięknie. I mam nadzieję w takim razie, że te pianino będzie ci towarzyszyło. Może kiedyś będziesz jakimś słynnym pianistą. Myślałeś kiedyś o tym?
0: Kiedyś tak.
1: No to w takim razie życzę ci tego, żebyś kiedyś podbijał sceny i był bardzo znany, bo jeżeli ktoś lubi to, co robi, to ta jego pasja może później przerodzić się nawet w zawód i to może sprawić bardzo dużo przyjemności chyba być takim zawodowym pianistą, który uwielbia grać na pianinie.
0: Tak.
1: No to w takim razie tego ci życzę, Teodorze. A czy teraz chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? Kogo pozdrawiamy?
0: Moją siostrę Klarę, mojego tatę Arka, moją mamę Martę, moją babcię, mojego dziadka, moją siostrę cioteczną, mojego brata ciotecznego, mojego wujka, moją ciocię i całe polskie radio dzieciom. I cały świat.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i już właśnie twoje pozdrowienia poleciały w świat. Mam nadzieję, że dotarły do tych, kogo wymieniłeś. Może pozdrówmy jeszcze twojego nauczyciela od pianina. Pamiętasz może, jak ma na imię?
0: Też. Rafał.
1: Rafał. Pozdrawiamy pana Rafała w takim razie.

0: Kazie, który uczy Teodora. Mam nadzieję, że też nas słyszy i będzie mu bardzo miło. Teodorze, dobrego dnia ci życzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa. Do widzenia.
0: Do widzenia. To był Teodor, który gra na pianinie, a w zasadzie dopiero się uczy, ale myślę, że będzie to całkiem przyjemna przygoda. A już teraz jest z nami na linii Alicja. Witam cię, Alicjo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, Alicjo, czy ty grasz na jakimś instrumencie?
2: Tak, na instrumencie.
0: Na czym grasz?
2: Na jakim gram instrumencie?
0: Tak.
2: Na flecie.
0: O, bardzo dobrze. Czyli mamy już skrzypce, pianino i flet. A jak się gra na flecie? Czy to jest skomplikowane?
2: No, żeby tam przyciskać klapy i wiedzieć, jaką przyciskać.
0: No tak, bo pewnie te klapy są trochę trudne, żeby odnaleźć je akurat w tym momencie, kiedy są potrzebne. Czyli to jest flet poprzeczny, rozumiem, tak?
2: Tak.
0: Tak. Ile tych klap jest w flecie poprzecznym, pamiętasz?
2: Nie.
0: Nie. No ale pewnie tyle, że wystarczy ci na razie palców, tak?
2: Tak.
0: Czyli na pewno nie więcej niż 10? Jakby tak się pewnie kiedyś udało policzyć, to możesz tak z ciekawości nawet sprawdzić. Ale ten flet poprzeczny to jest bardzo ciekawy instrument. Czy ty sama wybrałaś ten flet, czy ktoś powiedział, że ty będziesz, Alicjo, idealną flecistką? Jak to się zaczęło? Powiedz, jak to się zaczęło? Czy to w szkole muzycznej ktoś ci tak powiedział? Czy ty sama wybrałaś flet?
2: Tego się tak zaczęło, że chciałam pójść do szkoły muzycznej, na było miejsca, więc wybrałam flet.
0: Rozumiem. I czy to był teraz dobry wybór tak z perspektywy czasu, jak na to patrzysz?
2: Tak.
0: Tak. A ile już grasz na tym flecie?
2: Pierwszy rok.
0: Pierwszy rok. Czyli teraz dopiero od września zaczęłaś, tak? O, no to w takim razie same początki. A jak z tym fletem jest? Czy ten flet też wymaga strojenia?
2: Strojenia?
0: Tak.
2: Tak, wymaga strojenia.
0: No to opowiedz, jak to wygląda na samym początku, kiedy zaczynasz lekcję, musisz go pewnie nastroić. Jak to wygląda?
2: No ja sama nie wiem, no bo nigdy nie stroiłam.
0: Rozumiem, czyli na razie robi to twoja pani nauczycielka. A ty, kiedy już dostajesz ten flet do ręki, to już brzmi idealnie. No to pięknie. A jakie na początku masz ćwiczenia, żeby trochę rozruszać palce i głowę, żeby wszystko zaczęło ze sobą współgrać? Co robicie na początku na lekcjach?
2: No, na początku to powiedzmy, że poznajemy nuty, a później zaczynamy grać na flecie.
0: Mm-hmm. A czy ten oddech podczas grania na flecie jest bardzo ważny? Musisz jakoś ćwiczyć oddychanie?
2: Tak.
0: Tak, tak myślałam, że to jednak musi być trochę bardziej skomplikowane. No to w takim razie życzę ci powodzenia w grze na flecie. Mam nadzieję, że już wkrótce poznasz te najtrudniejsze wszystkie elementy i przyjdzie ci to już dużo łatwiej, bo pewnie początki są trudne, prawda?
2: Tak.
0: No to trzymam kciuki, żeby jak najszybciej spodobała ci się ta gra na flecie. A czy grasz już jakieś pierwsze melodie?
2: No, na razie to gram nutę A i H.
0: A, czyli zaczynasz od alfabetu. Pierwsze takie nutki, jak to zacznie wychodzić, to wtedy pewnie dopiero zaczniesz łączyć je ze sobą i może jakaś pierwsza melodia z tego powstanie. Myślę, że tak będzie właśnie. Alicjo, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
2: Moją tatę. Moją babcię, moją mamę, moją nauczycielkę, no i radio, no i jeszcze pozdrowić ostatnio.

0: zwierzęta.
1: O, pozdrawiamy.
0: Ludzi.
1: Wszystkich ludzi jeszcze też pozdrawiamy, tak?
0: Tak.
1: No to w takim razie lecą twoje pozdrowienia w świat. Mam nadzieję, że dolecą do wszystkich, którzy takich pozdrowień oczekują, potrzebują, a może właśnie lubią takie pozdrowienia i myślę, że będzie im bardzo miło. Alicjo, bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i życzę dużo wytrwałości w grze na flecie. Do usłyszenia, pa, pa. To była Alicja, a wcześniej poprzedni słuchacze, którzy również opowiadali, jak czasami trudne i skomplikowane jest nauka gry na jakimś instrumencie. Jeżeli wy również macie jakieś doświadczenia, możecie do nas zadzwonić 22 645 20 55.

0: Leszek Możdżer za nami w tej pięknej melodii granej na fortepianie. A u nas w audycji rozmawiamy dzisiaj o różnych instrumentach, a przede wszystkim o tym, jak powinno się je wystroić, nastroić, aby mogły występować przed publicznością. Mieliśmy już dzisiaj flecistkę, mieliśmy pianistę, mieliśmy też skrzypaczkę. No a kto teraz się do nas dodzwonił? Jest z nami Helenka i Alicja. Witamy Was, Helenka. Dziewczynki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie. Czy udałoby się trochę ściszyć radio, żebyśmy się dobrze słyszeli?
2: Słucham.
0: O, już teraz Cię słyszę bardzo dobrze. Ala czy Hela?
2: Hela.
0: Hela, witam Cię, Helu, bardzo. Powiedz, ile masz lat?
2: 7 lat.
0: Czy 7 lat to jest już taki wiek, że można na jakimś instrumencie grać?
2: Ja nie gram, ale mój tata gra.
0: O, czyli ty jesteś słuchaczką albo obserwatorką tego, jak tata gra. A na czym gra tata w takim razie?
2: Na gitarze i na pianinie.
0: O, czyli on gra, a ty tańczysz albo śpiewasz?
2: Tak.
0: Tak, a kiedy tak patrzysz, kiedy tata gra, to masz też ochotę zagrać na takim instrumencie, nauczyć się tej gry?
2: Nie, ja po prostu siadam obok niego i słucham.
0: I słuchasz, czyli wolisz słuchanie niż granie?
2: Tak.
0: A gdybyś miała wybrać jakiś instrument, może niekoniecznie taki, ale może jakiś inny, to jaki by to był, gdybyś chciała spróbować gry na instrumencie?
2: Perkusja,
0: o, czyli tutaj mogłabyś się trochę wyżyć. W sumie to, kiedy tata gra na gitarze albo właśnie na pianinie, to taka perkusja mogłaby świetnie towarzyszyć przy tej grze, moglibyście się świetnie dopełniać. A czy Ala też chciałaby zagrać na jakimś instrumencie, może gra?
2: Ala, na jakim byś chciała grać na instrumencie? Na flecie,
0: o. No to moglibyście naprawdę już stworzyć niezłą orkiestrę, gdybyście połączyli siły. A jak sobie wyobrażasz, Helenko, taką grę na instrumencie? Czy to jest raczej trudne zadanie, taka nauka gry na jakimś instrumencie?
2: Trudna.
0: Trudna, ale jak patrzysz, jak tata gra, to pewnie jemu to tak z łatwością przychodzi.
2: Tak, bo on chodzi do szkoły muzycznej.
0: No tak, a teraz zajmuje się zawodowo grą, czy tylko tak przy okazji dla przyjemności?
2: On po prostu chodzi na wesela.
0: Na wesela i tam gra. O, no to w takim razie jest zawodowym muzykiem. A co najbardziej lubisz, kiedy tata gra? Masz jakąś ulubioną melodię? Ale nie, czy masz jakąś ulubioną melodię, którą gra twój tata i prosisz go na przykład często, żeby to zagrał?
2: Mam, ale tata tego nie umie.
0: A, o, to może w takim razie możesz go poprosić, żeby się nauczył. Co to za piosenka?
2: Golden.
0: A, rozumiem. No to trochę taka bardziej nowoczesna. To rzeczywiście może być trudne do zagrania, ale pewnie jesteś w takim razie wielką fanką Łowczyń Demonów, tak?
2: Tak.
0: No tak myślałam, bo to właśnie z tej bajki jest ta piosenka.
2: No, ale mama i tak dalej nie pozwalają oglądać.
0: No tak, bo to jest pewnie trochę dla starszych dzieci, a może nawet dla dorosłych,
2: 10
0: co?
2: 10+,
0: no właśnie. No to pewnie rodzice mają rację, bo to jednak jest trochę

0: taka brutalna bajka i może jednak warto trochę poczekać. No ale piosenkę można sobie posłuchać, a jak tata kiedyś się nauczy, to może ci ją zagra. Może sama się kiedyś nauczysz i ją zagrasz. Helenko, powiedz, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Kogo pozdrawiamy?
1: Mamę, moją siostrę, moją najlepszą koleżankę z przedszkola, papę i krasnoludki.
0: O, pozdrawiamy w takim razie jeszcze krasnoludki. A teraz dokąd się wybieracie w sobotnie popołudnie, tak?
1: Tak, do babci.
0: Do babci. Czyli dzisiaj tam spędzicie pewnie dzień i będzie bardzo przyjemnie, bo w taką pogodę pewnie zawsze jest co robić u babci.
1: Tak. A mogę wybrać piosenkę?
0: No nie wiem, czy uda nam się ją znaleźć, bo mamy też bardzo fajną audycję, która się nazywa Koncert Życzeń i w środy można wtedy zadzwonić i taką piosenkę sobie zamówić. Co ty na to?
1: Tak.
0: Możemy się tak umówić? No to świetnie. To w takim razie może w środę, gdybyś zadzwoniła, to wtedy koniecznie poproś o swoją ulubioną piosenkę i na pewno taka zostanie znaleziona. Dziękuję ci bardzo, Helenko. Pozdrawiamy również Ale, twoich rodziców i babcie i życzymy ci dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. No właśnie, a już teraz powoli zbliża się godzina 13. Już tylko 10 minut zostało nam do godziny 13 i mam nadzieję, że przez ten czas wiele się jeszcze wydarzy, a może również po godzinie 13. Także zostańcie z nami, mamy jeszcze chwilę na to, aby dzielić się swoimi doświadczeniami muzycznymi.

0: Jest z nami Blanka teraz. Dzień dobry, Blanko.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, Blanko, czy ty jesteś umuzykalniona? Czy ty masz jakieś talenty muzyczne? Jak sądzisz? Trudne pytanie.
1: Tak.
0: Tak. A powiedz, czy grasz na jakimś instrumencie albo chciałabyś nauczyć się grać?
1: No, tak, gram i na wiolonczeli.
0: Na wiolonczeli. O, to bardzo poważne zadanie, bo to jest chyba instrument, który jest albo twojego wzrostu, albo nieco większy.
1: Akurat, no, mniejszy.
0: Mniejszy, czyli jeszcze jakoś tam dosięgasz do niego. Czy to jest trudny instrument do tego, aby nauczyć się gry, czy na przykład strojenie jego zajmuje ci dużo czasu?
1: To zależy.
0: Opowiedz, jak to wygląda?
1: No, to jest tak, że najpierw trzeba przetestować strunę takim strojekiem. No, to jest w aplikacji w telefonie. No i nie można przesadzić, bo ostatnio pękła.
0: O, czyli są delikatne te struny.
1: Tak.
0: Jakbyś mogła może trochę ściszyć radio, a mówić do telefonu, bo tak mam wrażenie, że trochę słabo cię słyszę, Blanko. Gdyby się udało, to byłoby może wygodniej. Powiedz, jak trafiłaś na wiolonczelę? Czy sama chciałaś iść do takiej klasy wiolonczelowej, czy zostałaś do niej wybrana?
1: Może pani powtórzyć, bo nic nie słyszałam.
0: Może udałoby się telefon wziąć do ręki? Masz może telefon w ręku? Bo trochę słabo jednak cię słyszymy. Blanko, powiedz w takim razie, czy chciałabyś jeszcze może kogoś pozdrowić, bo słabo się słyszymy, a chciałabym, żebyś jeszcze może kogoś mogła pozdrowić.
1: Chcę pozdrowić moją mamę, tatę, mojego brata, moje przyjaciółki i Polskie Radio Dzieciom.
0: Pięknie, dziękujemy bardzo za pozdrowienia. Mam nadzieję, że następnym razem uda nam się trochę dłużej porozmawiać, kiedy będziemy się też lepiej słyszeć. A tymczasem dobrego dnia ci życzę, Blanko. Do usłyszenia, pa pa.
1: Papa.
0: Papa, to była Blanka, ale jest z nami jeszcze jeden duet. Klara i Sara, witamy was, dziewczynki.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wy również gdzieś podróżujecie, zdaje się.
2: Tak.
0: Dokąd jedziecie?
2: Do wujka.
0: Do wujka. Pewnie ma wujek podwórko i będziecie tam się bawić na podwórku, tak?
2: Tak.
0: Tak myślałam. No a powiedzcie, czy wy gracie na jakimś instrumencie?
2: Tak, na harfie.
0: Pięknie, harfa. Jak to się stało, że grasz na harfie? Bo to Klara pewnie powiedziała.
2: Tak, po prostu poszłam do szkoły na dzień otwarty i mi się bardzo harfa spodobała.
0: No i teraz jak długo już grasz?
2: Rok.
0: Rok, czyli już teraz drugą klasę harfy zaczęłaś?
2: Tak.
0: No ale tam jest tyle strun, że ja bym na pewno nie zapamiętała, jak grać na takiej harfie. Jak tobie się to udaje?
2: No po prostu są niebieska struna, to jest F, a czerwona, no to do, no i jakoś to zapamiętuję.
0: A czy bolą ci czasami palce po takim godzinnym graniu na przykład na harfie?
2: No troszeczkę, ale czasami.
0: Czasami.
2: Bardzo rzadko.
0: A po roku gry na harfie potrafisz już zagrać jakieś krótkie melodie?
2: Nawet długie potrafię.
0: Czyli już dużo potrafisz w ciągu tego roku, pewnie dużo się nauczyłaś.
2: Tak.
0: A masz jakieś ulubione melodie?
2: Nie.
0: Nie, czyli generalnie to, co zostanie zadane, to wszystko potrafisz zagrać i uczysz się tego pewnie bardzo sumiennie.
2: Tak.
0: No, z taką uczennicą to pewnie jest bardzo dobrze taką lekcję prowadzić. A czy harfa też wymaga strojenia?
2: Tak.
0: Tak, a co trzeba zrobić, żeby ją wystroić? Ona jest taka piękna.
2: No jest taki, to się nazywa klucz i są takie wystające coś,

0: na to się nakłada ten klucz i się przekręca.
1: Mhm. I to pomaga i wtedy ten dźwięk jest taki czysty.
0: Tak.
1: Och, no to wspaniale. Mam nadzieję, że zachwycisz się jeszcze bardziej grą na harfie i może zostaniesz nawet jakąś słynną harfistką. Masz jakieś swoje harfistki, które podziwiasz i chciałabyś być tak jak one?
0: Nie, bo jakoś tak... Nie znam za bardzo.
1: Nie znasz, no ale może będzie jeszcze okazja poznać. Klaro, w takim razie pozdrów jeszcze może kogoś i wysyłamy w świat te pozdrowienia.
0: No to pozdrawiam mamę, tatę, wujka, moją kuzynkę, mojego kuzyna, moją siostrę, mojego wujka, chyba już pozdrawiam, nie pamiętam.
1: To drugi raz się przyda.
0: I panią starszą i moją panią nauczycielkę.
1: O, pięknie. Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, których wymieniłaś i dobrego dnia ci życzymy. Pewnie w weekend masz teraz wolne od harfy.
0: No.
1: A od poniedziałku zaczynasz.
0: No.
1: No to w takim razie trzymam kciuki, żebyś jak najwięcej się nauczyła podczas lekcji. Dziękuję ci bardzo. Dobrego dnia. Do usłyszenia. Pa, pa.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, no właśnie. Ależ mamy uzdolnionych słuchaczy. Wiolonczela i harfa już za nami, a przed nami druga godzina naszej audycji Alfabet Orkiestry. Zostańcie z nami, bo będzie się działo. Mam nadzieję, że teraz dowiecie się czegoś na temat strojenia fortepianu, a to będzie bardzo trudne zadanie. Także posłuchajcie i dowiedzcie się, jak stroi się fortepiany.
2: Autopromocja.
3: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
4: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
3: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
2: Autopromocja.
5: Alfabet Orkiestry.

0: głos.
1: A teraz ja mam głos. 3 minuty po godzinie 13. O, jeszcze mamy 2 minuty do przodu w takim razie. Mamy już 2. godzinę naszego alfabetu orkiestry w Polskim Radiu Dzieciom i dzisiaj w 2. godzinie chciałabym, abyśmy trochę więcej dowiedzieli się na temat fortepianu. Olbrzymiego, pięknego, takiego majestatycznego instrumentu, który mam nadzieję, że odkryjemy dzisiaj i zajrzymy do jego środka. Bo kiedy patrzymy na taki fortepian, no to widzimy klawiaturę, pedały, drewnianą obudowę, 88 klawiszy i wydaje nam się, że mniej więcej wiemy, jak on działa. Naciskamy klawisz, coś stuka, słyszymy dźwięk, no ale właśnie, co sprawia, że ten dźwięk możemy usłyszeć? Co to jest to coś? Pod jednym klawiszem znajduje się cały mechanizm i naciśnięcie klawisza uruchamia taki element mechaniki, mały młoteczek, który uderza w strunę, a struna zaczyna drgać. A kiedy drga, to te drgania są przekazywane przez konstrukcję tego instrumentu i nagle słyszymy ten dźwięk, który właśnie powstał dzięki naciśnięciu jednego klawisza. No właśnie, ale co dzieje się, kiedy ten dźwięk nie brzmi dobrze? Kiedy na przykład fortepian zmarzł, albo było mu za ciepło, albo było mu za wilgotno. No i wtedy rozstroił się. Potrzebuje takiego lekarza, który będzie w stanie go naprawić, nastroić, ubrać. No i wtedy, żeby brzmiał dobrze, woła się stroiciela fortepianów. No i stroiciel pewnie, jak sobie wyobrażacie, nie przyjeżdża z żadną peleryną, ani w pelerynie, ale z pewnymi, dokładnie nam pewnie zaraz wyjaśni, jakimi elementami, jakimi urządzeniami, które sprawią, że będzie brzmiał dobrze. A już za chwilę Konrad Zierek, stroiciel fortepianów, opowie nam o swojej pracy i o tym, na czym polega strojenie fortepianu. Także zostańcie z nami, a my wracamy już za chwilę.

0: 10 minut po godzinie 13 rozpoczynamy naszą audycję. W drugiej godzinie rozmawiamy dzisiaj o strojeniu fortepianu. A jest z nami wyjątkowy gość, jest z nami Konrad Ziarek, który opowie o swojej pracy. Witam cię bardzo, Konradzie.
1: Dzień dobry.
0: Przed chwilą usłyszeliśmy taki fortepian. To był koncert fortepianowy G-dur. Tak przysłuchiwałeś się końcówce. Dobrze był nastrojony ten fortepian?
1: Tak, był dobrze nastrojony.
0: No właśnie, bo to jest bardzo ważne, żeby taki fortepian, który odzywa się podczas koncertu, jednak brzmiał perfekcyjnie. Na tym polega też twoja praca. Jesteś stroicielem fortepianu. Czym zajmuje się stroiciel fortepianu? No oprócz tego, że wiemy, że stroi fortepian, ale to jest taki lekarz fortepianu, czy jak można nazwać taki zawód?
1: Można powiedzieć, że to jest taki lekarz do fortepianu lub do pianina. No i moja praca polega na zachowaniu instrumentów w takim stanie idealnym lub do, żeby przywrócić go po prostu do życia.
0: Czyli on musi być w miarę zdrowy, żeby można go było tylko trochę podstroić i żeby działał. Zepsutego fortepianu nie nastroisz.
1: Nie, zepsutego fortepianu czasami są takie przypadki, gdzie jeszcze idzie nastroić, no ale to jest ciężka praca, dużo roboty trzeba w to wsadzić. Natomiast zwykle jak stroję, to są instrumenty takie po prostu do poprawki lub do delikatnych napraw.
0: A w jakich sytuacjach jesteś wzywany? Bo no, taki fortepian sobie stoi na przykład na sali, w sali koncertowej albo gdzieś w jakiejś sali muzycznej, no i on sobie gra. I co może wpłynąć, że nagle potrzebuje ciebie?
1: To może wpłynąć na przykład sama gra, zależy od użytkowania, bo mocne granie, uderzanie w klawisze powoduje to, że ten instrument jest strasznie eksploatowany, przez co potrzebuje częstszych moich wizyt i strojenia. Czasami też są jakieś drobne naprawy, ponieważ jakiś klawisz lub jakaś część w mechanizmie może się uszkodzić.
0: Pamiętam kiedyś taką rozmowę z pianistą, który przyjechał kiedyś do jednego z przedszkoli i opowiadał o tym, że musiał zagrać no, całą partię, którą miał do zagrania, ale wtedy okazało się, że jeden z klawiszy po prostu nie działał. No i za każdym razem, kiedy próbował coś stworzyć, no nie da się czasami pominąć naprawy fortepianu, szczególnie kiedy właśnie taki klawisz nie działa.
1: Dokładnie, wszystko musi być ze sobą zgrane, musi wszystko pracować, bo nawet najmniejsza pierdoła, najmniejszy szczegół może irytować nie tylko widownię, ale przede wszystkim tego pianista.
0: Muszę jeszcze zapytać o to, jak stać się takim stroicielem fortepianu, bo to

0: pewnie wymaga słuchu idealnego. Tak? Jak to się stało, że zostałeś stroicielem?
1: No to ogólnie jest troszkę dłuższa historia, ponieważ mój dziadek był stroicielem w Warszawie i tak naprawdę przejąłem pałeczkę po nim. Ja od jakichś teraz 6 lat uczę się w pracowni pianin i fortepianów w Słupnie. To jest pracownia pana Andrzeja, on tam zajmuje się właśnie remontami instrumentów historycznych, pianin, fortepianów. I właśnie dzięki temu, że dziadek był też na tyle znaną osobą w środowisku stroicieli, to znał też się z panem Andrzejem Włodarczykiem i udało się znaleźć kontakt do niego. Zadzwoniliśmy do niego z moim tatą. Troszkę nam opowiedział, na czym to polega. No i zadaliśmy mu pytanie, czy byłaby szansa, żebym ja mógł też spróbować. I udało się. No i tak.
0: A ty widziałeś swojego dziadka przy pracy?
1: Nie poznałem go nawet.
0: Aha, czyli to po prostu było tak, że nagle obudziła się w tobie taka chęć, żeby przejąć po dziadku
1: Tak. I to było właśnie w momencie wyboru liceum, do jakiego mam iść.
0: Aha.
1: Bo jeszcze rozważałem wtedy szkołę w Kaliszu. Tylko że to już jest o wiele większa odległość, bo w Kaliszu właśnie też była taka szkoła i jest nadal, na której zajmują się nauką naprawy tych pianin i fortepianów.
0: No a ty miałeś słuch muzyczny zawsze?
1: Wydaje mi się, że tak.
0: Ale nie chciałeś nigdy grać na instrumencie, czy grałeś?
1: Gram nadal nieprofesjonalnie, ale grałem. No i też słuch można sobie szkolić i uczyć się tego. No bo,
0: można?
1: Tak.
0: Czyli można sobie wyszkolić słuch, a jak to się dzieje?
1: No to właśnie jest przez wysłuchiwanie różnych interwałów, na przykład trzeba wiedzieć, jakie mają być odległości pomiędzy nimi, żeby tak te dudnienia, które są pomiędzy te fale wszystkie, no one muszą się zgadzać.
0: Ojej,
1: i wtedy,
0: to jest skomplikowane.
1: Tak, to jest bardzo, bardzo dużo ciężkiej pracy. No i samemu raczej nie da rady tego zrobić. Ja jak się tego uczyłem, to uczył mnie tego też stroiciel, pan Krzysztof Dymek. I on właśnie pokazywał mi i mojemu koledze, Kajowi, jak się stroi. No i tak, nie wiem, wydaje mi się, że przez pół roku, przez rok z nim mieliśmy zajęcia co tydzień, właśnie tam w pracowni w Słupnie. I nam to pokazywał. I to były takie zajęcia godzinka, półtorej godziny, bo po tym czasie już słuch się zaczyna też męczyć.
0: No właśnie, bo to jest jednak bardzo wymagające dużego wysiłku, takie słuchanie i wysłuchiwanie tych niuansów.
1: No właśnie. I po tym czasie, po jakimś roku, załóżmy, powiedział, że to już jest tyle może nam pomóc i dalej już wiemy, jak to ma wszystko brzmieć i musimy sami ćwiczyć i stroić jak najwięcej, żeby być po prostu jak najlepszymi.
0: Ale to jest piękna historia, czyli ty odkryłeś w pewnym momencie taki dar, który ujawnił się w tobie po dziadku.
1: Tak.
0: A tata nigdy nie chciał stroić fortepianów?
1: Tata jakoś nie miał chyba do tego zapału.
0: Pominęło go w takim razie i teraz ty przejmiesz być może tę schedę i będziesz takim już profesjonalnym stroicielem, czy już jesteś?
1: Profesjonalnym? No właśnie, no nie wiem.
0: Uczysz się jeszcze, tak?
1: Uczę się, już zajmuję się tym od 6 lat i no już stroję bardzo dobrze. Teraz też jestem dodatkowo, otworzył się na Bednarskiej w Szkole Muzycznej nowy kierunek o nazwie Fortepian Mistrzostwo. I to jest szkoła policealna. I właśnie też się tam zgłosiłem, brałem udział w rekrutacji, żeby dodatkowo jeszcze się doszkalać, edukować z tego, bo tutaj wydaje mi się i też słyszałem od innych stroicieli, że tego zawodu uczy się przez całe życie.
0: No pewnie tak i trzeba pewnie cały czas też doskonalić w sobie tą możliwość i tę umiejętność wychwytywania tych wszystkich fal, które wypływają z fortepianu.
1: Dokładnie tak.
0: No ja muszę wam przyznać, że nasz gość przygotował się, bo przyniósł ze sobą fantastyczne akcesoria i urządzenia, które są potrzebne do tego, aby ten fortepian został wystrojony, nastrojony i żeby miał

0: 21 minut po godzinie 13, a z nami Konrad Ziarek, stroiciel fortepianów. Konradzie, przyniosłeś ze sobą bardzo ciekawe urządzenie, takie dosyć wysokie, bo ma około pół metra. Co to może być? Do czego to służy?
1: To jest model mechanizmu pianina. I tutaj jest na tym modelu przedstawiony
0: jak działa.
1: Tak, jak działa, jak wygląda, z jakich elementów się składa.
0: Jeden taki element, mechanizm składa się z tylu elementów, bo to wygląda bardzo skomplikowanie.
1: Tak, no to jest bardzo skomplikowane. No i większość z tych rzeczy, co tutaj są ruchome, podlegają regulacji. I to też jest na to taka ustalona kolejność, że trzeba to robić chronologicznie, tą regulację. Ponieważ jak się zrobi na odwrót, to tak naprawdę możemy zaczynać od początku, bo instrument nie będzie grał tak, jak my chcemy.
0: Czyli tam na końcu jest ten jeden taki klawisz, który kiedy zostanie naciśnięty, tak, to
1: tak.
0: Wtedy cały mechanizm wprawia w ruch. A, rozumiem, czyli tutaj właśnie, o, posłuchajcie teraz. O, tak, to jest właśnie ten uderzenie młoteczka, które zostało wywołane naciśnięciem klawisza. A zanim to się stanie, to musi tutaj dosyć dużo się zadziać w tym całym mechanizmie.
1: Tak, dokładnie. Żeby dźwięk wydobyć z instrumentu, musimy na początku nacisnąć klawisz. I klawisz to jest taka dźwignia, która nam uruchamia cały mechanizm. I cały mechanizm też jest złożony z dźwigni, które ze sobą współpracują. I podczas naciskania klawisza dzieje się to, że unosi nam się tłumik, który tłumi nam struny, a następnie młotek uderza w strunę, aby wydobyć dźwięk. Po puszczeniu klawisza tłumik nam wraca na struny, po czym struna jest wytłumiona.
0: Rozumiem. A jaka jest w takim razie twoja rola? Co możesz w tym mechanizmie ty naprawić, żeby to działało i co może się tutaj zepsuć? Pewnie dużo.
1: Tutaj może się zepsuć wszystko tak naprawdę. I ja też mogę tutaj naprawić wszystko też.

0: Tu jest naprawdę bardzo dużo elementów. Sam nie wiedziałem, z ilu się składa i sobie wklepałem w internet, żeby się zapoznać z tym. Mm-hmm. I
1: no ile?
0: Wyświetliło mi się, że jeden, na jeden klawisz przypada około 80 elementów. Mówię o całym mechanizmie jednego klawisza.
1: No to naprawdę, wydaje się, że tutaj naprawdę może być dużo do zrobienia, a przecież każdy klawisz ma taką samą konstrukcję. Klawiszy jest 88, tak? W fortepianie.
0: Tak.
1: Zazwyczaj.
0: Tak, tak, tak. Tylko, że potem jak już są te takie bardzo wysokie dźwięki, to odchodzi nam tłumik.
1: Aha.
0: Bo te dźwięki są na tyle krótkie, że no nie ma po prostu potrzeby ich dodatkowego tłumienia.
1: Czyli jeden element mniej, ale tak naprawdę roboty pewnie tak samo dużo przy każdym.
0: Tak, dokładnie. Mhm, mhm.
1: I ty, kiedy przyjeżdżasz do takiego fortepianu, musisz sprawdzić, czy każda struna i każdy klawisz działa.
0: Tak,
1: poprawnie.
0: No na początku jak przyjeżdżam właśnie, to przegrywam, otwieram w ogóle cały instrument, żeby na podstawie pianina powiem. Otwieram przednią klapę, dzięki czemu mam właśnie taki dostęp wizualny do całej mechaniki i widzę, co się z nią dzieje podczas grania. Więc otwieram ten instrument i przegrywam po kolei każdy dźwięk i sprawdzam, czy są jakieś klawisze się zawieszają, czy wszystkie tłumiki działają poprawnie, czy wytłumiają struny, czy nie ma żadnych luzów na mechanizmie, bo jak są jakieś luzy na przykład na młotku, to młotek może uderzać w sąsiednią strunę.
1: O, aż tak może być.
0: Tak, albo może blokować sąsiednie młotki, przez to nie działają dwa klawisze, albo trzy nawet, a to jest tylko wina jednej śrubki na przykład.
1: Ale rozumiem, że nastrojenie pianina i fortepianu to są dwie zupełnie różne czynności, bo pianino jest dużo mniejsze.
0: Ale pracy jest tyle samo,
1: aha,
0: bo też mają jednak po 88 dźwięków. No i każdy z tych dźwięków musimy nastroić osobno.
1: Mm-hmm. No powiedz, bo myślę, że większość naszych słuchaczy nie miała okazji zajrzeć do pianina, do środka albo do fortepianu. Kiedy się to otworzy, to trochę pewnie wygląda jak taki silnik samochodu. Mnóstwo różnych rurek, kabelków i nie wiadomo, co do czego służy i co do czego, jak to działa.
0: No może być takie pierwsze wrażenie. Właśnie często u klientów, jak jestem, to otwieram instrument przy rodzicu i rodzice tak patrzą z wielkimi oczami i mówią: o jacie, ile tu jest elementów, po prostu, i wołają swoje dzieciaki, żeby to zobaczyły, jak to wszystko wygląda, więc jest taka satysfakcja, jak się na to patrzy.
1: Mm-hmm. Że ty już potrafisz to wszystko naprawić, wiesz, jak to działa i wiesz, z czym, do czego można podejść. A czy kiedy jesteś takim stroicielem, możesz też na przykład zaszkodzić fortepianowi albo pianinie?
0: Mogę zaszkodzić, jeżeli nieumiejętnie stroję, bo na przykład jak się stroi, to nie można za bardzo przeciągnąć też struny, z tego względu, że może pęknąć.
1: Mm-hmm.
0: Więc mogą popękać struny. Jest szansa, że jak niektóre elementy w mechanizmie się poskręca za mocno, to można połamać tutaj te drewniane elementy mechanizmu.
1: Mm-hmm.
0: Bo jednak no to są delikatne rzeczy i trzeba do wszystkiego podchodzić tak indywidualnie z czułością, z wyczuciem.
1: Mm-hmm. A kiedy przyjeżdżasz na miejsce, to masz ze sobą taką torbę jak lekarz, w razie czego, żeby na przykład podmienić strunę albo jakiś drobny element, to jakąś śrubkę dokręcić albo wymienić, to wszystko masz ze sobą?
0: Tak, mam ze sobą całą torbę. No i ogólnie teraz mogę powiedzieć w sumie o moim ekwipunku stroiciela.
1: To jeszcze jest bardzo ciekawe, co tam jeszcze jest.
0: Bo tak, podstawowe przyrządy do strojenia, do samego strojenia, to jest właśnie klucz stroicielski. No i klucz nakładamy właśnie na kołki i podciągamy struny, żeby ładnie wybrzmiewały, żeby wszystko było ze sobą zgrane.
1: Wygląda niepozornie ten klucz, bo to nie wygląda jak klucz do drzwi, tylko jest to po prostu taki młoteczek trochę?
0: Taki, no on jest długi, bo on ma około, załóżmy, nie wiem, tam z 35-40 cm długości, jest w kształcie takiej L-ki. I na górze tego klucza jest taka fajka, z taką główką, która wchodzi idealnie do kołka i ona się dopasowuje do jego rozmiaru.
1: Mm-hmm. Każdy kołek ma taki

0: taki sam rozmiar, tak?
1: Nie, to właśnie też są różne rozmiary kołków, dlatego czasami są potrzebne dwa klucze lub dwie takie główki nasady, żeby można było zmienić. Ale współczesne instrumenty zazwyczaj mają tam właśnie podobne rozmiary kołków i jesteśmy w stanie nastroić jednym kluczem.
0: Co tam jeszcze masz?
1: Tutaj mamy teraz... Ja to nazywam szalik, to jest chyba taśma poprawnie.
0: A jednak, czyli trzeba go trochę ocieplić, ten fortepian, tak. Kiedy na przykład jest mu zimno, to taki szalik może się przydać.
1: Tutaj akurat szalik służy do wytłumiania naszych sąsiednich dźwięków, ponieważ jak mamy pianino lub fortepian, to tak w środkowej i w górnej sekcji, czyli te takie średnie i wysokie dźwięki, mamy po trzy struny. I my chcemy nastroić tylko jedną na razie, żeby potem móc dostroić do nich kolejne. Więc ten szalik używam tak, że kładę go sobie po prostu na struny gładko i wtykam w przerwy pomiędzy każdym dźwiękiem. Dzięki temu one wygłuszają mi moje pozostałe dwa dźwięki, czyli chóry w danym dźwięku. I jego stosuję tylko przy strojeniu, przy robieniu temperatury. Temperatura to jest takie... tak naprawdę od tego się wychodzi i od tego trzeba zacząć. Czyli stroimy sobie dźwięk A1 na 440 Hz. I od tego dźwięku dostrajamy sobie kwarty, kwinty w jednej oktawie. Jak to mamy nastrojone, wszystko nam się zgrywa, możemy sobie to posprawdzać tercjami, sekstami, czy wszystko ładnie wybrzmiewa. Dopiero potem możemy przejść do strojenia góry instrumentu i dołu.
0: Rozumiem. I ta temperatura, to musisz jakoś podnieść temperaturę, czy to jest tylko po prostu taka nazwa?
1: To jest taka nazwa, temperacja to się nazywa. I właśnie tam stroję tą pierwszą taką, wszystkie dźwięki w pierwszej oktawie, od której wychodzę.
0: Czy masz jeszcze jakieś inne narzędzia?
1: Tak, tutaj mam jeszcze clean do wygłuszania jednej struny, bo jak już nastroję sobie środkową strunę, to mam jeszcze dwie nastrojone po bokach. I muszę wygłuszyć sobie prawą strunę, żeby ona mi nie zakłócała, nie przeszkadzała w wystrojeniu lewej struny. Bo ona musi być wystrojona na równo, na czysto. A więc dodatkowe dudnienia by tylko przeszkadzały.
0: Czyli dużo takich dodatkowych, niewielkich gadżetów, które bardzo się przydają, żeby wychwycić wszystkie dźwięki. A to, co to jest,
1: tak,
0: jeszcze masz?
1: Tutaj mamy jeszcze taki plastikowy, jak to nazwać, patyczek może. I go wkładam też pomiędzy struny, tylko że jak przechodzę do tych wysokich dźwięków. I stosuję go dlatego, że jest na tyle mało miejsca już tej górnej partii instrumentu, struny są na tyle krótkie, że po prostu jest najwygodniej korzystać z tego, żeby sobie wygłuszyć dwie struny. Bo nie jestem tam w stanie zastosować tej taśmy, tego szalika. Najwygodniej i najszybciej jest właśnie wystrajanie tej jednej struny takim dźwiękiem.
0: No to już teraz wszyscy wiecie, jak może być bardzo skomplikowane nastrojenie, wystrojenie instrumentu takiego jak fortepian, a myślę, że tutaj też ta cała nauka, jakiej musi Konrad tutaj cały czas jeszcze się uczyć, powoduje, że będzie jeszcze lepiej, będzie jeszcze bardziej dokładniej. A my wracamy do naszej rozmowy już za chwilę, także zostańcie z nami, bo jeszcze mnóstwo tajemnic kryje się w tym fortepianie. Pianie.

0: Dzisiaj w naszym alfabecie orkiestry rozbieramy na części fortepian, sprawdzamy jak on działa, jak brzmi i co można zrobić, jeżeli nie brzmi dobrze. A jest z nami Konrad Ziarek, który jest stroicielem fortepianu. Powiedz Konradzie, czy taki stroiciel to jest fortepianu, to jest chyba wyjątkowa funkcja, bo żaden inny instrument nie potrzebuje stroiciela.
1: No jeszcze są klawesyny, które też potrzebują strojenia, organy, ale to już są różne specjalizacje. To nie każdy stroiciel fortepianu potrafi też stroić klawesyny.
0: A chciałbyś kiedyś się nauczyć?
1: Nie wiem, chyba nie.
0: Na razie fortepiany wystarczą.
1: Tak, fortepiany i pianina są zupełnie wystarczające, tutaj się odnajduję. Sprawia mi to olbrzymią przyjemność, właśnie styczność z tym instrumentem, bo no, do każdego trzeba podchodzić indywidualnie.
0: A jak to jest, kiedy na przykład masz takie zlecenie, ktoś wzywa takiego lekarza, stroiciela fortepianu, to jak długo trwa takie naprawienie, sprawdzenie? No bo 88 klawiszy i tych strun sprawia, że to może trwać pewnie bardzo długo.
1: Tak, czasami się zdarza, że jestem u klienta nawet po 3-4 godziny, plus jeszcze mam jakąś dodatkową pracę w domu, bo no nie wiem, zabiorę mechanikę do siebie, bo jest na przykład jakiś element do wymiany i trzeba wymienić ten element jeden po całości, we wszystkich młotkach. No i to wtedy się troszkę czasu schodzi u klienta, jak i u mnie w domu, ale standardowo to moje wizyty trwają od półtorej godziny, godziny 20, tak do 2 godzin.
0: I to jest tak, że sam właściciel tego fortepianu czy pianina wie, że ten instrument nie brzmi dobrze i to on ciebie wzywa. Czy robisz to po prostu tak sezonowo, co jakiś czas przyjeżdżasz, tak jak kominiarz powiedzmy na sezon musi wyczyścić komin, to ty musisz taki fortepian sprawdzić?
1: Jeżeli mam u siebie już stałych klientów, to staram się u nich przyjeżdżać do nich co rok. Jeżeli nie eksploatuję aż tak mocno tego instrumentu,

0: no to zalecam właśnie taki coroczny serwis sprawdzenia aktualnego stanu technicznego instrumentu.
1: Mm-hmm. Czyli taki przegląd jak w samochodzie,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, też, też strojenie. A jeżeli jest to nowy klient, no to jeżdżę do niego też za pierwszym razem, sprawdzam, zapoznaję się. No i wzywa mnie albo po przeprowadzce, albo kupił nowy instrument, bo jak przyjeżdża instrument, to wypadałoby go nastroić z tego względu, że podczas transportu no to jest dużo takich
1: wahań temperatury, wilgotności,
0: tak,
1: pewnie.
0: Jeszcze takich wstrząsów dla instrumentu, przez co ten strój cierpi i wymaga właśnie nastrojenia. Albo ktoś ma po prostu też taki starszy instrument i chce go uruchomić ponownie, bo załóżmy tam córka lub syn, lub sam rodzic, lub jakaś tam osoba chce zacząć uczyć się na nim grać, no to też przyjeżdżam wtedy, jeżeli da się nastroić tego stroje, ewentualnie coś tam trzeba podreperować, to też to robię.
1: Mm-hmm. A kiedy przychodzisz do takiego nowego klienta i jego nowego instrumentu, no to musisz się z tym instrumentem jakoś zapoznać, no bo nie wiesz, jak on wygląda, co może być w środku, pewnie każdy fortepian jest inny i też wymaga innego podejścia, tak?
0: Tak, ogólnie bazują instrumenty, te mechanizmy na tym samym. Regulacja we wszystkich jest podobna, no ale każdy jest tak jednak inny.
1: Ma swój charakter taki, tak?
0: Ma swoje własne brzmienie. Nawet instrument, który jest z tej samej fabryki, taki sam model, podobny rok, no to mogą brzmieć inaczej.
1: Nawet tak?
0: Tak.
1: Czyli siostra i brat z tej samej linii mogą być inne i ty musisz każdy z nich rozpoznać, jaki to jest fortepian.
0: Tak, dokładnie.
1: A masz swoje ulubione?
0: Ulubione instrumenty? Mam swoich faworytów. Ostatnio mam nowego faworyta jako pianino. Byłem u klientki, która dostała piękne pianino Bechsteina. Ono jest z 1927 roku chyba.
1: Czyli 100 lat.
0: Tak, już prawie 100 lat. I ono jest dosyć wysokie, bo ma prawie 140 cm wysokości. No ale ma przepiękny dźwięk. I też ta miękkość tego klawisza i to, jak się zapada, jak się go klika, no to jest coś po prostu niesamowitego dla mnie, więc to jest mój faworyt spośród dziesiątek, setek innych takich pianin współczesnych, historycznych, z którymi miałem do czynienia. A z fortepianu to właśnie moim faworytem jest instrument, który jest w pracowni w Słupnie i to jest stary warszawski instrument. On jest tam chyba z 1890 któregoś roku. I on był właśnie przeszedł renowację w tej pracowni. No i teraz się tam znajduje i po prostu to brzmienie, jak i sama gra, też są dla mnie fascynujące. No to jest taki jeden z moich ulubionych fortepianów.
1: A miałeś takie sytuacje, że na przykład jakiś delikwent nie dał się naprawić, albo był tak uparty, że trudno było go naprawić, albo jakieś różne inne dziwne, trudne sytuacje w swojej pracy?
0: Tak, to dosyć często mi się zdarzało, szczególnie na początku, bo jeszcze nie byłem na tyle znany i dzwonili po prostu do mnie ludzie z ogłoszeń, które stawiałem na Elixie, czy gdzieś się ogłaszałem po prostu w internecie. No ale tak jakby jeszcze nie miałem takiej swojej marki wyrobionej. I to często były właśnie takie instrumenty, które po prostu odpuszczałem. Nie opłacało się ich stroić, bo były już tak wyeksploatowane. Kołki w strojnicy praktycznie w ogóle nie trzymały. To też jest, tak czasami się zdarza, że klient mówi, że da się zrobić, da się nastroić, wszystko się da. Ja pokazuję tylko to tak dwa lub trzy razy, chyba udało mi się zrobić.

że wsadziłem klucz na kołek, przeciągnąłem go i puściłem klucz i klucz zaczął automatycznie wracać. To było już aż taki stopień wyeksploatowania tego instrumentu. To jest w zależności od tego, czy ktoś się chce podejmować remontu, czy

0: Ogólnie jest problem też z utylizacją tych instrumentów i niewiele firm się tym zajmuje, więc najczęściej one po prostu zostają i służą jako mebel.
1: No, pewnie bardzo ładna dekoracja, jeżeli nawet już nie gra, to każdy fortepian czy pianino to jest niezwykły instrument, kryje w sobie wiele tajemnic i pewnie warto mieć go w domu. No może trochę szkoda używać go jako kwietnik albo jakiś barek do stawiania filiżanek, no ale czasami tak to bywa, że instrumenty mogą być już za stare, a czasami ich remont jest nieopłacalny. Ale bardzo przyjemnie jest pewnie być takim stroicielem fortepianu, który nadaje nowe brzmienie tym instrumentom.
0: Tak, no, uwielbiam tą pracę, to jest, mogę powiedzieć, no, spełnienie moich marzeń. Jak jeszcze nie wiedziałem przed liceum, co mam robić i dowiedziałem się właśnie o istnieniu takiej pracowni, to jeszcze bardzo blisko mnie, to byłem po prostu w niebo wzięty i no, z chęcią chodziłem po prostu co tydzień w soboty tam się spotykać i nabywać nową wiedzę.
1: I to jest pasja, drodzy słuchacze. Życzę takiej pasji wszystkim naszym słuchaczom, żeby właśnie w ten sposób mówili o swojej pracy, bo to jest pewnie bardzo ważne, żeby lubić to, co się robi. Konrad Ziarek był dzisiaj naszym gościem w Alfabecie Orkiestry i opowiadał o tym, na czym polega bardzo trudny i skomplikowany zawód stroiciela fortepianu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję również.
1: Dziękuję bardzo.

49 minut po godzinie 13. Powoli dobiega końca nasz alfabet orkiestry, sobotnia audycja w popołudnie, po to, żeby umilić Wam czas w weekend, ale mamy dla Was jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie i zaproszenie, bo pewnie, tak jak dobrze wiecie, nasza audycja nosi nazwę Alfabet Orkiestry, ale tę samą nazwę noszą też nasze koncerty. A koncerty to są wyjątkowe wydarzenia. Alfabet Orkiestry to są koncerty, które, no myślę, że już znalazły bardzo wielu swoich wielbicieli i być może są oni wśród Was, a może są też i tacy, którzy byli na naszych koncertach i chcieliby jeszcze raz przeżyć takie piękne wydarzenie, albo może nigdy nie byli, a chcieliby być. I teraz uwaga, drodzy słuchacze, już za tydzień M jak mistrz, nasz kolejny koncert październikowy tym razem, bo każdy miesiąc do końca roku będzie miał swój koncert. M jak mistrz to najbliższy koncert i już teraz mam dla Was podwójne zaproszenie. 10.10. imieniny miesiąca, łatwo zapamiętać, ale godzina 12, czyli nie 10, ale 12, 10 października to dokładna data najbliższego koncertu i mam dla Was podwójne zaproszenie. Jeżeli zadzwonicie na numer 22 645 2055, to może uda Wam się takie podwójne zaproszenie zdobyć i wybrać się na nasz koncert do studia imienia Witolda Lutosławskiego. Jeżeli więc jesteście z Warszawy albo będziecie w Warszawie w najbliższą sobotę, czyli dokładnie za tydzień, bez dwóch godzin, no to koniecznie zgłoście się i odbierzcie podwójne zaproszenie. M jak mistrz to nasz najbliższy koncert, ale jeżeli nie udałoby Wam się jeszcze na ten koncert otrzymać biletów albo je wygrać, to pamiętajcie, że 14 listopada również o godzinie 12 następny koncert C jak ciągle pada. Zobaczymy, czy w listopadzie będzie tak padało, no a potem grudniowy koncert kolędowy K jak kolędujemy. Również o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego będzie się na pewno działo bardzo wiele i zapraszamy Was na te koncerty, a jeżeli nie będziecie mogli być w tym czasie w Warszawie, no to wtedy koniecznie słuchajcie naszej transmisji. Już za tydzień to ja zapowiem najbliższy koncert i wtedy odezwą się wszystkie instrumenty i muzycy, którzy zgromadzą się wtedy w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, a już teraz pewnie wszyscy bardzo, bardzo intensywnie ćwiczą do tego, aby ten koncert wypadł przebojowo i porwał Was swoją muzyką. Także pamiętajcie o tym, aby już za tydzień być z nami koniecznie. O godzinie 12 rozpoczynamy koncert, a po godzinie 13 będziemy mogli trochę porozmawiać o naszych doświadczeniach i o tym, jak podobał Wam się ten koncert, zarówno tym, którzy byli na nim na żywo, czy ci, którzy słuchali go podczas naszej transmisji. Także, drodzy słuchacze, tak powoli upłynął nam czas naszej dwugodzinnej popołudniowej audycji Alfabetu Orkiestry. Zapraszam Was, koniecznie bądźcie z nami za tydzień, no bo ten koncert M jak mistrz nie może być przegapiony przez żadnego melomana, ani twórcy muzyki, ani tych, którzy po prostu lubią nasze radio. Będzie się działo z pewnością, więc pamiętajcie, 10.10 o godzinie 12 M jak mistrz. Posłuchacie zarówno mistrzów, jak i uczniów, więc będzie można trochę porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, jeżeli będziecie na miejscu. A już teraz życzę Wam udanego popołudnia, udanego weekendu. Cieszcie się piękną pogodą, bo to ta jesień nas rozpieszcza na razie, więc warto wybrać się może na jakiś spacer, albo może pobiegać gdzieś po dworzu, pobawić się razem ze swoimi znajomymi, z rodzicami, z wujkami, ciociami, kogo tam macie. Pozdrawiam Was wszystkich, dobrego weekendu, do usłyszenia, pa pa, a była z Wami Marta Kawalec i Magda Żelazowska.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O-o, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice.
5: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
6: Radio Dzieciom.

0: Mory, zobacz sam.
1: Jajka oraz pomidory, ach to takie muchomory.
0: A do tego krasnoludki
1: rzodkiewkowe. Mniam, mniam, mniam.
0: Wiesz już, czemu mi radośnie i wesoło?
1: To ten zapach, co roznosi się wokoło.
0: Słusznie, drogi Teodorze, jestem w pysznym

0: serowcu ta cudzo, bacz sam.
1: Tyle z forku nie miej zludy, miałeś torcik cud nad cudy. A my teraz ci powiemy hokus pokus.
2: Mniam, mniam, mniam.

Matyska.

Thank you.

0: słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

zetrzesz i chuchasz i dmuchasz. Generalnie strugasz sucha, ale w serca twego głębi czai się też lęk. Co się kryje tam na dnie butelki, a więc na wypadek wszelki sprawdzał, co tam jest, nie będziesz, choć masz wielką chęć.

w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka coś doszczygła. Kukułeczka kuka, dzięcioł w drzewo stuka, jaskółeczka śmigła, ćwierka.

0: motywacja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.

0: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
3: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niesamowitą przygodę. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo i znajdziemy się w świecie pełnym dzikich tajemnic. Kolejna zagadka czeka, aż ją rozwiążemy. Ruszamy! Tygrys, krokodyl czy goryl to zwierzęta, które często możemy zobaczyć, będąc w ogrodzie zoologicznym. Zdarza się jednak, że spotykamy tam także wiewiórki, gołębie oraz najróżniejsze owady, które przecież nie znajdują się pod oficjalną opieką zoo. Dlaczego dla żyjących na wolności zwierzaków ogród zoologiczny jest atrakcyjnym miejscem? Co powoduje, że chętnie je odwiedzają? Czy jakieś zwierzęta są niemile widziane w zoo? Już wkrótce poszukamy odpowiedzi na te pytania, ponieważ w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
4: Czy wszyscy dzicy lokatorzy są mieszkańcami zoo?
5: Właściwie nie wszystkie zwierzęta. Aleksandra Łozowska, dział komunikacji społecznej w warszawskim zoo. Zwierzęta bardzo chętnie tutaj przychodzą, ponieważ warszawskie zoo jest położone na 40 hektarach, czyli dosyć dużym obszarze w środku miasta. Jest tutaj bardzo dużo zielonych terenów, drzew, traw, krzewów, naturalnych kryjówek. Spotykamy tutaj zwierzęta, które możemy spotkać też w mieście, ale oczywiście jest ich znacznie więcej. Są to na przykład wiewiórki, kaczki mandarynki, zapylacze takie jak trzmiele, pszczoły, motyle, kawki, wrony i najróżniejsze zwierzęta, które znalazły sobie tutaj swój własny azyl, które mieszkają tu dlatego, że jest im tu bezpiecznie i wygodnie, mogą znaleźć pożywienie, mogą znaleźć schronienie, bardzo dobrze im się tutaj żyje i właśnie dlatego tutaj są, choć nie są pod oficjalną opieką zoo. Oficjalni mieszkańcy nie mają nic przeciwko temu, żeby w ich środowisku pojawiały się też inne zwierzęta. Na przykład w naszej słoniarni na zapleczu zamieszkały gołębie grzywacze. Funkcjonują tutaj też w naszym ogrodzie, korzystając z przestrzeni, która nie jest zagospodarowana dla słoni i korzystają z takich okazji, które mogą wykorzystać, żeby na przykład znaleźć bezpieczne środowisko. Do zoo przychodzą także wrony i wiewiórki, które w czasie, kiedy organizujemy zbiórki orzechów i żołędzi, faktycznie podkradają też te orzechy, więc posilają się nimi. Zdarza się, że w tym okresie wrony też zrzucają zwiedzającym pod nogi orzechy, żeby pomogły im je rozłupać i dostać się do środka. Czasami zdarza się, że mewy próbują podkraść ryby naszym pingwinom. Wiedzą, o jakich godzinach pingwiny i foki są karmione, więc przychodzą i czekają, żeby udało im się jakąś rybę skubnąć. Także są tym bardzo zainteresowane i próbują oczywiście się posilić też u nas tymi rybami, które nie są dla nich przeznaczone. Aby temu zapobiec, próbowaliśmy karmić mewy krewetkami, ale nie są nimi zainteresowane. Okazało się, że jednak ryby to jest ulubiony przysmak, więc próbujemy karmić pingwiny w domku, żeby było im również wygodnie i żeby miały szansę również się posilić. Jest tutaj zielono, jest dużo kryjówek, jest bezpiecznie i spokojnie, ponieważ ogród w nocy jest zamknięty dla zwiedzających i pojawiają się oni zazwyczaj w takich większych ilościach wtedy, kiedy jest ładna pogoda, ale te zwierzęta, które zamieszkują sobie

0: tutaj na dziko obszar warszawskiego zoo, nie muszą się tego obawiać, ponieważ mają bardzo dużo kryjówek i mogą się schronić też przed zwiedzającymi. I dzięki temu jest im łatwiej, jest im też łatwiej zdobyć pożywienie przez to, że podkradają się i próbują uszczknąć coś od stałych lokatorów, mieszkańców warszawskiego zoo, a przy okazji mają bardzo blisko do Wisły, bo jesteśmy w pobliżu, wobec czego też są różne zapasy, z których te zwierzęta mogą korzystać, dlatego ogród jest tak dobrym miejscem właśnie dla dzikich lokatorów, którzy znajdują tutaj swój azyl. Chociaż większość lokatorów, którzy zjawiają się w naszym ogrodzie, jest bardzo mile widziana, to zdarzają się też takie zwierzęta, których wolelibyśmy tutaj nie widzieć. Na przykład takie, które mogą chcieć polować na tych stałych mieszkańców ogrodu. W związku z tym zabezpieczamy ogrodzenia, żeby nie mogły się do naszych zwierząt dostać i w ten sposób sobie z takimi niechcianymi lokatorami radzimy. Podsumowując. Mimo tego, że mamy tutaj stałych lokatorów, to w ogrodach bardzo dobrze odnajdują się także inne, bardziej pospolite zwierzęta, takie jak mewy, dzięcioły zielone, jak kaczki mandarynki, czy kaczki krzyżówki, które po prostu tutaj mieszkają i w niczym nie wadzą, wręcz urozmaicają to nasze otoczenie ze względu na gęstą roślinność, którą tutaj mamy, mnogość kwiatów, bardzo często pojawiają się u nas też owady zapylające i z tego również bardzo się cieszymy, bo są niezwykle ważne dla naszego środowiska. I bardzo cieszymy się, że możemy ich tutaj gościć, że czują się tutaj dobrze i bezpiecznie i na tym nam głównie zależy.
1: Nasz ekspert dokładnie wyjaśnił nam, jak wygląda sprawa dzikich lokatorów nie będących mieszkańcami zoo. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat wiedzą wasi rówieśnicy. Posłuchajmy.
2: Na przykład może być tak, że mają mrówki mrowisko albo robale.
3: Mrówki mogą podkradać jakimś zwierzętom jedzenie.
4: Są zwierzęta oprócz wiewiórek, które jedzą orzeszki z żołędzi. No to czasami wiewiórki wchodzą do tych wybiegów, bo one są malutkie wiewióreczki. Czasami wchodzą do wybiegów innych zwierząt i mogą podkradać takie orzeszki, bo często tak się dzieje.
5: Krety nie występują w zoo. Mogą się gdzieś przekopywać, na przykład do jakichś tygrysów czy lwów, do słoni.
6: W zoo nie mieszkają motyle, ale można ich tam spotkać.
7: Pszczoły na przykład mogą latać, nie wiem, nad ptakami.
8: Mogą czasami być ślimaki.
1: Udało nam się rozwiązać kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Następna już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
9: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

jestem praczem. Wiem, że w sumie mało.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

jeździ tej tok przez pustynię i mrok, płynie z dzikich, dalekich stron. Z nieba leje się żar, kupców tumult i wrzask, brzmi złowieszczo, lecz hej, to dom. Opowieści tej wir kusi was, porwie w mig, a jej sens ma magiczną moc. Wzywa was, sina dal, lod dywanem do gwiazd, dajcie

0: kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze, a

0: gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają.
1: Wiem,

0: Znacie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem. Dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

też, czy kogoś widzisz?

Huh?

0: Marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan tyje.

wielce szlachetnym szczytce się rodem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwę się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

po Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

0: przez dwa L. Pogardza jarzmem duch mój swobodny, do pracy czuje przemożny wstręt. Osioł genialny to osioł wolny, co w laury stroi łeb. I niech me imię rozjaśni z zagrobu nowy sposób gotowania bobu.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
3: Alfabet Orkiestry. M jak mistrz!
2: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę, 10 października o godzinie 12.
1: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

ktoś zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć, od urodzin po śmierć.

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik? Zaklęcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask! Jest też sztuczek na czystego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj!
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

Posłuchaj, no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem, durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo...

jak cień swój ściele. Możesz bać się jak w złym śnie, lecz lepiej rozpal sobie iskrę życia jak ja. Gdy w domu tkwisz sam jak palec, możesz nawet z nudów łukać, lecz lepiej rozpal sobie iskrę.

0: iskierkę skrzesz i wierz mi, wszystko jasne jest raz, dwa. Gdy cię życie w rynsztok wpycha, wtedy bierz za wzór świetlika, śmiało rozpal sobie iskrę życia, jak ja.
1: Ale co za świetlik?
0: Po prostu tak na siebie mówimy, my, latarnicy. Czas nadać wezwanie o pomoc. Świetliki, podkręćcie knoty i wskażcie drogę! Ty nie wiesz jak iść masz dalej, możesz ślepo błądzić, ale lepiej rozpal sobie iskrę życia, jak ja. Kto by się zgubił w tłumie, może krzyczeć, lecz ratunek to rozpalić sobie iskrę życia.

0: Zapraszamy! Nie chcecie się podłączyć do skubańca?
1: Co on powiedział?
2: Do skubańca, czyli do tańca. To język świetlików. Nie mówisz słowa, o które chodzi, tylko jakieś inne do rymu. Jakby wam to... Dobra, przykład zaraz dam. Angus, jak ci dziś minął leń? Jakby pytał ktoś leń, to dzień.
0: Poszłem dziś sobie w gaz.
2: Szedł ulicą raz.
0: Bo zaczęło mi się tknić i zachciało mu się pić.
2: To, że wziął dziewczynę?
3: Wziął drabinę.
0: Do pracy chce się wziąć.
2: Nic trudnego, co nie?
1: A ty też tak umiesz Mary Poppins?
4: No, cóż to za pytanie, no wiesz?
2: No chyba, że umie. W końcu to Mary Poppins.
1: Możemy też spróbować?
5: Prosimy!
4: No dobrze, niech będzie.
2: Dzieci, dalej powiedzcie coś!
6: Dalej powiedzcie łoś!
1: Tu fajans był.
7: W noże królik żył.
1: I on nam spadł.
7: Rower bez wad.
1: Coś naprawić nam go miał?
7: Coś nam brawo dał.
1: Świętogłowie star!
7: Jakby klaun się śmiał.
1: I w banku był pan!
7: Żuraw i kran.
1: A jeszcze tam gła.
7: Obok i za.
1: A się zjawił ktoś!
7: To ma w sobie coś.
1: I noc pokazał nam.
7: Miły jest dla dam.
1: I rozpalił sobie iskry życia!
7: Ach, to zdanie trochę bez pokrycia.
2: Lecz u

0: Promocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Chyba jestem trochę zmęczony.
2: Też mi się tak wydaje.
3: A jak się położę na kocyku, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: Tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: No pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Może o jakimś sprytnym chłopie, który okazał się sprytniejszy od króla?
2: Albo o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce? Albo o pięknym chłopcu i dzielnej dziewczynce?
3: No, może być. A może by tak coś jeszcze o dzielnych pieskach albo konikach?
2: Jeszcze konie mają być?
3: No, i jakby był jakiś...
2: Zamykaj oczy i posłuchaj. I wy również, basałyki, uważnie posłuchajcie.

0: Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody, szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem? Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
1: Zamknąłem oczki i mogę słuchać. Zaczynaj.
0: Dawno, dawno temu. No, może nie tak dawno. Może nie tak daleko, może blisko, może nad morzem, a może gdzieś u podnóża gór, albo nad jeziorami.
1: No to gdzie w końcu?
0: U podnóża gór. Dawno, dawno temu było sobie niewielkie miasteczko, gdzie wszyscy dorośli pracowali w kopalni. No, prawie wszyscy, bo ich żony ciężko pracowały w domach, aby wychować dzieci na dobrych ludzi. Prały, sprzątały, gotowały, szyły, cerowały całymi dniami, a jej nierzadko również nocami. Ojcowie po szychcie, czyli po pracy w kopalni, wracali do domu zmęczeni i umorusani pyłem węglowym. Pod ziemią równie ciężko pracowały konie, ciągnąc ciężkie wagoniki z węglem w zupełnych ciemnościach. Pod ziemią były również kanarki i papuszki. To one pierwsze wyczuwały, czy w powietrzu nie unosi się niebezpieczny gaz, od którego górnicy mogli zemdleć. I choć całe dnie wszyscy ciężko pracowali, bardzo ciężko, to kiedy całą rodziną zasiadali do wspólnego posiłku, bawili się świetnie i śpiewali. O, w rodzinie przy stole każdy miał swoje zajęcie. Jedni grali na piszczałkach, inni na bębenkach, jeszcze inni śpiewali albo tańczyli i to w takich chwilach zazwyczaj najstarszy z całego grona po posiłku przy płonącym piecu rozpoczynał bajanie. Czyli opowiadał bajkę. Najwięcej emocji wzbudzał wśród dzieciaków, ale i dorosłych Skarbek. No tak, ten niepozorny wzrostem gnom mieszkał między górnikami, najczęściej w kopalni. Byli starzy górnicy, którzy opowiadali, że widzieli czasami na przodku głęboko, głęboko pod ziemią ślady bytności Skarbka. A to jego niewielką czapeczkę, a to szalik albo but z cienkiej skórki szamerowanym osiądzem i złotem. Kiedyś nawet pokazał się jednemu staremu górnikowi, który zaskoczył go przy liczeniu złotych i srebrnych monet w obitej srebrem wielgachnej skrzyni Skarbka. Ale ów górnik już wkrótce tracił wzrok i nikt mu nie chciał wierzyć w jego opowieść. A jest legenda, że w każdej kopalni jest skarbek, który gdzieś głęboko pilnuje swojego skarbu. Potrafi przeciskać się między skałami i wyszukiwać w nich złotonośne, pełne srebra żyły. Żyje taki stworek bardzo długo i przez te wszystkie lata gromadzi tak dużo tych drogocennych metali i szlachetnych kamieni, tyle monet ze srebra i złota, że aż mu się one w skrzyniach nie mieszczą. Ma tyle skarbów, że nazywają go skarbkiem. Ale nie jest on dobry. To niedobra wróżka. Nie, nie, nie chce się z nikim dzielić. Nie chce też nikomu pomagać. A ci, którzy próbowali mu zabrać skarby, to poczuli na sobie jego gniew. Boją się ludzie skarbka. Potrafi zmylić górnika, którego posądza o czyhanie na jego błyskotki, także co jakiś czas któryś nie trafi do wyjścia. No i często musi czekać nawet i tydzień, zanim ratownicy go zauważą i na powierzchnię wyciągną. Dlatego górnicy bardzo się go boją, szanują, uważają, ale obawiają się tego stwora. Zostawiają mu smakołyki do jedzenia, owoce, cukierki, no wszystko to, co może wyjednać u niego powodzenie dla zapracowanego górnika. Ostrzegają też zbyt nonszalanckich kolegów, którzy lekceważą sobie ostrzeżenia. Opowiadają to, co usłyszeli przed laty od tych, którzy to usłyszeli od swoich jeszcze starszych kolegów górników. Czasami, kiedy już nie ma nadziei, kiedy grupę górników odetnie od wyjścia spadająca góra węgla i kamieni, wówczas, jeśli ktoś go uprzejmie poprosi, pojawia się skarbek. I nagle wtedy można dostrzec szczelinę, którą dociera powietrze, którą da się na tyle poszerzyć, żeby się nią wyczołgać. Albo znajdują posiłki, których nikt się nie spodziewał i dzięki nim mogą doczekać do przybycia ratowników. To dobry duch górników. Albo zły, w zależności od tego, jak się go szanuje. Nie da zginąć nikomu, kto jest dobry, kto pomaga innym, kto niesie zawsze pomoc potrzebującym, ale bywa zły.

zły i wredny dla wszystkich butnych, złośliwych i niedobrych. No, taki bywa ów skarbek. A skarby to najlepiej zdobywać samemu, a nie zawdzięczać je komuś wymyślonemu. Skarbek podobno ma pod ziemią całe swoje mieszkanie. W tym mieszkaniu ma wszystkie sprzęty z drogocennych kamieni, z drogocennych metali. I tam sobie mieszka, siedzi przy kominku, lubi pić pyszne napary i czyta książki, a w książkach najróżniejsze opowieści. Pamiętajcie, że najlepiej to zdobyć skarb samemu. Szacunkiem wobec innych. Bogactwem największym jest zdrowie i rodzina. I szacunek innych, na który nieraz trudniej zapracować niż na złote czy srebrne monety i góry błyskotek. Ale wielkim skarbem okazał się również węgiel, który z narażeniem życia wyrąbywali dzień po dniu górnicy spod ziemi. No, bo drogocenne kamienie ani złoto nie ogrzeją was zimą. A węgiel? Tak. Kiedy zbliża się zima, kiedy wieczory robią się mroźne, kiedy śnieg otula całą ziemię, to co? To byśmy zmarzli po domach. A tak, węgiel daje nam ciepełko. To on nas ogrzeje. Dlatego też czasami mówi się na węgiel czarne złoto. Takie klechdy opowieści opowiadali sobie wieczorami po wieczerzy najstarsi górnicy swoim dzieciom. No i przy takich bajeczkach usypiali najmłodsi w rodzinach górników. Kiedy już czas kolacji się skończył, kiedy już dzieci były wymyte, kiedy już leżały w łóżeczkach, to wtedy najstarszy dziadek czy babcia takiemu szkrabowi, który leżał w łóżkach, opowiadali bajki o wspaniałych skarbach ukrytych gdzieś głęboko pośród pokładów węgla, ogrzewani ogniem w cieple, nawet najmroźniejszą zimą cichutko przez sen mruczeli. Śpi, śpi, kolorowych snów. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cudeńko śni. Kolorowych snów.

0: co, Adasiu? Gotowy jesteś do wysłuchania bajeczki?
1: Ma się rozumieć. Głowa na podusi, reszta smoka Adasia pod kocykiem. Lepiej przygotowanym do wysłuchania bajeczki, potem rozpoczęcia smacznej drzemeczki chyba lepiej być nie można.
0: No to skoro tak świetnie układa nam się współpraca, to może zaproponuj bajkę, jaką mam ci opowiedzieć. No, co jest, smoku?
1: Nie mogę.
0: I przestań, dlaczego nie możesz?
1: No, bo chciałbym, żebyś opowiedział bajkę, którą niedawno opowiadałeś.
0: Tak? A o jakiej bajce mówisz?
1: Nieważne.
0: Jak to nieważne?
1: Nie mówmy już o tym.
0: No ale sam zacząłeś.
1: Nie zacząłem, ale coś mi się przypomniało.
0: Mógłbyś jaśniej?
1: Co jaśniej?
0: Może nie jaśniej, ale dokładniej mi to wytłumaczyć. O co ci chodzi?
1: No bo co? Bo to jest dziewczyńska bajka, a ja jestem smokiem chłopcem.
0: Nie rozumiem. Co to ma do rzeczy?
1: No Patryk uważa, że Kopciuszek to nie jest bajka dla chłopców, tylko dla dziewczynek.
0: A, Kopciuszek. To bajka dla wszystkich. A to, że bohaterką jest dziewczyna, a nie rycerz, pirat czy kowboj, to nie znaczy, że nie można jej opowiadać chłopakom. Wręcz przeciwnie, można i powinno się opowiadać, bo Kopciuszek to bajka dla wszystkich. Bajka o tym, jak podłość zostaje pokonana przez niewinność. Bajka o tym, że zawsze trzeba mieć nadzieję i nawet w trudnych sytuacjach, jakie stawia przed nami życie, zły los może się od nas odwrócić, a szczęście zwyciężyć.
1: Dlatego lubię tę bajkę.
0: Ale masz rację, już ci ją opowiadałem, więc trochę nie wypada się powtarzać, tym bardziej, że słuchają moich bajek także nasi słuchacze. Ale wiesz co?
1: Co?
0: O podobnych przygodach do tych, które miała dziewczyna gubiąca pantofelek ze złota na pałacowych schodach, gdy uciekała przed upływającym czasem wymierzanym przez mechanizm zegara na zamkowej wieży, opowiada bajka, inna bajka o pewnym szczupaku.
1: O pewnym szczupaku?
0: No tak, jak wiadomo, szczupak to ryba, to cię może dziwi. Ale ten był wyjątkowy, bo był szczupakiem zaczarowanym, znającym takie pojęcia jak litość, współczucie i sprawiedliwość. Chcesz posłuchać o nim bajki? A w zasadzie nie tylko o nim, ale również o dziewczynce, której bardzo pomógł.
1: No pewnie, że chcę.
0: No to zacznijmy od początku. A było to tak. Pewna macocha miała córkę, której nieba chciała uchylić. Rozpieszczała ją, dogadzała. Złego słowa nie dawała na nią powiedzieć. Miała także pasierbicę, Magdalenę, której z całego serca nienawidziła. Często pozwalała swej córuni bardzo Magdalenie dokuczać, aż żal było patrzeć. Pewnego dnia macocha powiedziała do sieroty: Magdaleno, weź zaraz kalosze, idź do rzeki i nałap ryb, a wróć nie później niż przed zachodem słońca, bo jak nie, to mnie popamiętasz. Poszła dziewczyna nad rzekę i płacze, bo nie wie, jak tych ryb nałapać. Aż tu z wody wystawia głowę szczupak i ludzkim głosem pyta: czemu płaczesz? Magdalena wszystko mu o macosze i o tym, co jej kazała zrobić, opowiedziała i płacze dalej. A szczupak na to: przestań płakać, dziewczyno. Połóż się pod wierzbą i zaśnij smacznie. Ja pomogę ci w kłopocie, bo wiem, że z ciebie dobra istota i pomóc ci się godzi.

Nie wolno ci tylko mówić nikomu o spotkaniu ze mną. Magdalena uczyniła to, o co prosił ją Szczupak. Położyła się pod wierzbą i usnęła. A gdy się obudziła, zobaczyła kosze pełne ryb. Stoją tuż obok niej. Mało tego, wszystkie kosze, a było ich aż 3, były napełnione po same brzegi. Gdy tylko Magdalena podniosła się z ziemi, kosze same ruszyły w kierunku domu, w którym dziewczyna mieszkała. Łatwo się domyślić, że macosze to się nie spodobało. Nie sądziła, że Magdalena ryb nałapie. A gdy nie nałapie, gdyby nie nałapała, to będzie bała wracać się do domu. Ale Magda nałapała i znów na znienawidzoną dziewczynę zła macocha musi patrzeć. Ale nie patrzyła długo. Wymyśliła inny plan. Wysłała ją natychmiast, by bieliznę brudną w rzece wyprała. I znów pomógł jej Szczupak. Gdy Magdalena wróciła z czystą bielizną, macocha aż zakipiała ze złości. I tak powiada do Magdaleny. Masz tu dziurawą łyżkę. Idź do rzeki, nie wracaj do domu, póki łyżką tą konewki nie napełnisz. Co było robić? Magdalena wzięła dziurawą łyżkę i konewkę. Wróciła nad rzekę i płacze. I płacze. Nie zauważyła, że tym razem macocha ją śledzi, bo chce zobaczyć, kto taki pasierbicy pomaga. Jak Magdalena zaczęła dziurawą łyżką nabierać wody do konewki, nisko się schyliła. Wtedy macocha podeszła do niej od tyłu, bo chciała ją strącić do rzeki. W tej samej chwili Szczupak wyskoczył z wody i pchnął babę, że ta sama wpadła w głębinę rzeki. Szczupak strząsnął z siebie rybią łuskę i przemienił się w ślicznego królewicza. Potem ożenił się z Magdaleną, wyprawili wspaniałe wesele i żyli długo i szczęśliwie. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

A boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że ktoś zostaje mistrzem? Talent? Pasja? A może setki godzin ćwiczeń, zanim pojawi się ten jeden niezwykły moment? Przed nami kolejny koncert z cyklu
2: Alfabet Orkiestry.
3: M jak mistrz!
1: Muzyka zabrzmi tu jako opowieść o tych, którzy potrafią zachwycać, inspirować i przekraczać granice własnych możliwości. Zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zapraszamy do słuchania transmisji na antenie Polskiego Radia Dzieciom w sobotę 10 października o godzinie 12.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego

pałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły, sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

zasnął w kominie. Zaśnij dziecko, zaśnij i ty.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście N97, a dzisiaj ze mną w studiu gościni dr Marta Dąbrowska z Kliniki Bocia, specjalista położnictwa i ginekologii. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
4: Cała przyjemność po mojej stronie i po stronie słuchaczy oraz słuchaczek, bo bardzo często zdarza się tak, że dziewczyny, które są gościniami w moim podcaście, które opowiadają o swojej drodze do macierzyństwa, tej spełnionej, ale często też nie, używają terminu zespół policystycznych jajników. Mam wrażenie, że jest to jedna z częstszych przyczyn, która powoduje, że zajście w ciążę i utrzymanie jej jest trudne albo trudniejsze.
5: To fakt. W klinice mamy dużo pacjentek już z postawioną taką diagnozą. Jeżeli chodzi o społeczeństwo, to może dotykać nawet 13% kobiet w wieku reprodukcyjnym. I oczywiście nie u wszystkich pacjentek będziemy miały tą niepłodność. Niektóre samoistnie zajdą w ciążę, pomimo tego, że mają zespół policystycznych jajników. Myślę, że tak patrząc w klinikę i w swoje doświadczenie, to częściej są to pacjentki młode, które samoistnie zaszły w ciążę, ale czasami jak robią dłuższą przerwę w macierzyństwie, na przykład po 10 latach chcą się starać o kolejne dziecko, to już nie jest tak prosto, jak było wcześniej. One generalnie mają całkiem spore szanse na zajście w ciążę, natomiast często potrzebują leczenia.
4: Dobrze, to zacznijmy od początku, czyli wyjaśnijmy, czym właściwie ten zespół policystycznych jajników jest i na co wpływa.
5: No to jest taki w sumie zbiór różnych objawów i tak nie zawsze wiemy, jaka jest przyczyna tej choroby, tak?

0: Mamy też różne fenotypy, jeżeli chodzi o zespół policystycznych jajników. I u jednych pacjentek bardziej będą wyrażone problemy z owulacją, które się objawiają nieregularnymi miesiączkami. U innych może być większy problem z hiperandrogenizmem, tak? Czyli one mają często problemy z trądzikiem w młodym wieku, tak mocno nasilonym, z owłosieniem typu męskiego, nawet z łysieniem androgenowym. A u innych pacjentek jeszcze od razu się objawi jako trudności w zajściu w ciążę, tak? Czyli niepłodność. Mhm.
1: A czy może być taka kombinacja, że miesiączki mamy regularne, czyli jakby nie mamy tego pierwszego sygnału, że coś się dzieje, a tej owulacji nie ma? Albo jest któryś raz?
0: Tak, teoretycznie może być. No trudno to nazwać miesiączką. Tak naprawdę jest to krwawienie. Tak? Okay. No, bo żeby była miesiączka, to powinna ta owulacja jednak być. I tak jak się zbiera wywiad z pacjentkami, to raczej się okazuje, że one nie są do końca regularne. Bo gdzieś tam się trafia, że a tu 2 miesiące nie było, a tu kilka dni się opóźniła ta miesiączka, albo czasami była taka bardzo skąpa, czasami bardzo obfita. Więc jak się z nimi porozmawia i one sobie dokładnie powpisują, no to jednak częściej wychodzi, że nie do końca były one regularne. Mhm. I wtedy faktycznie nie ma tych owulacji.
1: A jakie, czy w ogóle możemy wyróżnić typy tej choroby?
0: Tak, najczęściej wymieniamy właśnie 3. Jedna to będzie typ reprodukcyjny, kolejnym będzie metaboliczny i chyba tutaj najczęściej występuje i taki z hiperandrogenemią przebiegający.
1: Możemy rozwinąć?
0: Jeżeli chodzi o typ metaboliczny, to faktycznie te pacjentki wyglądają tak typowo, jak sobie wyobrażamy pacjentkę z zespołem policystycznych jajników.
1: Czyli
0: ona jest zwykle otyła albo nadwaga, tak? Otyła z nadwagą, może być problem z hiperandrogenizmem, czyli albo trądzik, albo właśnie hirsutyzm, czyli owłosienie typu męskiego. No i często zgłaszają nieregularne miesiączki. To już jest takie klasyczne, tutaj są spełnione wszystkie 3 kryteria Rotterdam.
1: A jaka to jest zależność? Czy otyłość wpływa na to, że może wystąpić ta choroba? Czy to ta choroba tak wpływa na przykład na gospodarkę hormonalną, że w łatwiejszy sposób, czy szybciej do tej otyłości dochodzi?
0: Zaburzenia hormonalne, które powstają w zespole policystycznych jajników, będą je nasilać. No i czasami mam takie wrażenie, że jak ta pacjentka wpadnie już w ten wir zaburzeń hormonalnych, to masa rośnie ciała cały czas i wszystkie zaburzenia się nasilają, tak? I tutaj trudno jest im samym wyjść z tego błędnego koła. Faktycznie najlepszym leczeniem byłoby włączenie diety, zwiększonej aktywności fizycznej, ale w pewnym momencie będzie już to niemożliwe bez leków. I to są różne leki. No, możemy albo zacząć tylko z metforminą, albo już przy takich dużych otyłościach no, pomyśleć o silniejszych lekach, też takich na cukrzycę.
1: Czy zespół policystycznych jajników przekłada się na płodność w ten sposób, że właśnie jest zaburzona owulacja, czy to jeszcze się przekłada na jakieś inne aspekty, które mogą nam utrudnić zajście w ciążę?
0: No, główny aspekt to jest brak owulacji, tak? Natomiast następnym u kobiet, które mają już dużą otyłość, to sama otyłość też będzie utrudniała i implantację, i donoszenie zdrowej ciąży. Poza tym często dochodzi do zaburzeń w gospodarce węglowodanowej. Mamy hiperinsulinemię, insulinooporność, a czasami już cukrzycę typu drugiego. Jeżeli mamy mocno rozchwianą gospodarkę węglowodanową, to ta implantacja i rozwój wczesnej ciąży też będzie utrudniony, czyli może zachodzić do zapłodnienia, bo wywołaliśmy owulację, albo była samoistnie, ale nie dojdzie do implantacji. Nie mamy pozytywnego testu. A może być pozytywny test, ale przestanie się rozwijać ciąża na wczesnym etapie. Właśnie ze względu na zaburzenia gospodarki węglowodanowej.
1: A jak to się łączy? Gospodarka węglowodanowa, jaki ma wpływ na rozwój zarodka?
0: Teratogenny. Duże wartości glikemii przewyższające normy mają udowodnione działanie teratogenne na płód.
1: No dobrze, czyli mamy ten pierwszy typ metaboliczny, tak? Dobrze zapamiętałam. Idziemy dalej, drugi.
0: Może być przebiegający z hiperandrogenemią. I tutaj pacjentki czasami nawet są naprawdę szczupłe, bardzo. Czasami bardzo dużo ćwiczą, ale po odstawieniu antykoncepcji pojawia się owłosienie typu

0: męskiego i czasami bywa bardzo nasilone, że nie są to pojedyncze włoski na brodzie czy koło sutków, ale może być wręcz tak nasilone jak u mężczyzn, że muszą się golić. Albo pomimo stosowania laseroterapii, tak, żeby pozbyć się owłosienia, to i tak bardzo szybko im odrastają te włoski i to jest trudne w utrzymaniu. I też będzie zaburzało całkowicie cykl.
1: Mm-hmm. A ten trzeci typ?
0: Trzeci typ, no to już reprodukcyjny, tak? Czasami aha, pacjentki faktycznie nie mają za dużo takich objawów, czyli są szczupłe, nie mają problemów z hiperandrogenizmem, z hiperandrogenemią, ale nie mają owulacji. I w pewnym momencie mogą całkowicie przestać miesiączkować, a w obrazie USG mamy obraz takich typowych policystycznych jajników.
1: Czyli?
0: One tak wyglądają, że są duże, większe niż powinny być u standardowej kobiety w młodym wieku i mają bardzo dużo drobnych pęcherzyków.
1: Mhm. A czy ta choroba wiąże się z jakimiś dolegliwościami poza tymi, o których pani wspomniała, czyli poza owłosieniem, poza otyłością? Czy ta choroba boli?
0: Boleć to nie słyszałam, żeby pacjentki zgłaszały, że boli. Natomiast przez to, że mają zaburzone cykle miesiączkowe i czasami jak ta miesiączka bardzo długo nie przychodzi, bo to potrafi być i 90 dni, albo całkowicie się zatrzyma cykl, to one zgłaszają takie napięcie, nie? Czyli zespół napięcia przedmiesiączkowego, taki dużo bardziej wyrażony i długotrwający. I to im często ustępuje po wywołaniu tej miesiączki.
1: Tak sobie myślę, że trudna choroba. Bo z jednej strony chcemy zostać rodzicem, no i już sam fakt tej utrudnionej płodności jest trudny i wpływa na wiele aspektów naszego życia, poczucie własnej wartości, a tutaj jeszcze choroba nam dowala otyłością, owłosieniem, no różnymi takimi aspektami, które też mają wymiar obciążenia psychicznego.
0: No zdecydowanie, one też mają często zaniżone poczucie własnej wartości przez to, mogą szybciej wpaść w takie stany depresyjne albo po prostu przewlekle obniżonego nastroju. Chorobę też się trudno leczy. Tak? Bo nie mamy takiej cudownej tabletki, żeby tym pacjentkom włączyć i one nagle wyzdrowieją. Nie mamy jednego sposobu leczenia tej choroby. Tak? Dlatego, że to, jakie wdrożymy postępowanie, zależy od tego, jaki cel chce osiągnąć pacjentka. Więc one czasami, jak przychodzą do gabinetu, no wiadomo, że jak przychodzą do mnie w klinice Bocian, no to wiem, jakie chcą osiągnąć cel, tak? Ale w innych gabinetach, to jak się im zadaje pytanie, no dobrze, ale jaki mamy cel? Czy pani chce wyregulować cykle? Czy pani chce poczuć się zdrowsza? Czy chce pani pozbyć się insulinooporności, schudnąć? Czy wejść w ciążę? To ona się nagle zastanawia i ona mówi, że nie wie. I ona musi się chwilę zastanowić, bo niby by chciała zajść w ciążę, ale czy już teraz? Bo tak myślała, że może sama zajdzie w ciążę bez leczenia. I wtedy muszą pójść do domu porozmawiać z partnerem. Czego chcą i wrócić i zdecydować, co robimy dalej. Oczywiście wdrażając takie podstawowe zmiany, czyli aktywny tryb życia, zdrowa dieta. Czasami jest potrzebna odpowiednia suplementacja. No i no, musimy zrobić też wszystkie podstawowe badania, tak, żeby zobaczyć, na jakim etapie w ogóle ta pacjentka jest. Czyli sprawdzić poziomy hormonów, nie tylko tych podstawowych, przysadkowych, ale też i prolaktynę, i tarczycę, i wszystkie androgeny. Musimy też sprawdzić jej podstawowe badania, czy ona już nie ma cukrzycy, czy nie ma insulinooporności, czy nie ma problemów z gospodarką tak samo lipidową. Bo wszystkie te zaburzenia metaboliczne będą się nakładać.
1: A czy to jest choroba autoimmunologiczna?
0: Raczej związana z układem hormonalnym. Natomiast czy my tak do końca wiemy, może też jest jakaś komponenta immunologiczna. Może być immunologiczna, pewnie genetyczna, a może być związana też z niezdrowym stylem życia. I teraz co jest przyczyną, a co tak naprawdę wywołuje te objawy i napędza chorobę, to pewnie trzeba jeszcze zbadać, dobrze?
1: No dobrze, to przejdźmy do tego, w jaki sposób tę chorobę można leczyć. I czy można ją wyleczyć?
0: Wyleczyć to myślę, że nie można.
1: Nie. Okay.
0: To raczej trzeba kontrolować ją i dobierać odpowiednie leczenie na każdym etapie życia, na którym się jest, tak? Dlatego, że ona może już dotyczyć nastolatek i będzie się objawiała albo pierwotnym, albo wtórnym brakiem miesiączki. U nich diagnozę też trudniej się stawia. Prawda? I też trzeba uważać, żeby nie przediagnozować tych nastolatek, u których później się wyreguluje tak naprawdę gospodarka i będą miały regularne cykle. w starszym

0: wieku, no trzeba uważać, żeby nie doszło do zmian nowotworowych w trzonie macicy, bo też one są zwiększone, znaczy mają zwiększone ryzyko takiej choroby. Jeżeli chodzi o leczenie, na pewno trzeba zacząć od zmiany stylu życia i diety. I w zależności od tego, czy pacjentka ma otyłość, czy ma hiperandrogenemię, czy może jest za szczupła, odpowiednią tą dietę włączyć i jakby nie iść w kierunku diet, które eliminują jeden rodzaj jedzenia, tak? Czyli na przykład nie można wyeliminować całkowicie węglowodanów, białka, tłuszczy. Dobrze by było, żeby ta dieta była zrównoważona, dopasowana do pacjentki. I myślę, że samemu może być trudno. Chyba warto skorzystać z porad dietetyków klinicznych, którzy znają się na układaniu odpowiedniej zdrowej diety. U pacjentek z hiperinsulinemią i z zaburzeną gospodarką węglowodanową, z otyłością, warto na pewno włączyć metforminę i kontrolować dalej te cukry i masę ciała i aktywność fizyczną. I faktycznie w gabinecie, jeżeli pacjentka się stosuje do tych zaleceń, to ja nawet nie muszę sprawdzać, czy ona kupiła, czy stosuje dietę, czy była u dietetyka, bo one jak przychodzą na te kontrolne wizyty po miesiącu, po 6 tygodniach, zależy jaka jest potrzeba, to po nich widać, że one się czują lepiej i ta masa ciała sobie tak powoli idzie w dół. I czasami jak już się faktycznie staramy o tą ciążę, to łatwiej się udaje wyindukować te owulacje.
1: Mhm. Całkiem niedawno w moim podcaście Mama do kwadratu emocje gościłam mamę rocznych bliźniaczek, która właśnie chorowała na zespół policystycznych jajników i pewnie choruje nadal, jak pani doktor mówi, ale właśnie z osoby bardzo otyłej, w sumie ta otyłość dotyczyła i jej, i męża. Zmienili styl życia, udało im się zajść w ciążę dzięki wsparciu inseminacji, i totalnie odmienili swoje życie. Dzisiaj się dobrze czują, są szczęśliwi, mają 2 córy, także no mega przemiana. To tak mnie napawa optymizmem.
0: Tak, tak. Takie leczenie wpływa nie tylko na zajście w ciążę i urodzenie tego dziecka, ale jak pacjentka się będzie stosowała do tych zaleceń, może być tak, że w ogóle nie będzie widać później tej choroby, tak? Tylko ona musi utrzymać te zalecenia i nie zawsze będzie to łatwe. Może być tak, że pojawią się jakieś okresy w życiu, gdzie znowu zaczną narastać zaburzenia.
1: I wtedy wrócą te stare nawyki?
0: Mogą wrócić stare nawyki i wtedy no jak znowu będzie i masa ciała szła w górę i różne objawy, które one... No, na które się skarżą, które utrudniają im życie. Natomiast jak już została mamą i ma roczne dziewczynki, w tym bliźniaczki, to potrzebuje więcej energii, tak? No bo już nie może tak sobie wyspać się, bo one obudzą. Jak są chore, są bardziej wymagające. Trzeba za nimi później biegać, bo takie dzieci są bardzo aktywne. Więc no też może być łatwiej jej utrzymać. A z drugiej strony przy nadmiarze obowiązków czasami jemy po prostu to, co jest najłatwiej dostępne.
1: Chciałam powiedzieć, że trudno zbilansowaną dietę. Jako mama 2-letnich bliźniaczek wiem coś na ten temat, bo rzeczywiście jest co robić. Ale chciałam jeszcze wrócić do korelacji zespołu policystycznych jajników i niepłodności. Jeżeli tym celem jest zajście w ciążę, to jakie są drogi?
0: Tak naprawdę to zależy od pacjentki, w sensie ile ona ma lat, jaką ma rezerwę jajnikową, chociaż w zespole policystycznych jajników zwykle bardzo wysoką. Ale tu wiek głównie też gra rolę, tak? Bo jeżeli mam młodą pacjentkę, koło 30, z dobrą rezerwą, która chce spróbować i leczenia właśnie związanego ze zmianą stylu życia i wywołania owulacji, no to tak zaczynamy. I zaczynamy najpierw od leków w tabletkach, żeby nie musiała za dużo tych zastrzyków robić. Później są kontrole, jak reaguje na leki, wywołujemy owulację, starają się w domu. Jeżeli nasienie partnera, bo to badamy zwykle na pierwszej wizycie już, jest prawidłowe, no to jakby zostawiamy pacjentów, tylko wywołujemy owulację, no bo takiej pacjentki nie można zostawić.
1: Czyli mamy starania naturalne.
0: Naturalne takie, no
1: domowe.
0: Tak,
1: domowe,
0: tak, starania w domu.
1: Tak, i monitoring, tak?
0: Monitoring owulacji, no bo skoro one nie mają tych owulacji, no to musimy jednak sprawdzać. Tak, nie po to, żeby im powiedzieć, kiedy współżyć, bo powinni współżyć regularnie, tak często, jak mają ochotę. Ale po to, żeby w odpowiednim momencie pomóc jej z wywołaniem owulacji, czyli damy dodatkowy zastrzyk, później czasami progesteron na drugą fazę cyklu. w kolejnym etapie, bo możemy tak zrobić 3-6 razy, tak? Oczywiście jak pacjentka chce więcej, można próbować, ale nie zaleca się. Następnie można przejść do inseminacji.

0: operacji wcześniej jeszcze sprawdzić drożność jajowodów. Chyba, że pacjentka miała w wywiadzie jakieś historie, które mogą nas nakierunkować, że faktycznie będą niedrożne. Czy jakieś stany zapalne w miednicy mniejszej, na przykład była po operacji wyrostka robaczkowego, to wtedy warto tę drożność sprawdzić wcześniej, żeby nie było tak, że my stymulujemy pacjentkę, a okazuje się, że jajowody są niedrożne. Mhm. To takie zabieranie jej czasu, prawda? I też męczenie leczeniem.
1: No tak, i duże obciążenie psychiczne, no bo kolejny i kolejny raz się nie udaje, a my cały czas czekamy. Czyli takim ostatecznym krokiem, jak się domyślam, jest in vitro.
0: Tak, ostatecznym krokiem jest in vitro. Tutaj, no to tak klasycznie, jak wszystkie pacjentki, tak? Musimy zrobić badania diagnostyczne, musimy zrobić zakaźność taką zgodnie z ustawą, którą mamy w leczeniu niepłodności. No i pacjentkę stymulujemy do nadmiernej reakcji jajników po to, żeby uzyskać większą liczbę komórek i też w zależności od jej wieku zapładniamy odpowiednią liczbę oocytów. Jeżeli pacjentka jest młoda, poniżej 35 roku życia, zapładniamy 6 komórek jajowych, chyba że ma jakiekolwiek inne wskazania, żeby zrobić, zapłodnić ich więcej. A pozostałe, jak mamy ich dużo, możemy zamrozić, żeby nie trzeba było pacjentki drugi raz stymulować. No i później po kolei robimy transfery w kolejnych cyklach.
1: Czy to jest takie klasyczne in vitro? Bo też czytałam, że przy tej chorobie można zastosować jakąś inną odmianę in vitro, w której...
0: A dajemy docytoplazmatycznie plemnik, podajemy, tak, czyli ICSI.
1: Tak.
0: Jeżeli chodzi o to, który rodzaj wybierzemy, czy klasyczne IVF, czy ICSI, to tak naprawdę powinno już zależeć od tego, jakie jest nasienie u partnera. Jeżeli mamy w miarę dobre parametry nasienia, możemy spróbować i zrobić klasyczne in vitro. I w wielu krajach na świecie od tego się zaczyna. Natomiast jeżeli nasienie ma mocno obniżone parametry, to warto jednak przejść od razu do ICSI. U nas w Polsce częściej ICSI jest faktycznie wykonywane.
1: Ja mam radar na informacje związane z ciążami mnogimi i czytałam, że ta choroba może zwiększać ryzyko ciąży mnogiej. Czy to prawda?
0: Tak, może zwiększać ryzyko. No jeżeli wyindukujemy owulację nie jednego pęcherzyka, a większej ilości pęcherzyków, dwóch albo trzech nawet, no to faktycznie jest większe ryzyko wywołania ciąży mnogiej, najczęściej ciąży bliźniaczej.
1: Czy są jeszcze jakieś inne ryzyka powikłań?
0: Jak stymulujemy pacjentki do monoowulacji, do starań w domu czy inseminacji, no to czasami może dojść do tego, że nie będzie tej owulacji, tak? Będzie tak zwany luf i wtedy może powstać torbiel. Może być tak, że jak stymulujemy i dochodzi do owulacji, ale kilka pęcherzyków więcej też się pobudziło i później też mogą urosnąć takie torbiele proste w jajnikach, które mogą nas przyblokować w kolejnych cyklach. W sensie, że musimy zrobić miesiąc przerwy, żeby jajniki sobie tak wróciły do normy i żebyśmy mogli znowu podjąć się stymulacji.
1: A czy diagnoza tej choroby jest trudna?
0: No może być trudna, zależy od objawów, jakie ma pacjentka, tak? Bo czasami pacjentki już w ogóle prowadzą bardzo zdrowy styl życia, tak? I ich objawy nie będą tak mocno nasilone. Więc no, może być tak, że od razu widzimy na pierwszy rzut oka, że pacjentka najprawdopodobniej ma zespół policystycznych jajników, a może być tak, że do końca mamy wątpliwości, albo ma po prostu ustawiamy takie rozpoznanie, że ma ryzyko duże, że to wystąpi to zespół policystycznych jajników, szczególnie u młodych dziewczyn, tak? Kiedy jeszcze albo nie możemy z jakiegoś powodu zrobić USG do przyspochwowego, żeby ocenić te jajniki, albo jest jeszcze zbyt młoda, no bo młode kobiety poniżej 20 roku życia mogą mieć takie jajniki, gdzie jest bardzo dużo pęcherzyków.
1: A czy można powiedzieć, że to jest choroba cywilizacyjna?
0: Mi się wydaje, że tak. Jednak mamy większe zanieczyszczenie środowiska i takie narażenie na wysoko przetworzoną, niezdrową żywność, tak? Która będzie powodowała, że dieta nie jest odpowiednio zbilansowana, więc nasila to, że pacjentki szybciej tyją. No i też nasilają się wszystkie objawy.
1: A czy to jest tak, że teraz częściej występuje ta choroba, czy po prostu więcej się o niej mówi? Trochę podobnie jak o endometriozie.
0: Myślę, że więcej się o tej chorobie mówi. Pacjentki mają same też większą świadomość, że istnieje taka choroba i że w sumie to może mają jakieś objawy, więc pójdą i się zbadają, tak? No i mamy lepszy dostęp na pewno do leczenia.
1: A czy można wyliczyć jakoś procentowo, ilu pacjentkom z zespołem policystycznych jajników udaje się

0: się zajść w ciążę? Bo chciałam zakończyć jakimś optymistycznym akcentem.
1: Ja to uważam, że u większości pacjentek uda się zajść w ciążę. Czasami nawet i u 30% już po samej stymulacji monoowulacji, że nie będą musiały przechodzić na dalsze etapy leczenia.
0: No i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę, a gościnią podcastu N97 była dr Marta Dąbrowska z Kliniki Bocian. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

zostawiać wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie.

poszarzał oczu twych blask i coś zmieniło się w nas. Nie wiem, czy ja to wina, że wokół nas rośnie chuda, lato zamknięte już w butelkach jagód.

cenie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster. To jesień, to jesień.

0: promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

albo sera, albo pogadać o czymkolwiek.

niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.